poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy

0: dziesięciolecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie wstępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem, motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
1: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor Skarbca Fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała po tym jury. Powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Bo rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo, jak to dzieci. Dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach w erze TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję włocławską, kujawską, chcą poznawać i chcą kultywować.
2: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak? No bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych. Są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści, no to jest coś wspaniałego.
4: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki, prace są bardzo profesjonalne. Niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. Dziewięć miejsc będzie do wybrania, w związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
1: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
5: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. Wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
3: To, co wykonałeś, trzymasz w dłoni, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
5: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie aktywacji szkoły, namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wzorunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu. Już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
3: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
6: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
3: Jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu. Wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
6: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
1: Jak konkurs, to również

0: Nagrody.
1: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
0: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
2: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
3: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
2: Mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i orkiestr Dętych, bo mamy przegląd orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzonych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
0: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Wrocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa futraków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
4: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe, jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
5: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
0: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości włocławskiej publiczności.
6: We Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu i graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem. No.

0: Więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła, dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
1: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Włocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
2: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwone, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Włocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
1: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
3: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam. No
4: właśnie, czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
3: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
5: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
4: A czym dla pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
5: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
6: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
4: No właśnie, czym dla pani są te symbole narodowe? Czym dla pani są te symbole narodowe?
6: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
1: Włocławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Włocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
7: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we włocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Włocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski, na drugim miejscu jest matematyka. biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Wrocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca

0: A zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No, zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda, co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy włocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
1: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
2: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce, nowożytne, głównie to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów maturzyści będą musieli również przystąpić do 2 egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi. Odpowiada na 2 pytania ze zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
3: No mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
4: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
3: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
4: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
3: No, przygotowywałem się w domu z polskiego, szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
4: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
3: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski.

0: były stresujące.
1: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
0: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
2: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
3: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor tak, nadziei, także udało się.
2: O, słonika też mam, także było dobrze.
1: A czy był dzisiaj stres od rana?
2: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
3: Nie, ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
4: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
1: Który temat wybrałeś?
4: Wybrałem temat pierwszy.
1: I do czego się odwołałeś?
4: Pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam, chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kmicic i jego Przemiana, a drugim argumentem była lalka.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
4: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite, przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
1: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
4: Nie.
1: A czy był stres od rana?
4: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje, a jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
3: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
5: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na początku.
6: Ogólnie bardzo, bardzo trudna, ale byle 30% i będzie dobrze.
1: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
3: Tak, zdecydowanie tak, no.
5: No, chyba wszyscy się stresowali.
6: No, tak, stresowałam się, no.
3: Polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
6: Wydaje mi się, że w porządku, zadowolona jestem, tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku, mam nadzieję.
1: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
6: O pracy.
1: Pierwszy. A do czego się odwołałaś?
6: Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszłam i sama już nie pamiętam, doktora Rie z dżumy, jako że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
1: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
6: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski też to wypracowanie, tyle czasu, ale już mam z głowy.
7: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie dwa dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
1: A który temat wybrałaś?
7: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
1: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś. To jak opanowałaś ten stres?
7: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów żadnych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
7: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie, no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
8: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
9: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
10: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
9: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią, lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam

0: się bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie Państw Kół Gospodyń Wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
1: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
2: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, że była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
3: Właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
4: To też zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
3: Czyli takie imprezy są potrzebne.
2: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
3: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
2: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
3: przygotowywaliście
2: dobrze.
3: Się do tego, czy
2: no, oczywiście, że nie. My dzisiaj spontanie, po prostu nie mieliśmy grupy. W ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
5: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
3: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
5: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
3: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
6: Tak, i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
3: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
5: No, w sołectwie Barchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę. W sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
3: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
6: Nie, wszystko było w porządku.
3: Czyli wszystko się udało?
6: Jak najbardziej.
5: Uczyliśmy się bawić.
7: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili, bierzemy akurat udział, panią wójt, bo jest naszą mieszkanką.
3: I czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
7: Tak. Dobrze było, żeby to co roku. Może nie akurat termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, a tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dzień majowe, co jest pierwszy, to... Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
3: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
7: Nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
3: A czy któraś konkurencja sprawiła wam trudność?
7: Nie było. Jak na razie nie było, zobaczymy, co się dalej.
1: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
3: Czy takie wydarzenia są wam potrzebne właśnie w gminie Barchowo?
8: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się...
3: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
8: Baruchowo. Jesteśmy z Baruchowa. Okay. Ale wszystkim kibicujemy. Najważniejsze, liczy się dobra zabawa.
3: A jak te konkurencje podobają się?
8: Bardzo, pewnie.
9: Bardzo zadowolona, tak. Dzieci mogą my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Barchowo, ale podoba mi się.
3: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
9: No Barchowo. Jestem z Barchowa.
3: Okay. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
9: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz to też było.
3: Czyli po... Żeby więcej było takich.
9: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Każdy siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak, to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także w porządku, fajnie.
1: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Wrocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
10: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień

0: naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
1: Na naszych sztandarach jest wypisane Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
2: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
0: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy, nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jak zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
1: No właśnie, ani to praca, ani to służba. To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego jednostek OSP, my jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego, także no pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
2: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
3: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
2: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy.

Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór.

0: Zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit. Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak. Bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand. Pełne kosze za grosze.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 690. Autospa Ziębia 5A Włocławek. To wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zgodnie z obietnicą Paulina Szejlicka, ProBeauty Clinic, kosmetolog. Witam serdecznie, ciepło
1: Dzień
0: ino.
1: dobry, witam.
0: Skończyłyśmy ostatnie nasze spotkanie na wszystkich, no nie, właściwie nie wszystko zdążyłyśmy, żeby poprawić kondycję naszej skóry, przede wszystkim w zabiegach na twarz, tych po zimie, a tuż przed latem. I obiecałam Państwu, i Ty też obiecałaś, że następnym razem poświęcimy ten czas, bo to też jest ten dobry moment, żeby zadbać o nasze ciało, żeby jak już ubierzemy bikini na wakacje, to już całkiem niedługo, wyglądać atrakcyjnie.

0: szczupło, zgrabnie, bez celulitu nieszczęsnego, które jest zmorą
1: Towarzyszy
0: każdej
1: wszystkim.
0: kobiety. Tak, towarzyszy nam wszystkim. Od czego zacząć i czy to już jest dobry moment teraz właśnie, miesiąc maj, żeby te zabiegi zaczynać?
1: Zdecydowanie tutaj zabiegi, o ile na przykład robimy zabiegi na twarz, to jest to jeden, dwa zabiegi i jesteśmy w stanie szybko tą skórę przywrócić do świetności, że tak powiem. Natomiast w przypadku ciała to już są pakiety zabiegowe. My, co prawda, wybierając technologię, czyli urządzenie, staramy się to zmaksymalizować, bo nikt nie ma czasu, żeby przychodzić na serię 15 zabiegów, tylko chcemy szybko efekty. Dlatego mamy takie trzy kluczowe urządzenia. Zabieg na celulit, który jest połączeniem fali radiowej i fali uderzeniowej. Sięgamy tak naprawdę na takich pięć najważniejszych efektów, czyli ujędrnienie, rozbicie, poprawę krążenia, no i generalnie wyszczuplenie, wymodelowanie. To nie jest zabieg odchudzający, ale jest to zabieg świetnie modelujący. Z celulitem jest generalnie no, temat obszerny, jeżeli chodzi o pojawianie się. My często się śmiejemy, że to nie nasza wina, tylko wina tkanki łącznej, no bo tak jesteśmy zbudowane. I tutaj faktycznie te przegrody tej tkanki łącznej, one tworzą taką rajstopę, kabaretkę, przez które te adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, się przeciskają. I faktycznie jest tak, że w tym naszym zabiegu na celulit fala radiowa rozgrzewa, czyli te zwłóknienia nam
0: Te wszystkie grudki takie, tak?
1: tak,
0: Które...
1: ona nam je roz, tak jakby one są bardziej takie podatne później na to uderzanie. Natomiast to uderzanie, czyli ta fala radiowa, ona nam rozbija te wszystkie zwłóknienia, dlatego widzimy natychmiastowo, że tak jak tutaj jedna pani, która się zajmuje gastronomią, przyrównała mi to do fasoli. Powiedziała, że przyszła do mnie z fasolą, wyszła tutaj z kaszą gryczaną, tak? Czyli my te grudki chcemy porozbijać, te adipocyty, ale jednocześnie też przywracając krążenie, my też tak jakby no, bardzo dbamy o tą limfę, czyli żeby ta limfa z nas odpływała, no bo celulit to my tylko widzimy te grudki, ale w rzeczywistości celulit zaczyna się chociażby od zmiany krążenia, czyli coraz w wyniku tego siedzącego trybu życia, my po prostu to krążenie u nas jest coraz wolniejsze, ta limfa zaczyna nam się blokować i celulit jest już następstwem tego, co się dzieje. Dlatego też właśnie ten nasz zabieg na celulit, on tak działa na wszystkie problemy po trochu. Też dodatkowo wzmacniamy zabiegi drenażem limfatycznym, czyli po zabiegu zakładamy takie spodnie, które nam tą limfę tutaj odpływają, żeby tak jakby to krążenie i tą lekkość nóg przywrócić. Drugim urządzeniem jest.
0: Jeszcze chwilkę, poczekaj, jeszcze kilka pytań, bo po pierwsze, ile trzeba wziąć takich zabiegów? Czy to też jest sprawa indywidualna? Czy to jest jakaś partia, która no, nie ma siły, to urządzenie zrobi to, co ma do zrobienia?
1: Mamy tak, w sumie mamy takie dwa pakiety. Pakiet standard, cztery zabiegi, i to są to jest pakiet wystarczający na taki celulit, który widzimy przy ucisku. On jeszcze nie jest widoczny, jak stoimy i widzimy, że są głębokie grudki. Natomiast pakiet ośmiu zabiegów to jest pakiet, który już tutaj pozwala nam nawet taki głęboki, włóknisty celulit wygładzić. Oczywiście to nie jest tak, że zrobimy 8 zabiegów i czary mary i już
0: Nie ma.
1: wszystko. My wizualnie poprawimy, ale jeżeli nie zwiększymy naszej aktywności fizycznej i wodę, bo tutaj woda też jest takim bardzo dużym albo sprzymierzeńcem, albo wręcz przeciwnie, no bo jeżeli nie pijemy zbyt odpowiedniej ilości wody, to wszystko nam się zaczyna blokować. Wtedy pojawia się nam tak zwany celulit wodny, od niego się też najczęściej zaczyna, no bo to krążenie, ta woda zaczyna nam się blokować, zaczynają pojawiać nam się obrzęki, no i
0: Organizm się
1: wtedy.
0: zatrzymuje, nie wiedząc
1: Dokładnie,
0: kiedy znowu.
1: paradoksalnie, tak? No bo byśmy sobie pomyślały, o kurde, zatrzymuje mi się woda, to znaczy, że za dużo piję. A to jest wręcz przeciwnie. Jak pijemy za mało, to właśnie
0: Nasz organizm
1: oszczędzamy.
0: oszczędza. Tak,
1: Dokładnie.
0: dokładnie.
1: Zamiast wydalić, zostawiamy. Pojawiają nam się obrzęki.
0: Więc cztery bądź
1: Bądź
0: osiem
1: osiem.
0: zabiegów w jakiej serii powtarzane?
1: Raz w tygodniu.
0: raz w tygodniu. No to proszę Państwa, te 8 tygodni to akurat
1: Akurat,
0: jest
1: nie?
0: to jest
1: Idealnie.
0: ten czas.
1: Tak. No.

0: Dodatkowo właśnie mamy tutaj drenaż limfatyczny, czyli optymalizujemy 100% musi być efekt.
1: Biorąc pod uwagę, że życie płynie szybko, a kobiety są zajęte, to jak długo na taki zabieg muszą, jaki czas muszą przeznaczyć na taki wizytę?
0: Mamy opcję albo uda i pośladki. Maksymalnie 1,5 godziny. Zabieg plus tam 0,5 godzinki drenaż. Więc no, do 2 godzin
1: Godzin.
0: wypuszczamy nowe nogi.
1: Nowe nogi. Dobrze, i teraz możemy przejść do tego.
0: Był zabieg bardziej ujędrniający, czyli tam mamy falę radiową i ultradźwięki. To też jest zabieg, który ujędrnia i bardziej modeluje. Czyli jak tutaj mamy zabieg, który ubija i rozbija, tak tutaj mamy zabieg, który bardziej ujędrnia i tak jakby sprawia, że ta skóra robi się bardziej sprężysta, bardziej intensywnie napięta. Dlatego też właśnie on świetnie się sprawdza w przypadku brzucha. Jak chcemy się wymodelować, chcemy założyć obcisłą sukienkę, chcemy tutaj poprawić
1: Pokazać
0: nasze
1: kawałek
0: boczki.
1: brzuszka jeszcze.
0: Dokładnie. Więc tutaj zdaję egzamin, no bo faktycznie nam się ta skóra ujędrnia, widocznie ujędrnia. Też mamy pakiety 4 zabiegów, spotykamy się raz w tygodniu. To też jest zabieg łączony z drenażem, czyli tutaj bardzo dużą rolę w organizmie kobiety ogólnie odgrywa
1: Woda
0: limfa.
1: i woda.
0: I właśnie woda i te zastoje limfatyczne, one jak nam odpływają, to od razu też czujemy się lekko, satysfakcja, samopoczucie, wszystko nam po prostu idzie do góry.
1: Tak, czasami mówimy, nawaga się nie ruszyła, a wszystko mamy luźniejsze. I
0: Tak.
1: to w efekcie właśnie między innymi takich zabiegów, prawda?
0: Dokładnie, no bo my wtedy tą limfę gdzieś tam przegonimy i żeby ona po prostu wyrzuciła wszelkiego rodzaju metabolity i te rzeczy, których organizm chce się po prostu pozbyć. A że te właśnie zabiegi mają działanie lipolityczne, pobudzające właśnie metabolizm, no to my to wszystko po prostu wyrzucamy, nie?
1: I trzecie
0: Trzecie
1: urządzenie.
0: urządzenie już jest typowo urządzeniem
1: Wyszczuplającym.
0: zadaniowym. On po prostu typowo nam działa na tkankę. Niszczy te komórki tłuszczowe z tego danego obszaru. I tutaj faktycznie kryolipoliza jest takim zabiegiem, gdzie my przykładamy odpowiednią ilość głowic do odpowiedniego obszaru, czyli brzuch, boczki, fałdy pod stanikiem, które też nas często tutaj denerwują. No i w wyniku tego cyklu, który trwa 50 minut, my wymrażamy te komórki tłuszczowe minus 9 stopni, więc taka dość niska temperatura, ale właśnie na tyle skuteczna, że nam te adipocyty suwa.
1: I to jest zabieg, na którego efekty trzeba poczekać i już
0: Dla
1: trzeba, no
0: cierpliwych,
1: tak.
0: tak, dokładnie. Tutaj akurat my też przygotowaliśmy takie pakiety, że na przykład robimy kryolipolizę, dodajemy zabieg na przykład właśnie ten ujędrniający, żeby szybciej wymodelować te komórki tłuszczowe, żeby się je pozbyć. Natomiast no, trzeba poczekać na te efekty. Pierwsze efekty zazwyczaj są po około miesiącu. Jak sobie tutaj porównujemy
1: No to pora
0: zdjęcia.
1: najwyższa, drogie panie,
0: No.
1: jeśli chcemy się pozbyć, to już trzeba.
0: Dokładnie, no.
1: Paulina, powiedz jeszcze, bo pupa, uda, brzuch, boczki to są najczęściej te miejsca, które
0: Poruszane.
1: tak poruszane.
0: Dokładnie.
1: Natomiast no, taką zmorą kobiet w pewnym wieku, ale też nie zawsze wiek tutaj ma znaczenie, są te takie motylki na ramionach. Czy te urządzenia, o których powiedziałaś, też pomagają na ujędrnienie tutaj na rąk?
0: To zdecydowanie to urządzenie, o którym mówiłam, że jest ujędrniające. No bo tutaj generalnie bardzo często z ramionami mamy taki problem, że ta grawitacja nas przyciąga, tak?
1: Tak.
0: Czyli ta skóra zaczyna nam być tam
1: Buja
0: luźna.
1: się po prostu.
0: Więc tutaj faktycznie podgrzanie falą radiową i ultradźwiękami jednocześnie bardzo intensywnie napina. Tutaj seria 4 zabiegów i faktycznie widzimy, że i wygładzenie ramion, trochę takie wymodelowanie, bo właśnie nawet ostatnio jedna pani zwróciła uwagę, że ujędrnienie ok, ale że też tak się fajnie te ramiona wysmukliły, więc widzimy, że tak jakby też wygląd tych ramion nam się poprawia.
1: Pytanie ostatnie, czy są jakieś przeciwwskazania takie, które absolutnie uniemożliwiają korzystanie z tego typu zabiegu?
0: To są standardowe przeciwwskazania. W
1: No,
0: przypadku,
1: ciąża.
0: tak, ciąża, choroby nowotworowe to na pewno i tutaj bezwzględnie nie ma też krmienie piersią, bezwzględnie.

0: Natomiast na przykład w przypadku zabiegów z falą radiową, no to rozruszniki serca i wszelkiego rodzaju urządzenia, które posiadamy w sobie, które mogą zaburzyć pracę, tak? Bo ta fala jest w stanie wpłynąć na przykład na rozrusznik serca i metalowe elementy w obrębie obszaru zabiegowego, czyli jak ktoś ma, nie wiem, jakieś tam śruby w kostce, a robimy brzuch, to nie jest to przeciwwskazaniem. Ale jeżeli ktoś ma jakiś, nie wiem, implant nogi, tutaj mięśnia czworogłowego i robimy udo, no to wtedy to się może nagrzewać, aczkolwiek teraz zazwyczaj te materiały też już są na tyle, że tak powiem, bezpieczne, że to też trzeba dokładnie sprawdzić, co mamy, z jakiego materiału i wtedy jesteśmy w stanie podjąć decyzję. Natomiast tak ogólnie są to zabiegi ogólnodostępne, więc te standardowe przeciwwskazania.
1: I rozumiem, że jak w przypadku zabiegów na twarz, jeżeli przychodzimy po raz pierwszy, pokazujemy całą naszą sylwetkę, pokazujemy naszym zdaniem, gdzie mamy problemy, to możemy liczyć na waszą fachową pomoc, że nie, od tego zaczynamy. Zaczynamy, też układacie plan, bo tych urządzenia są trzy, ale możliwości jest wiele,
0: tak,
1: prawda?
0: I połączenie tych urządzeń, tak?
1: Tak,
0: czyli
1: dokładnie.
0: W różnych kolejnościach zaczynamy w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, więc my tutaj przede wszystkim skupiamy się na konsultacji. Konsultacja też poniekąd polega na tym, żeby pogadać ogólnie o stylu życia, no bo nie ukrywajmy, że to są zabiegi, które nam wspomagają pracę naszą, którą zaczęliśmy, tak? Czyli mamy w głowie to wyszczuplenie, więc to jest, zabiegi są dodatkiem do zmiany stylu życia, tak? Żeby te efekty szybciej osiągnąć. Często jest tak, chociażby właśnie ostatnio robiłyśmy taką fajną metamorfozę, gdzie pani nam opowiadała, że ona wielokrotnie była na diecie i wielokrotnie gdzieś tam zapisywała się na tą siłownię, ale jak sobie wspomogła tą dietę i te ćwiczenia zabiegami, no to się okazało, że efekt jest piorunujący, tak? No bo ona
1: i chęci
0: zmieniła...
1: większe, żeby kontynuować,
0: tak, ona
1: prawda?
0: Po prostu zmieniła ten styl życia, zwiększyła aktywność fizyczną, no i na przykład ukierunkowała krylipolizę na brzuch, no bo tam było największe obtłuszczenie i tego się chciała przede wszystkim pozbyć, nie? Więc tutaj ważny jest całokształt, holistyczne podejście, no i my tutaj też sobie często właśnie o tym rozmawiamy.
1: Właśnie tak jest Pro Beauty Clinic, Paulina Szyjwicka, kosmetolog. Dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci.

0: babci. Babcia?
1: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
2: Niezależnie od wieku.
1: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
3: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie wstępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem

0: motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
1: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor skarbca fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała po tym jury. Powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Bo rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo jak to dzieci, dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach weże TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję włocławską, kujawską chcą poznawać i chcą kultywować.
2: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych. Są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści, no to jest coś wspaniałego.
4: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki, prace są bardzo profesjonalne, niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. To, 9 miejsc będzie do wybrania, w związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
1: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
5: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. Wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
3: Okej. Okay. To, co wykonałeś, trzymasz dłoń, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
5: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły, namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wzorunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu, już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
3: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
6: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
3: Okej, okay, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu, wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
6: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
1: Jak konkurs, to również nagrody.
0: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Włocławku. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie

0: Była pani doktor Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
1: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
2: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
3: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
2: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i orkiestr Dętych, bo mamy przegląd orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, no akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
1: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Włocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa food trucków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
4: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe, jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
5: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
1: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości włocławskiej publiczności.
6: We Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca którym, ale bardzo dawno temu i graliśmy nie na tym rynku, to na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem, no. Więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
1: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Włocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy.

0: To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
1: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwone, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej i wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Włocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
0: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
2: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam.
3: No właśnie, czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
2: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
4: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
3: A czym dla pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
4: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
5: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
3: No właśnie, czym dla pani są te symbole narodowe? Czym dla pani są te symbole narodowe?
5: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
0: Włocławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Włocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
6: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matury Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we włocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Włocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Włocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot.

0: Myślę, że każdemu się powiedzie. No, zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda, co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy włocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
1: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
2: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce, nowożytne, głównie to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów maturzyści będą musieli również przystąpić do 2 egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa 30 minut, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na 2 pytania z zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
3: No mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
4: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
3: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
4: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
3: No, przygotowywałem się w domu, z polskiego szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
4: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
3: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
4: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
3: Właśnie, czytanie ze zrozumienia.
5: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
6: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie.

0: Zielona bransoletka kolor
1: Tak,
0: nadziei, także
1: słonik
0: udało
1: dzisiaj
0: się.
1: też, o, słonika też mam, także było dobrze.
2: A czy był dzisiaj stres od rana?
1: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
0: Ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
3: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
2: Który temat wybrałeś?
3: Wybrałem temat pierwszy.
2: I do czego się odwołałeś?
3: O, pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam, chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kpicis i jego Przemiana, a drugim argumentem była Lalka.
2: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
3: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite, przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
2: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność? A czy był stres od rana?
3: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
4: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
5: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na początku.
4: Ogólnie bardzo, bardzo trudna, ale byle 30% i będzie dobrze.
2: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
4: Tak, zdecydowanie tak, no.
5: No, chyba wszyscy się stresowali.
4: No, tak, stresowałam się, no.
6: Polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
7: Wydaje mi się, że w porządku, zadowolona jestem, tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku, mam nadzieję.
2: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
7: O pracy.
8: Pierwszy.
2: A do czego się odwołałaś?
7: Naprawdę. Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszłam i sama już nie pamiętam, doktora Rie z dżumy, jako że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
2: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
7: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
2: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
7: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski, też to wypracowanie, tyle czasu, ale już mam z głowy.
4: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie dwa dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
2: A który temat wybrałaś?
4: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
2: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś. To jak opanowałaś ten stres?
4: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów żadnych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
2: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
4: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie, no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
9: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
10: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
11: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
10: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią, lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie państw kół gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników. strażników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią, druhowie strażacy również.

0: też się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
1: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
2: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, że była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
3: No właśnie o to chciałem zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
4: To też zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
3: Czyli takie imprezy.
2: Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi, wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to, dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
3: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
2: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
3: przygotowywaliście
2: dobrze.
3: Się do tego, czy...
2: No, oczywiście, że nie. My dzisiaj spontanicznie, po prostu nie mieliśmy grupy, w ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
5: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna... Bawi się na całego.
3: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
5: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
3: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
6: Tak, tak i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
3: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
5: No, w sołectwie Barchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę. W sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
3: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
6: Nie, wszystko było w porządku.
3: Czyli wszystko się udało?
6: Jak najbardziej.
5: Przyszliśmy się bawić.
7: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili. Bierzemy akurat udział panią wójt, bo jest naszą mieszkanką.
3: I czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
7: Tak. Dobrze było, żeby to co roku. Może nie jakaś termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, a tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dzień majowe, co jest pierwszy, to... Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
3: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
7: Nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
3: A czy któraś konkurencja sprawiła wam trudność?
7: Nie było. Jak na razie nie było, zobaczymy co się dalej.
1: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
3: Czy takie wydarzenia są wam potrzebne właśnie w gminie Barchów?
8: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się...
3: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
8: Baruchowo. Jesteśmy z Baruchowa. Okay. Wszystkim kibicujemy, najważniejsze liczy się dobra zabawa.
3: A jak te konkurencje podobają się?
8: Bardzo, pewnie.
9: Bardzo zadowolona, tak. Dzieci mogą, my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Barchowo, ale podoba mi się.
3: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
9: No Barchowo, bo jestem z Barchowa.
3: A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
9: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
3: Czyli żeby więcej było takich.
9: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Pokaże siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także w porządku, fajnie.
1: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Wrocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
10: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
11: Na naszych sztandarach jest wypisany Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu.

0: Więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
1: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
2: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy, nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jakby zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
0: No właśnie, ani to praca, ani to służba. To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już z wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego jednostek OSP. My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego, także no pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
1: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
3: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
1: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature.

W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 190.

0: Trzy. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
1: Jeżeli chcemy sprawić, żeby ta najstarsza część naszego miasta była też najmodniejszą częścią naszego miasta, no to nie tylko ta rewitalizacja taka twarda, infrastrukturalna, jak przebudowa ulicy 3 Maja, czy przebudowa kamieniczek, czy budowa nowych kamieniczek, ale też, a może właśnie przede wszystkim ta rewitalizacja społeczna. Tym bardziej, że mamy z czego się cieszyć, bo rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w

0: kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
1: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
0: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, no, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
2: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe. Jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1. Drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
1: Czy stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dzieci?
2: Tak, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem. Czasami mamy nawet kolejkę do naszych atrakcji. Dużo się dzieje, pogoda jest piękna, także jest super.
1: Rozumiem, że te wszystkie atrakcje można też spotkać u Was w bibliotece, prawda?
2: Dokładnie. To, co dzisiaj prezentujemy pod namiotem, jest także dostępne na co dzień u nas. Gry, PlayStation i wszystkie multimedia mamy albo w Mediatece przy ulicy Warszawskiej, albo w Strefie Dziecka, również przy ulicy Warszawskiej w Bibliotece Głównej. A książki oczywiście i w centrali, i w filiach na każdej dzielnicy. Zapraszamy.
3: Jesteśmy ze swoimi stoiskami na stoisku teatru. Animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała. Ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
1: Jak widzę, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, i bardzo nas to cieszy, że taka frekwencja jest na naszych stoiskach, że dzieci przychodzą, że rodzice też się włączają, bo i rodzice bardzo angażują się w te aktywności, które proponujemy. I to też pokazuje, że tego rodzaju wydarzenia plenerowe mają swoich odbiorców, że warto to organizować. Jesteśmy tutaj w zastępstwie ulicy 3 Maja, która obecnie jest w przebudowie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy na ulicę 3 maja, a tym razem przepiękny plener tuż z boku Wisła, przepiękna pogoda, także myślę, że lepszej aury nie można było sobie wymarzyć.
1: No to tak, mamy dzisiaj festiwal 3 maja, Teatr Imprezaryjny pojawił się również na stanowisku. No właśnie, co macie do zaoferowania pod tym stanowiskiem?
2: Co mamy do zaoferowania? Do zaoferowania mamy mnóstwo pirackich spraw, bo wie pan, to jest bardzo proste. Z Włocławka na Wisłę, Wisłą do Gdańska, z Gdańska na Bałtyk, z Bałtyku na Karaiby. No i w drugą stronę też to działa, więc mamy doskonały napój na szkorbut, który przeciwdziała szkorbutowi. Mamy ryby, którym można rzucać do celu, mamy pirackie tatuaże, mamy naszą artystkę, która maluje wszystkie

0: tych ludzi w Rusałki Piratów i tego typu rzeczy. Mamy niesamowicie wyrośniętych, niemalże dwumetrowych piratów, tylko pobiegli sobie gdzieś tam dalej. Nie wiem, czy już widzieliście. No i generalnie można zdobyć skarb. Niestety nie złoto, diamenty i brylanty, niestety nie, tylko cukierki. Ale zawsze coś.
1: To stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, jak widzę.
0: Tak, bardzo nas to cieszy, tym bardziej, że jest bardzo, bardzo gorąco i wszyscy czują to, potrzeba trochę ochłody, ale tak czy inaczej jest sporo ludzi i fajnie się bawimy.
1: Co u pana można dostać? Co pan oferuje?
2: Znaczy, na tą pogodę, jak dzisiaj, w taki upalny dzień, proponuję miodki typowe do kostki lodu, na przykład złote jabłuszko, czy wędzone jabłko, czy lekko kwaskowy dziki dereń.
1: Nie omieszkam zapytać, co pan sądzi o tym, że obecny festiwal 3 maja jest w tym miejscu?
2: Szczerze, festiwal 3 maja powinien być na ulicy 3 maja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na ulicy 3 maja, nowej, zrewitalizowanej.
1: A proszę powiedzieć, dlaczego u pana najbardziej warto kupować?
2: Czemu mnie warto kupować? Bo przede wszystkim produkujemy miody pitne rzemieślnicze, miody niesycone i miody niesycone zawierają wszystkie możliwe właściwości miodu pszczelego, bo miody sycone są to miody podgrzewane i dlatego nie mają tych podstawowych właściwości.
1: Czyli są po prostu lepsze niż takie zwykłe sklepowe produkty, prawda?
2: Znaczy, przede wszystkim rzemieślnicza produkcja jest dużo, dużo lepsza, bo my to robimy wszystko od serca i nie jest to masowa produkcja, tylko to są bardzo małe partie produktów.
1: Jak się Państwo bawicie na festiwalu 3 maja?
3: Dzień dobry, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No jeszcze nie ma występów, ale czekaliśmy i no już się sprzykrzyło, idziemy do domu, ale bardzo ładnie urządzone jest to wszystko.
1: Czyli czekacie Państwo na takie de la creme, czyli koncert, prawda?
3: Tak, oczywiście, znanych artystów i muzykantów,
1: A
3: muzyków.
1: co Państwo sądzą o tym, że tegoroczny festiwal jest akurat w tym miejscu, a nie klasycznie?
3: Nie wiem. Właśnie nie wiem dlaczego, no ale to nie przeszkadza nam.
4: Chyba najlepiej jest wybrany tutaj
3: Tak, chyba tak mi się wydaje.
1: Jak się Państwo bawicie na 3 maja na festiwalu?
5: No dobrze, dopiero co przyszliśmy, ale widać, że dużo jest atrakcji.
1: Czy czekacie Państwo na koncert może?
5: Tak.
1: Co nie sądzi o dzisiejszym festiwalu 3 maja?
4: No fajnie, dopiero przyszłam, ale bardzo ładnie.
1: Czyli czeka pani głównie pewnie na koncert, prawda? A na jakieś konkretnie?
4: No na wszystkie zespoły, jakie będą, chyba dam radę.
1: A co pani sądzi o tym, że festiwal jest tegoroczny w tym miejscu?
4: No, właśnie niedobrze, za ciasno tu jest. A przecież są te parki takie ładne, miejsca do siedzenia dużo. A oni tu się uwzięli, to co roku tu jest, ale nie ma kto zarządzić chyba, prawda?
6: Bardzo dobrze, super, pogoda wspaniała, wszystko okej.
1: Czy jest jakieś konkretne wydarzenie, na które Państwo czekacie, może?
6: No, na występy.
1: Na kogoś konkretnie?
6: No, poparzeni kawą.
1: A co pani sądzi na temat tego, że festiwal tegoroczny jest w tym miejscu?
6: No, mogły być w innym miejscu. Wiadomo, by się rzeczywiście lepiej to pasowało, no ale jeżeli w tym jest, nie ma innego wyjścia, no to trudno.
7: Nam emocje bardzo duże, ponieważ we Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było. Tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym, ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No, czy dowiozła publiczność? No, oczywiście, no. Drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem. No. Więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła, dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała. Miło, miło, no tam parę pomyłek było, ale to nikt nie zauważył, bo to wiadomo, że tutaj każdy tam jakoś tam coś tam zrobił. Natomiast no miło, no jest i pogoda dopisała i w ogóle i wszystko, ludzie dopisali, wszystko pięknie tutaj, ten rynek cudowny, no czegóż chcieć więcej, drodzy Państwo, naprawdę, no dla nas rewelacyjnie, oby tak dalej.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
7: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
8: Niezależnie od wieku.
7: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
9: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
10: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie przystępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
0: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor Skarbca Fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała a potem jury, powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Bo rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo, jak to dzieci. Dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki.

0: wieku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są, bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
1: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach w erze TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję wrocławską, kujawską, chcą poznawać i chcą kultywować.
0: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych. Są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści, no to jest coś wspaniałego.
2: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki, prace są bardzo profesjonalne. Niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. 9 miejsc będzie do wybrania, w związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
3: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
4: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. Wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
1: Okej. Okay. To, co wykonałeś, trzymasz w dłoni, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
4: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły, namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wzorunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu, już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
1: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
5: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
1: Okej, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu, wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
5: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
3: Jak konkurs, to również nagrody.
6: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
3: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
7: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która

0: też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
1: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
0: Mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, no akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
1: Nimi na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Włocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa futraków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
2: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe, jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
3: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
1: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości włocławskiej publiczności.
4: We Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem, no. Więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
1: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Włocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
0: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwonej, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia, te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Włocławka świetnie

0: odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
1: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
2: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam.
3: Właśnie, czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
2: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
4: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
3: A czym dla pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
4: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
5: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy taki w stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
3: No właśnie, czym dla pani są te symbole narodowe? Czym dla pani są te symbole narodowe?
5: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
1: Wocławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Wrocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
6: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we wrocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Wrocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Wrocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy wrocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
1: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
7: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki.

0: Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka. Zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce, nowożytne, głównie to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów maturzyści będą musieli również przystąpić do dwóch egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na dwa pytania z zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
2: No mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
3: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
2: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, przygotowywałem się w domu z polskiego, szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
3: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
2: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
3: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
2: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
4: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
5: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor tak, nadziei, także udało się.
4: O, słonika też mam, także było dobrze.
3: A czy był dzisiaj stres od rana?
4: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
5: Nie, ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
6: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
3: Który temat wybrałeś?
6: Wybrałem temat pierwszy.
3: I do czego się odwołałeś?
6: Pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam. chyba Potopu, tak, Potop, to był Andrzej Kpicis i jego

0: jego przemiana, a drugim argumentem była lalka.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
0: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite. Przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
1: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
0: Nie.
1: A czy był stres od rana?
0: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
2: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
3: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na początku.
4: Ogólnie bardzo, bardzo trudno, ale byle 30% i będzie dobrze.
1: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
2: Tak, zdecydowanie tak, no.
3: No, chyba wszyscy się stresowali.
4: No, tak, stresowałam się, no.
2: Polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
4: Wydaje mi się, że w porządku, zadowolona jestem, tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku, mam nadzieję.
1: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
4: O pracy.
5: Pierwszy.
1: A do czego się odwołałaś?
4: Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszłam i sama już nie pamiętam, doktora Rie z dżumy, jako że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
4: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
1: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
4: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski też to wypracowanie, tyle czasu, ale już mam z głowy.
6: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie dwa dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
1: A który temat wybrałaś?
6: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
1: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś. To jak opanowałaś ten stres?
6: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów radnych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie, no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
7: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
8: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
9: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
8: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią, lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie państw gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
7: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
10: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, że była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
9: Właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
10: To też zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
9: Czyli takie imprezy są potrzebne.
10: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać.

0: Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
1: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
0: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu. No ale
1: Ale
0: było dobrze.
1: przygotowywaliście się do tego,
0: Nie,
1: czy po
0: oczywiście, że nie.
1: spontanie?
0: Nie. My dzisiaj spontanicznie, po prostu nie mieliśmy grupy. W ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
2: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
1: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
2: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej niż rywalizowali ze sobą.
1: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
3: Tak, i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
1: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
2: No, w sołectwie Barchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę, w sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
1: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
3: Nie, wszystko było w porządku.
1: Czyli wszystko się udało.
3: Jak najbardziej.
2: Przyszliśmy się bawić.
4: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę sześcioosobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili. Bierzemy akurat udział panią wójt, bo jest naszą mieszkanką.
1: I czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
4: Tak. Dobrze by było, żeby to co roku. Może nie akurat termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców. A tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dzień majowe, co jest pierwszy, to. Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj
4: Nie,
1: wystąpiła?
4: nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
1: A czy któraś konkurencja sprawiła wam trudność?
4: Nie, nie było. Nie było. Jak na razie nie było. Zobaczymy, co się dalej.
5: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
1: Czy takie wydarzenia są wam potrzebne właśnie w gminie Barwon?
6: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas. Bardzo nam się.
1: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
6: Baruchowo.
1: Baruchowo.
6: Jesteśmy z Baruchowa.
1: Okej.
6: Ale wszystkim kibicujemy. Najważniejsze, liczy się dobra zabawa.
1: A jak te konkurencje podobają się?
6: Bardzo, pewnie.
7: Bardzo już zadowolona, tak? Dzieci mogą my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki, jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Barchowo, ale podoba mi się.
1: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
7: No, Barchowo, bo jestem
1: Barkowo.
7: z Barchowa.
1: Okej. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
7: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
1: Czyli po. Żeby więcej było takich.
7: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi, pokaże siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak, to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także w porządku, fajnie.
5: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Włocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
8: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
9: Na naszych sztandarach jest wypisane Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
5: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
8: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy. Nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jakby zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory

0: Jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
1: No właśnie, ani to praca, ani to służba. To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego i jednostek OSP. My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy i to własne, i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego, także no pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
2: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni, podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
3: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
2: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt.

0: dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zgodnie z obietnicą, Paulina Szejgicka, ProBeauty Clinic, kosmetolog. Witam serdecznie,
1: Dzień
0: Ciepłonio.
1: dobry, witam.
0: Skończyłyśmy ostatnie nasze spotkanie na wszystkich, no nie, właściwie nie wszystko zdążyłyśmy opowiedzieć, ale bardzo dużo o tym, co możemy zrobić, żeby poprawić kondycję naszej skóry, przede wszystkim w zabiegach na twarz, tych po zimie, a tuż przed latem. I obiecałam Państwu, i Ty też obiecałaś, że następnym razem poświęcimy ten czas, bo to też jest ten dobry moment, żeby zadbać o nasze ciało, żeby jak już ubierzemy bikini na wakacje, to już całkiem niedługo, wyglądać atrakcyjnie, szczupło, zgrabnie, bez celulitu nieszczęsnego, które jest zmorą
1: towarzyszy
0: każdej
1: wszystkim.
0: kobiety. Tak, towarzyszy nam wszystkim. Od czego zacząć i czy to już jest dobry moment teraz właśnie, miesiąc maj, żeby te zabiegi zaczynać?
1: Zdecydowanie tutaj zabiegi, o ile na przykład robimy zabiegi na twarz, to jest to jeden, dwa zabiegi i jesteśmy w stanie szybko tą skórę przywrócić do świetności, że tak powiem. Natomiast w przypadku ciała to już są pakiety zabiegowe. My co prawda, wybierając technologię, czyli urządzenie, staramy się to zmaksymalizować, bo nikt nie ma czasu, żeby przychodzić na serię 15 zabiegów, tylko chcemy szybko efekty. Dlatego mamy takie trzy kluczowe urządzenia. Zabieg na celulit, który jest połączeniem fali radiowej i fali uderzeniowej. Sięgamy tak naprawdę na takich pięć najważniejszych efektów, czyli ujędrnienie, rozbicie, poprawę krążenia, no i generalnie wyszczuplenie, wymodelowanie. To nie jest zabieg odchudzający, ale jest to zabieg świetnie modelujący. Z celulitem jest generalnie no, temat obszerny, jeżeli chodzi o pojawianie się.

0: Często się śmiejemy, że to nie nasza wina, tylko wina tkanki łącznej, no bo tak jesteśmy zbudowane. I tutaj faktycznie te przegrody tej tkanki łącznej, one tworzą taką rajstopę, kabaretkę, przez które te adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, się przeciskają. I faktycznie jest tak, że w tym naszym zabiegu na celulit fala radiowa rozgrzewa, czyli te zwłóknienia nam
1: Te wszystkie grudki takie, tak?
0: tak,
1: Które...
0: ona nam je roz, tak jakby one są bardziej takie podatne później na to uderzanie. Natomiast to uderzanie, czyli ta fala radiowa, ona nam rozbija te wszystkie zwłóknienia. Dlatego widzimy natychmiastowo, że tak jak tutaj jedna pani, która się zajmuje gastronomią, przyrównała mi to do fasoli. Powiedziała, że przyszła do mnie z fasolą, wyszła tutaj z kaszą gryczaną, tak? Czyli my te grudki chcemy porozbijać, te adipocyty, ale jednocześnie też przywracając krążenie, my też tak jakby no, bardzo dbamy o tą limfę, czyli żeby ta limfa z nas odpływała, no bo celulit to my tylko widzimy te grudki, ale w rzeczywistości celulit zaczyna się chociażby od zmiany krążenia, czyli coraz w wyniku tego siedzącego trybu życia, my po prostu to krążenie u nas jest coraz wolniejsze, ta limfa zaczyna nam się blokować i celulit jest już następstwem tego, co się dzieje. Dlatego na wszystkie problemy po trochu też dodatkowo wzmacniamy zabiegi drenażem limfatycznym, czyli po zabiegu zakładamy takie spodnie, które nam tą limfę tutaj odpływają, żeby tak jakby to krążenie i tą lekkość nóg przywrócić. Drugim urządzeniem jest.
1: Jeszcze chwilkę, poczekaj. Jeszcze kilka pytań, bo po pierwsze, ile trzeba wziąć takich zabiegów? Czy to też jest sprawa indywidualna? Czy to jest jakaś partia, która no, nie ma siły, to urządzenie zrobi to, co ma do zrobienia?
0: Mamy tak, w sumie mamy takie dwa pakiety. Pakiet standard, cztery zabiegi, i to jest pakiet wystarczający na taki celulit, który widzimy przy ucisku. On jeszcze nie jest widoczny, jak stoimy i widzimy, że są głębokie grudki. Natomiast pakiet ośmiu zabiegów to jest pakiet, który już tutaj pozwala nam nawet taki głęboki, włóknisty celulit wygładzić. Oczywiście to nie jest tak, że zrobimy 8 zabiegów i czary mary i już
1: Nie ma.
0: wszystko. My wizualnie poprawimy, ale jeżeli nie zwiększymy naszej aktywności fizycznej i wody, bo tutaj woda też jest takim bardzo dużym albo sprzymierzeńcem, albo wręcz przeciwnie, no bo jeżeli nie pijemy zbyt odpowiedniej ilości wody, to wszystko nam się zaczyna blokować. Wtedy pojawia się nam tak zwany celulit wodny, od niego się też najczęściej zaczyna, no bo to krążenie, ta woda zaczyna nam się blokować, zaczynają pojawiać nam się obrzęki, no i
1: Organizm się
0: wtedy.
1: zatrzymuje, nie wiedząc
0: Dokładnie.
1: kiedy znowu.
0: Paradoksalnie, tak? No bo byśmy sobie pomyślały, o kurde, zatrzymuje mi się woda, to znaczy, że za dużo piję. A to jest wręcz przeciwnie. Jak pijemy za mało, to właśnie
1: Nasz organizm
0: oszczędzamy.
1: oszczędza. Tak,
0: Dokładnie.
1: dokładnie.
0: Zamiast wydalić, zostawiamy. Pojawiają nam się obrzęki.
1: Więc cztery bądź
0: Bądź
1: osiem
0: osiem.
1: zabiegów w jakiej serii powtarzane?
0: Raz w tygodniu.
1: Raz w tygodniu. No to proszę Państwa, te 8 tygodni to akurat
0: Akurat,
1: jest
0: nie? Idealnie.
1: ten czas.
0: Tak, natomiast dodatkowo właśnie mamy tutaj drenaż limfatyczny, czyli optymalizujemy te efekty, chcemy jak najwięcej wyciągnąć z tych zabiegów, że jak już leżymy, to po prostu na 100% musi być efekt.
1: Biorąc pod uwagę, że życie płynie szybko, a kobiety są zajęte, to jak długo na taki zabieg muszą, jaki czas muszą przeznaczyć na taki wizytę?
0: Mamy opcję albo uda i pośladki. Maksymalnie 1,5 godziny. Zabieg plus tam pół godzinki drenaż. Więc no, do 2 godzin
1: Godzin.
0: wypuszczamy nowe nogi.
1: Nowe nogi. Dobrze, i teraz możemy przejść do tego kolejnego zabiegu i urządzenia, o którym chciałaś mówić.
0: Tak, czyli kolejnym zabiegiem jest znowu zabieg bardziej ujędrniający, czyli tam mamy falę radiową i ultradźwięki. To też jest zabieg, który ujędrnia i bardziej modeluje. Czyli jak tutaj mamy zabieg, który ubija i rozbija, tak tutaj mamy zabieg, który bardziej ujędrnia i tak jakby sprawia, że ta skóra robi się bardziej sprężysta, bardziej intensywnie napięta. Dlatego też właśnie on świetnie się sprawdza w przypadku brzucha. Jak mamy, chcemy się wymodelować, chcemy założyć obcisłą sukienkę, chcemy tutaj poprawić
1: pokazać
0: nasze
1: kawałek
0: boczki.
1: brzuszka jeszcze.
0: Dokładnie. Więc tutaj zdaję egzamin, no bo

0: Faktycznie nam się ta skóra ujędrnia, widocznie ujędrnia. Też mamy pakiety czterech zabiegów, spotykamy się raz w tygodniu. To też jest zabieg łączony z drenażem, czyli tutaj bardzo dużą rolę w organizmie kobiety ogólnie odgrywa
1: Woda
0: limfa
1: i woda.
0: i właśnie woda. I te zastoje limfatyczne, one jak nam odpływają, to od razu też czujemy się lekko, satysfakcja, samopoczucie, wszystko nam po prostu idzie do góry.
1: Tak, czasami mówimy, nawaga się nie ruszyła, a wszystko mamy luźniejsze. I
0: Tak.
1: to w efekcie właśnie między innymi takich zabiegów, prawda?
0: Dokładnie, no bo my wtedy tą limfę gdzieś tam przegonimy i żeby ona po prostu wyrzuciła wszelkiego rodzaju metabolity i te rzeczy, których organizm chce się po prostu pozbyć. A że te właśnie zabiegi mają działanie lipolityczne, pobudzające właśnie metabolizm, no to my to wszystko po prostu wyrzucamy, nie?
1: I trzecie
0: Trzecie
1: urządzenie.
0: urządzenie już jest typowo urządzeniem zadaniowym.
1: Wyszczepiającym.
0: On po prostu typowo nam działa na tkankę tłuszczową. On niszczy te komórki tłuszczowe z tego danego obszaru. I tutaj faktycznie kryolipoliza jest takim zabiegiem, gdzie my przykładamy odpowiednią ilość głowic do odpowiedniego obszaru, czyli brzuch, boczki, fałdy pod stanikiem, które też nas często tutaj denerwują. W wyniku tego cyklu, który trwa 50 minut, my wymrażamy te komórki tłuszczowe, minus 9 stopni, więc taka dość niska temperatura, ale właśnie na tyle skuteczna, że nam te adipocyty usuwa.
1: To jest zabieg, na którego efekty trzeba poczekać i już
0: Dla
1: trzeba, no,
0: cierpliwych. Tak,
1: tak.
0: dokładnie. Tutaj akurat my też przygotowaliśmy takie pakiety, że na przykład robimy kryolipolizę. Dodajemy zabieg, na przykład właśnie ten ujędrniający, żeby szybciej wymodelować te komórki tłuszczowe, żeby się je pozbyć. Natomiast no, trzeba poczekać na te efekty. Pierwsze efekty zazwyczaj są po około miesiącu. Jak sobie tutaj porównujemy
1: No to pora
0: zdjęcia.
1: najwyższa, drogie panie, jeśli chcemy się pozbyć, to już, już trzeba.
0: Dokładnie, no.
1: Paulina, powiedz jeszcze, bo pupa, uda, brzuch, boczki to są najczęściej te miejsca, które
0: Poruszane.
1: tak poruszane.
0: Dokładnie.
1: Natomiast no, taką zmorą kobiet w pewnym wieku, ale też nie zawsze wiek tutaj ma znaczenie, są te takie motylki na ramionach. Czy te urządzenia, o których powiedziałaś, też pomagają na ujędrnienie tutaj na rąk?
0: To zdecydowanie to urządzenie, o którym mówiłam, że jest ujędrniające. No bo tutaj generalnie bardzo często z ramionami mamy taki problem, że ta grawitacja nas przyciąga, tak?
1: Tak.
0: Czyli ta skóra zaczyna nam być tam luźna.
1: Buja się po prostu.
0: Więc tutaj faktycznie podgrzanie falą radiową i ultradźwiękami jednocześnie bardzo intensywnie napina. Tutaj seria czterech zabiegów i faktycznie widzimy, że i wygładzenie ramion, trochę takie wymodelowanie, bo właśnie nawet ostatnio jedna pani zwróciła uwagę, że ujędrnienie ok, ale że też tak się fajnie te ramiona wysmukliły, więc widzimy, że tak jakby też wygląd tych ramion nam się poprawia.
1: Pytanie ostatnie. Czy są jakieś przeciwwskazania, takie, które absolutnie uniemożliwiają korzystanie z tego typu zabiegów?
0: To są standardowe przeciwwskazania. W
1: No,
0: przypadku,
1: ciąża.
0: tak, ciąża, choroby nowotworowe to na pewno i tutaj bezwzględnie nie ma też karmienie piersią, bezwzględnie. Natomiast na przykład w przypadku zabiegów z falą radiową, no to rozruszniki serca i wszelkiego rodzaju urządzenia, które posiadamy w sobie, które mogą zaburzyć pracę, tak? Bo ta fala jest w stanie wpłynąć na przykład na rozrusznik serca i metalowe elementy w obrębie obszaru zabiegowego, czyli jak ktoś ma, nie wiem, jakieś tam śruby w kostce, a robimy brzuch, to nie jest to przeciwwskazaniem. Ale jeżeli ktoś ma jakiś, nie wiem, implant nogi, tutaj
1: I
0: mięśnia
1: robimy udo.
0: czworogłowego i robimy udo, no to wtedy to się może nagrzewać. Aczkolwiek teraz zazwyczaj te materiały też już są na tyle, że tak powiem, bezpieczne, że to też trzeba dokładnie sprawdzić, co mamy, z jakiego materiału, i wtedy jesteśmy w stanie podjąć decyzję. Natomiast tak ogólnie są to zabiegi ogólnodostępne, więc te standardowe przeciwwskazania.
1: I rozumiem, że jak w przypadku zabiegów na twarz, jeżeli przychodzimy po raz pierwszy, pokazujemy całą naszą sylwetkę, pokazujemy naszym zdaniem, gdzie mamy problemy, to możemy liczyć na waszą fachową pomoc, że nie, nie, nie, od tego zaczynamy. Zaczynamy, też układacie plan, bo tych urządzenia są trzy, ale możliwości jest wiele,
0: Tak, i
1: prawda?
0: połączenie tych urządzeń, tak?
1: Tak,
0: Czyli
1: dokładnie.
0: w różnych.

0: kolejnościach zaczynamy w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, więc my tutaj przede wszystkim skupiamy się na konsultacji. Konsultacja też poniekąd polega na tym, żeby pogadać ogólnie o stylu życia, no bo nie ukrywajmy, że to są zabiegi, które nam wspomagają pracę naszą, którą zaczęliśmy, tak? Czyli mamy w głowie to wyszczuplenie, więc to jest, zabiegi są dodatkiem do zmiany stylu życia, tak? Żeby te efekty szybciej osiągnąć. Często jest tak, chociażby właśnie ostatnio robiłyśmy taką fajną metamorfozę, gdzie pani nam opowiadała, że ona wielokrotnie była na diecie i wielokrotnie gdzieś tam zapisywała się na tą siłownię, ale jak sobie wspomogła tą dietę i te ćwiczenia zabiegami, no to się okazało, że efekt jest piorunujący, tak? No bo ona
1: i chęci
0: zmieniła...
1: większe, żeby kontynuować,
0: tak, ona
1: prawda?
0: Po prostu zmieniła ten styl życia, zwiększyła aktywność fizyczną, no i na przykład ukierunkowała krylipolizę na brzuch, no bo tam było największe obtłuszczenie i tego się chciała przede wszystkim pozbyć, nie? Więc tutaj ważny jest całokształt, holistyczne podejście, no i my tutaj też sobie często właśnie o tym rozmawiamy.
1: Właśnie tak jest Pro Beauty Clinic, Paulina Szyjwicka, kosmetolog. Dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
12: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
13: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończących.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie wstępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
0: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor Skarbca Fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała a potem jury, powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo, jak to dzieci. Dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach w erze TikToka, w czasie mediów

0: społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję włocławską, kujawską chcą poznawać i chcą kultywować.
1: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych. Są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi, przyszli artyści. No to jest coś wspaniałego.
2: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki, prace są bardzo profesjonalne. Niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. To, 9 miejsc będzie do wybrania, w związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
3: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
4: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. Wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
0: Okej. Okay. To, co wykonałeś, trzymasz dłoń, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
4: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły, namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wzorunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu, już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
0: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
5: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
0: Okej, okay, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu, wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
5: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
3: Jak konkurs, to również nagrody.
6: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Włocławku. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Włocławku.
3: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
7: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
3: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane

0: gwiazdy.
1: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, no, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
0: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Włocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa futraków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
2: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe. Jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1. Drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
3: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
0: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości włocławskiej publiczności.
4: We Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem. No więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
0: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Włocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
1: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwonej, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Włocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
0: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
5: Bo mi się to bardzo podoba.

0: to święto flagi właśnie mam. No
1: właśnie, czym dla Pani są te symbole biało-czerwone?
0: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
2: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od Państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
1: A czym dla Pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
2: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
3: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
1: No właśnie, czym dla Pani są te symbole narodowe? Czym dla Pani są te symbole narodowe?
3: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
4: Włocławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Włocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
5: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we włocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Włocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Włocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy włocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
4: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
6: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież

0: Wiesz, dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym, to jutro. W środę języki obce, nowożytne głównie. To będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego. Tak z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu, czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów, maturzyści będą musieli również przystąpić do dwóch egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na dwa pytania ze zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
2: No, mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
3: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
2: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, przygotowywałem się w domu z polskiego, szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
3: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
2: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
3: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
2: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
4: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
5: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor
4: Tak,
5: nadziei, także
4: słonik w
5: udało
4: bucie
5: się.
4: też. O, słonika też mam, także było dobrze.
3: A czy był dzisiaj stres od rana?
4: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład, dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
5: Nie, ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
6: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na 2 kolejne dni, ale myślę, że dobrze, jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
3: Który temat wybrałeś?
6: Wybrałem temat pierwszy.
3: I do czego się odwołałeś?
6: O, pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam. Chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kmicic i jego przemiana. A drugim argumentem była lalka.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite. Przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
3: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność? A czy był stres od rana?
6: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
7: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
8: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na początku.
9: Ogólnie bardzo, bardzo trudna, ale byle 30% i będzie dobrze.
3: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
7: Tak, zdecydowanie tak, no.
8: No, chyba wszyscy się stresowali.
9: No, tak, stresowałam się, no.
7: Polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
9: Wydaje mi się, że w porządku, zadowolona jestem, tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku, mam nadzieję.
3: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
9: O pracy.
3: Pierwszy. A do czego się odwołałaś?
9: Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszła mi sama, już nie pamiętam, doktora Rie z dżumy. Jako, że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
9: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
3: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
9: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski też to wypracowanie, tyle czasu. Ale już mam z głowy.
10: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie dwa dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
3: A który temat wybrałaś?
10: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
3: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś. To jak opanowałaś ten stres?
10: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów żadnych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
10: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie, no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
1: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
11: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
12: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
11: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią, lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie państw kół gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
1: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
13: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, że była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
12: No właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
13: To też jest zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
12: Czyli takie imprezy są potrzebne.
13: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
12: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
13: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
12: przygotowywaliście
13: dobrze.
12: Się do tego, czy...
13: No, oczywiście, że nie. My dzisiaj spontanicznie, po prostu nie mieliśmy grupy,

0: W ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
1: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
2: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
1: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
2: No właśnie, czy takie wydarzenia są Wam potrzebne?
3: Tak, tak, i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
2: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
1: No, w sołectwie Barchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę, w sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
2: A czy jakaś konkurencja sprawiła Wam trudności?
3: Nie, wszystko było w porządku.
2: Czyli wszystko się udało?
3: Jak najbardziej.
1: Przyszliśmy się bawić.
4: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili. Bierzemy akurat udział, panią wójt, bo jest naszą mieszkanką.
2: I czy takie wydarzenia są Wam potrzebne?
4: Tak. Dobrze było, żeby to co roku. Może nie akurat termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, a tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dzień majowe, co jest pierwszy, to... Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
2: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
4: Nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
2: A czy któraś konkurencja sprawiła Wam trudność?
4: Nie było. Jak na razie nie było, zobaczymy, co się dalej.
5: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
2: Czy takie wydarzenia są Wam potrzebne właśnie w gminie Barchów?
6: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się...
2: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
6: Baruchowo. Jesteśmy z Baruchowa. Okay. Ale wszystkim kibicujemy. Najważniejsze, liczy się dobra zabawa.
2: A jak te konkurencje podobają się?
6: Bardzo, pewnie.
7: Bardzo zadowolona, tak. Dzieci mogą, my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki, jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nie.
2: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
7: No, Barchowo. Jestem z Barchowa.
2: Okej. Okay. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
7: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
2: Czyli żeby więcej było takich?
7: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Pokaże, siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także... W porządku, fajnie.
5: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Włocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
8: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
9: Na naszych sztandarach jest wypisane Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
5: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
8: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy. Nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jakby zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim

0: mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
1: No właśnie, ani to praca, ani to służba, to już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem, pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd. No i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego i jednostek OSP. My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego, także no pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
2: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
3: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
2: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę.

0: i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel.

Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
1: Jeżeli chcemy sprawić, żeby ta najstarsza część naszego miasta była też najmodniejszą częścią naszego miasta, no to nie tylko ta rewitalizacja taka twarda, infrastrukturalna, jak przebudowa ulicy 3 Maja, czy przebudowa kamieniczek, czy budowa nowych kamieniczek, ale też, a może właśnie przede wszystkim ta rewitalizacja społeczna. Tym bardziej, że mamy z czego się cieszyć, bo rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
0: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
1: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać.

0: choćby każdy chociaż trochę jej zna.
1: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe. Jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
2: Czy stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dzieci?
1: Tak, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem. Czasami mamy nawet kolejkę do naszych atrakcji. Dużo się dzieje, pogoda jest piękna, także jest super.
2: Rozumiem, że te wszystkie atrakcje można też spotkać u Was w bibliotece, prawda?
1: Dokładnie. To, co dzisiaj prezentujemy pod namiotem, jest także dostępne na co dzień u nas. Gry, PlayStation i wszystkie multimedia mamy albo w Mediatece przy ulicy Warszawskiej, albo w Strefie Dziecka, również przy ulicy Warszawskiej w Bibliotece Głównej. A książki oczywiście i w centrali, i w filiach na każdej dzielnicy. Zapraszamy.
3: Jesteśmy ze swoimi stoiskami na stoisku teatru. Animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała. Ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
2: Jak widzę, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, i bardzo nas to cieszy, że taka frekwencja jest na naszych stoiskach, że dzieci przychodzą, że rodzice też się włączają, bo i rodzice bardzo angażują się w te aktywności, które proponujemy. I to też pokazuje, że tego rodzaju wydarzenia plenerowe mają swoich odbiorców, że warto to organizować. Jesteśmy tutaj w zastępstwie ulicy 3 Maja, która obecnie jest w przebudowie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy na ulicę 3 maja, a tym razem przepiękny plener, tuż z boku Wisła, przepiękna pogoda, także myślę, że lepszej aury nie można było sobie wymarzyć.
2: No to tak, mamy dzisiaj festiwal 3 maja, Teatr Imprezaryjny pojawił się również na stanowisku. No właśnie, co macie do zaoferowania pod tym stanowiskiem?
1: Co mamy do zaoferowania? Do zaoferowania mamy mnóstwo pirackich spraw, bo wie pan, to jest bardzo proste. Z Włocławka na Wisłę, Wisłą do Gdańska, z Gdańska na Bałtyk, z Bałtyku na Karaiby. No i w drugą stronę też to działa, więc mamy doskonały napój na szkorbut, który przeciwdziała szkorbutowi. Mamy ryby, którymi można rzucać do celu, mamy pirackie tatuaże, mamy naszą artystkę, która maluje wszystkich ludzi w rusałki piratów i tego typu rzeczy. Mamy niesamowicie wyrośniętych, niemalże dwumetrowych piratów, tylko pobiegli sobie gdzieś tam dalej. Nie wiem, czy już widzieliście. No i generalnie można zdobyć skarb. Niestety nie złoto, diamenty i brylanty. Niestety nie, tylko cukierki. Ale zawsze coś.
2: To stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, jak widzę.
1: Tak, bardzo nas to cieszy. Tym bardziej, że jest bardzo, bardzo gorąco i wszyscy czują to. Potrzeba trochę ochłody, ale tak czy inaczej jest sporo ludzi i fajnie się bawimy.
2: Co u pana można dostać? Co pan oferuje?
4: Znaczy na tą pogodę, jak dzisiaj, w taki upalny dzień, proponuję miodki typowe do kostki lodu, na przykład złote jabłuszko, czy wędzone jabłko, czy lekko kwaskowy dziki dereń.
2: Nie omieszkam zapytać, co pan sądzi o tym, że obecny festiwal 3 maja jest w tym miejscu?
4: Szczerze, festiwal 3 maja powinien być na ulicy 3 maja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na ulicy 3 maja, nowej, zrewitalizowanej.
2: A proszę powiedzieć, dlaczego u pana najbardziej warto kupować?
4: Czemu mnie warto kupować? Bo przede wszystkim produkujemy miody pitne rzemieślnicze, miody niesycone. I miody niesycone zawierają wszystkie możliwe właściwości miodu pszczelego. Bo miody sycone są to miody podgrzewane i dlatego nie mają tych podstawowych właściwości.
2: Czyli są po prostu lepsze niż takie zwykłe sklepowe produkty, prawda?
4: Znaczy przede wszystkim rzemieślnicza produkcja jest dużo, dużo lepsza, bo my to robimy wszystko od serca. I nie jest to masowa produkcja, tylko to są bardzo małe partie produktów.
2: Jak się państwo bawicie na festiwalu 3 maja?
5: Dzień dobry, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no jeszcze nie ma występów, ale czekaliśmy i no już...

0: Jest przykrzyło, idziemy do domu, ale bardzo ładnie urządzone jest to wszystko.
1: Czyli czekacie Państwo na takie de la creme, czyli koncert, prawda?
0: Tak, oczywiście, znanych artystów i muzykantów,
1: A
0: muzyków.
1: co Państwo sądzą o tym, że tegoroczny festiwal jest akurat w tym miejscu, a nie klasycznie?
0: Właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem dlaczego, no ale to nie przeszkadza nam.
2: Chyba najlepiej jest wybrany tutaj
0: Tak,
2: to.
0: chyba tak mi się wydaje.
1: Jak się Państwo bawicie na 3 maja na festiwalu?
3: No dobrze, dopiero co przyszliśmy, ale widać, że dużo jest atrakcji.
1: Czy czekacie Państwo na koncert może?
3: Tak.
1: Co nie sądzi o dzisiejszym festiwalu 3 maja?
2: No fajnie, dopiero przyszłam, ale bardzo ładnie.
1: Czyli czeka Pani głównie pewnie na koncert, prawda? A na jakieś konkretnie?
2: No, na wszystkie zespoły, jakie będą, chyba dam radę.
1: A co Pani sądzi o tym, że festiwal jest tegoroczny w tym miejscu?
2: No, właśnie niedobrze, za ciasno tu jest. A przecież są te parki takie ładne, miejsca do siedzenia dużo. A oni tu się wzięli, to co roku tu jest, ale nie ma kto zarządzić chyba, prawda?
4: Bardzo dobrze. Super. Pogoda wspaniała. Wszystko okej.
1: Czy jest jakieś konkretne wydarzenie, na które Państwo czekacie, może?
4: No, na występy.
1: Na kogoś konkretnie?
4: No, poparzeni kawą.
1: A co Pani sądzi na temat tego, że festiwal tegoroczny jest w tym miejscu?
4: No, mogły być w innym miejscu. Wiadomo, by się rzeczywiście lepiej to pasowało, no ale jeżeli w tym jest, nie ma innego wyjścia, no to trudno.
5: Mam emocje bardzo duże, ponieważ we Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym, ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No, czy dowiozła publiczność? No, oczywiście, no, drodzy państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem. No, więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła. I dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała. Miło, miło. No, tam parę pomyłek było, ale to nikt nie zauważył, bo to wiadomo, że tutaj każdy tam jakoś tam coś tam zrobił. Natomiast no miło, no jest i pogoda dopisała i w ogóle, i wszystko, ludzie dopisali, wszystko pięknie tutaj, ten rynek cudowny. No czegóż chcieć więcej, drodzy państwo, naprawdę, no. Dla nas rewelacyjnie, oby tak dalej.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci.

0: szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęłam nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
1: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
2: Niezależnie od wieku.
1: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie przystępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
0: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor skarbca fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała potem w jury. Powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Bo rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo jak to dzieci, dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach werze TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję włocławską, kujawską chcą poznawać i chcą kultywować.
2: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych. Są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści. No to jest coś wspaniałego.
4: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki. Prace są bardzo profesjonalne. Niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno

0: wybrać, to 9 miejsc będzie do wybrania, w związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
1: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
2: Ceni sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym i wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
3: Okej. Okay. To, co wykonałeś, trzymasz dłoń, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
2: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły, namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wizerunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu. Już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
3: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
4: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
3: Okej, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu. Wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
4: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
1: Jak konkurs, to również nagrody.
5: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
1: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
6: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
7: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
6: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem poparzonych kawą 3. Poparzeni kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. a na zakończenie crème de la crème, przeżywająca renesans popularności, grupa ich

0: projekt, no akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
1: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Wrocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa futraków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
2: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe. Jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1. Drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
3: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
1: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości wrocławskiej publiczności.
4: We Wrocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, to na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Wrocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności to ze świecą szukać, tak powiem. No więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
1: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Wrocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
0: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwone, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Wrocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
1: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
5: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam.
6: Czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
5: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
7: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
6: A czym dla pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
7: Tak, bardzo mi są

0: bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
1: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
2: No właśnie, czym dla Pani są te symbole narodowe? Czym dla Pani są te symbole narodowe?
1: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
3: Wacławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Wrocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
4: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we wrocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Wrocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Wrocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy wrocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
3: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
5: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Trzeba było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce, nowożytne głównie, to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki

0: właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią, zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu, czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów, maturzyści będą musieli również przystąpić do dwóch egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na dwa pytania ze zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
2: No mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
3: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
2: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, przygotowywałem się w domu z polskiego, szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
3: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
2: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
3: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
2: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
4: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
5: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor
4: tak,
5: nadziei, także udało się.
4: Też, o, słonika też mam, także było dobrze.
3: A czy był dzisiaj stres od rana?
4: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
5: Nie, ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
6: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
3: Który temat wybrałeś?
6: Wybrałem temat pierwszy.
3: I do czego się odwołałeś?
6: Pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam, chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kmicic i jego przemiana, a drugim argumentem była lalka.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite, przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
3: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność? A czy był stres od rana?
6: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
5: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
7: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na początku.
4: Ogólnie bardzo, bardzo trudna, ale byle 30% i będzie dobrze.
3: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
5: Tak, zdecydowanie tak, no.
7: No, chyba wszyscy się stresowali.
4: No, tak, stresowałam się, no.
5: Polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
8: Wydaje mi się, że w porządku, zadowolona jestem, tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku, mam nadzieję.
3: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
8: O pracy.

0: pierwszy.
1: A do czego się odwołałaś?
0: Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszła mi sama, już nie pamiętam, doktora Rie z dżumy. Jako, że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
0: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
1: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
0: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski, też to wypracowanie, tyle czasu. Ale już mam z głowy.
2: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie dwa dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
1: A który temat wybrałaś?
2: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
1: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś. To jak opanowałaś ten stres?
2: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów żadnych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie, no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
3: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
4: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
5: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
4: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią, lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie państw gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
3: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
6: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, że była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
5: Właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
7: To jest zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
5: Czyli takie imprezy są potrzebne?
6: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
5: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
6: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
5: przygotowywaliście
6: dobrze.
5: Się do tego? Czy
6: no, oczywiście, że nie. My dzisiaj spontanicznie, po prostu nie mieliśmy grupy. W ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
8: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
5: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
8: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
5: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
9: Tak, tak i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
5: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
8: No, w sołectwie Baruchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę. W sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
5: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
9: Nie, wszystko było w porządku.
5: Czyli wszystko się udało?
9: Jak najbardziej.
8: Przyszliśmy się bawić.
10: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili. Bierzemy jakaś udział, panią wójt.

0: jest naszą mieszkanką.
1: I czy takie wydarzenia są Wam potrzebne?
0: Tak. Dobrze było, żeby to co roku. Może nie akurat termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, a tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dni majowe, co jest pierwszy, to... Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zabrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
0: Nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
1: A czy któraś konkurencja sprawiła Wam trudność?
0: Nie było. Jak na razie nie było, zobaczymy co się dalej.
2: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
1: Czy takie wydarzenia są Wam potrzebne właśnie w gminie Barwów?
3: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się...
1: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
3: Baruchowo. Jesteśmy z Baruchowa. Okay. Wszystkim kibicujemy. Najważniejsze liczy się dobra zabawa.
1: A jak te konkurencje podobają się?
3: Bardzo, pewnie.
4: Bardzo zadowolona, tak. Dzieci mogą, my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Baruchowo, ale podoba mi się.
1: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
4: No, Baruchowo. Baruchowo. Jestem z Baruchowa.
1: Okay. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
4: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
1: Czyli żeby więcej było takich?
4: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Pokaże, siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak, to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także... W porządku, fajnie.
2: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Włocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnych.
5: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
6: Na naszych sztandarach jest wypisany Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
2: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
5: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy. Nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem z trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jakby zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
6: No właśnie, ani to praca, ani to służba. To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego i jednostek OSP, my jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego, także no pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
2: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
7: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
2: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501

0: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko.
1: I te wideorozmowy.
0: Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji,

0: sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
1: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
2: Niezależnie od wieku.
1: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zgodnie z obietnicą, Paulina Szejlicka, Pro Beauty Clinic, kosmetolog. Witam serdecznie Cię,
1: Dzień
0: Paulino.
1: dobry, witam.
0: Skończyłyśmy ostatnie nasze spotkanie na wszystkich, no nie, właściwie nie wszystko zdążyłyśmy opowiedzieć, ale bardzo dużo o tym, co możemy zrobić, żeby poprawić kondycję naszej skóry, przede wszystkim zabiegach na twarz, tych po zimie, a tuż przed latem. I obiecałam Państwu, i Ty też obiecałaś, że następnym razem poświęcimy ten czas. Bo to też jest ten dobry moment, żeby zadbać o nasze ciało, żeby jak już ubierzemy bikini na wakacje, to już całkiem niedługo, wyglądać atrakcyjnie, szczupło, zgrabnie, bez celulitu nieszczęsnego, które jest zmorą
1: Towarzyszy
0: każdej
1: wszystkim.
0: kobiety. Tak, towarzyszy nam wszystkim. Od czego zacząć i czy to już jest dobry moment, teraz właśnie miesiąc maj, żeby te zabiegi zaczynać?
1: Zdecydowanie tutaj zabiegi, o ile na przykład robimy zabiegi na twarz, to jest to jeden, dwa zabiegi i jesteśmy w stanie szybko tą skórę przywrócić do świetności, że tak powiem. Natomiast w przypadku ciała to już są pakiety zabiegowe. My, co prawda, wybierając technologię, czyli urządzenie, staramy się to zmaksymalizować, bo nikt nie ma czasu, żeby przychodzić na serię 15 zabiegów, tylko chcemy szybko efekty. Dlatego mamy takie trzy kluczowe urządzenia. Zabieg na celulit, który jest połączeniem fali radiowej i fali uderzeniowej. Sięgamy tak naprawdę na takich pięć najważniejszych efektów, czyli ujędrnienie, rozbicie, poprawę krążenia, no i generalnie wyszczuplenie, wymodelowanie. To nie jest zabieg odchudzający, ale jest to zabieg świetnie modelujący. Z celulitem jest generalnie no, temat obszerny, jeżeli chodzi o pojawianie się. My często się śmiejemy, że to nie nasza wina, tylko wina tkanki łącznej, no bo tak jesteśmy zbudowane. I tutaj faktycznie te przegrody tej tkanki łącznej, one tworzą taką rajstopę, kabaretkę, przez które te adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, się przeciskają. I faktycznie jest tak, że w tym naszym zabiegu na celulit fala radiowa rozgrzewa, czyli te zwłóknienia
0: Te
1: nam
0: wszystkie grudki takie, tak,
1: tak,
0: które.
1: ona nam je roz, tak jakby one są bardziej takie podatne później na to uderzanie. Natomiast to uderzanie, czyli ta fala radiowa, ona nam rozbija te wszystkie zwłóknienia. Dlatego widzimy natychmiastowo, że tak jak tutaj jedna pani, która się zajmuje gastronomią, przyrównała mi to do fasoli. Powiedziała, że przyszła do mnie z fasolą, wyszła tutaj z kaszą gryczaną, tak? Czyli my te grudki chcemy porozbijać, te adipocyty, ale jednocześnie też przywracając krążenie, my też tak jakby no bardzo

0: dbamy o tą limfę, czyli żeby ta limfa z nas odpływała, no bo celulit to my tylko widzimy te grudki, ale w rzeczywistości celulit zaczyna się chociażby od zmiany krążenia, czyli coraz w wyniku tego siedzącego trybu życia, my po prostu to krążenie u nas jest coraz wolniejsze, ta limfa zaczyna nam się blokować i celulit jest już następstwem tego, co się dzieje. Dlatego też właśnie ten nasz zabieg na celulit, on tak działa na wszystkie problemy po trochu. Też dodatkowo wzmacniamy zabiegi drenażem limfatycznym, czyli po zabiegu zakładamy takie spodnie, które nam tą limfę tutaj odpływają, żeby tak jakby to krążenie i tą lekkość nóg przywrócić. Drugim urządzeniem jest...
1: Jeszcze chwilkę, poczekaj, jeszcze kilka pytań, bo po pierwsze, czy ile trzeba wziąć takich zabiegów, czy to też jest sprawa indywidualna, czy to jest jakaś partia, która no, nie ma siły, to urządzenie zrobi to, co ma do zrobienia?
0: Mamy tak, w sumie mamy takie dwa pakiety. Pakiet standard, 4 zabiegi i to są to jest pakiet wystarczający na taki celulit, który widzimy przy ucisku. On jeszcze nie jest widoczny przy, jak stoimy i widzimy, że są głębokie grudki. Natomiast pakiet 8 zabiegów to jest pakiet, który już tutaj pozwala nam nawet taki głęboki, włóknisty celulit wygładzić. Oczywiście to nie jest tak, że zrobimy 8 zabiegów i czary mary i już
1: nie
0: wszystko.
1: Ma.
0: My wizualnie poprawimy, ale jeżeli nie zwiększymy naszej aktywności fizycznej i wody, bo tutaj woda też jest takim bardzo dużym albo sprzymierzeńcem, albo wręcz przeciwnie, no bo jeżeli nie pijemy zbyt odpowiedniej ilości wody, to wszystko nam się zaczyna blokować. Wtedy pojawia się nam tak zwany celulit wodny, od niego się też najczęściej zaczyna, no bo to krążenie, ta woda zaczyna nam się blokować, zaczynają pojawiać nam się obrzęki. No
1: Organizm
0: wtedy...
1: się zatrzymuje, nie wiedząc
0: dokładnie,
1: kiedy.
0: Paradoksalnie, tak? No bo byśmy sobie pomyślały, o kurde, zatrzymuje mi się woda, to znaczy, że za dużo piję. A to jest wręcz przeciwnie. Jak pijemy za mało, to właśnie
1: nasz organizm
0: oszczędzamy.
1: Oszczędza.
0: Dokładnie.
1: Tak, dokładnie.
0: Zamiast wydalić, zostawiamy. Pojawiają nam się obrzęki.
1: Więc 4 bądź
0: 8
1: zabiegów w jakiej serii powtarzane?
0: Raz w tygodniu.
1: Raz w tygodniu. No to proszę Państwa, te 8 tygodni to akurat
0: akurat,
1: jest
0: nie? Idealnie.
1: Ten czas.
0: Tak, natomiast dodatkowo właśnie mamy tutaj drenaż limfatyczny, czyli optymalizujemy te efekty, chcemy jak najwięcej wyciągnąć z tych zabiegów, że jak już leżymy, to po prostu na 100% musi być efekt.
1: Biorąc pod uwagę, że życie płynie szybko, a kobiety są zajęte, to jak długo na taki zabieg muszą, jaki czas muszą przeznaczyć na taką wizytę?
0: Mamy opcję albo uda i pośladki. Maksymalnie 1,5 godziny. Zabieg plus tam 0,5 godzinki drenaż. Więc no, do 2 godzin wypuszczamy nowe nogi.
1: Nowe nogi. Dobrze, i teraz możemy przejść do tego kolejnego zabiegu i urządzenia, o którym chciałaś mówić.
0: Tak, czyli kolejnym zabiegiem jest znowu zabieg bardziej ujędrniający, czyli tam mamy falę radiową i ultradźwięki. To też jest zabieg, który ujędrnia i bardziej modeluje. Czyli jak tutaj mamy zabieg, który ubija i rozbija, tak tutaj mamy zabieg, który bardziej ujędrnia i tak jakby sprawia, że ta skóra robi się bardziej sprężysta, bardziej intensywnie napięta. Dlatego też właśnie on świetnie się sprawdza w przypadku brzucha, jak mamy, chcemy się wymodelować, chcemy założyć obcisłą sukienkę, chcemy tutaj poprawić
1: pokazać
0: nasze
1: kawałek
0: boczki.
1: Brzuszka jeszcze.
0: Dokładnie, więc tutaj zdaję egzamin, no bo faktycznie nam się ta skóra ujędrnia, widocznie ujędrnia. Też mamy pakiety 4 zabiegów, spotykamy się raz w tygodniu, to też jest zabieg łączony z drenażem, czyli tutaj bardzo dużą rolę w organizmie kobiety ogólnie odgrywa
1: woda,
0: limfa
1: i woda
0: i właśnie woda i te zastoje limfatyczne, one jak nam odpływają, to od razu też czujemy się lekko, satysfakcja, samopoczucie, wszystko nam po prostu idzie do góry.
1: Tak, czasami mówimy, na waga się nie ruszyła, a wszystko mamy luźniejsze.
0: Tak.
1: I to w efekcie właśnie między innymi takich zabiegów, prawda?
0: Dokładnie, no bo my wtedy tą limfę gdzieś tam przegonimy i żeby ona po prostu wyrzuciła wszelkiego rodzaju metabolity i te rzeczy, których organizm chce się po prostu pozbyć. A że te właśnie zabiegi mają działanie lipolityczne, pobudzające właśnie metabolizm, no to my to wszystko po prostu wyrzucamy, nie?
1: I trzecie urządzenie.
0: Trzecie urządzenie już jest typowo urządzeniem
1: wysztukowanym.
0: zadania.

0: Tak.
1: On po prostu typowo nam działa na tkankę tłuszczową. On niszczy te komórki tłuszczowe z tego danego obszaru. I tutaj faktycznie krolipoliza jest takim zabiegiem, gdzie my przykładamy odpowiednią ilość głowic do odpowiedniego obszaru, czyli brzuch, boczki, fałdy pod stanikiem, które też nas często tutaj denerwują. No i w wyniku tego cyklu, który trwa 50 minut, my wymrażamy te komórki tłuszczowe, minus 9 stopni, więc taka dość niska temperatura, ale właśnie na tyle skuteczna, że nam te adipocyty suwa.
0: To jest zabieg, na którego efekty trzeba poczekać i już
1: Dla
0: trzeba go,
1: cierpliwych,
0: tak,
1: tak,
0: tak.
1: dokładnie. Tutaj akurat my też przygotowaliśmy takie pakiety, że na przykład robimy krolipolizę. Dodajemy zabieg na przykład właśnie ten ujędrniający, żeby szybciej wymodelować te komórki tłuszczowe, żeby się je pozbyć. Natomiast no, trzeba poczekać na te efekty. Pierwsze efekty zazwyczaj są po około miesiącu. Jak sobie tutaj porównujemy
0: No to pora
1: zdjęcia.
0: najwyższa, drogie panie, jeśli chcemy się pozbyć, to już trzeba.
1: Dokładnie, no.
0: Paulina, powiedz jeszcze, bo pupa, uda, brzuch, boczki to są najczęściej te miejsca, które
1: Poruszane.
0: tak poruszane.
1: Dokładnie.
0: Natomiast no, taką zmorą kobiet w pewnym wieku, ale też nie zawsze wiek tutaj ma znaczenie, są te takie motylki na ramionach. Czy te urządzenia, o których powiedziałaś, też pomagają na ujędrnienie tutaj na rąk?
1: To zdecydowanie to urządzenie, o którym mówiłam, że jest ujędrniające. No bo tutaj generalnie bardzo często z ramionami mamy taki problem, że ta grawitacja nas przyciąga, tak?
0: Tak.
1: Czyli ta skóra zaczyna nam być tam
0: No
1: luźna.
0: buja się po prostu.
1: Więc tutaj faktycznie podgrzanie falą radiową i ultradźwiękami jednocześnie bardzo intensywnie napina. Tutaj seria czterech zabiegów i faktycznie widzimy, że i wygładzenie ramion, trochę takie wymodelowanie, bo właśnie nawet ostatnio jedna pani zwróciła uwagę, że ujędrnienie ok, ale że też tak się fajnie te ramiona wysmukliły, więc widzimy, że tak jakby też wygląd tych ramion nam się poprawia.
0: Pytanie ostatnie. Czy są jakieś przeciwwskazania takie, które absolutnie uniemożliwiają korzystanie z tego typu zabiegu?
1: To są standardowe przeciwwskazania. W
0: No,
1: przypadku,
0: ciąża.
1: tak, ciąża, choroby nowotworowe to na pewno i tutaj bezwzględnie nie ma też karmienie piersią, bezwzględnie. Natomiast na przykład w przypadku zabiegów z falą radiową, no to rozruszniki serca i wszelkiego rodzaju urządzenia, które posiadamy w sobie, które mogą zaburzyć pracę, tak? Bo ta fala jest w stanie wpłynąć na przykład na rozrusznik serca i metalowe elementy w obrębie obszaru zabiegowego, czyli jak ktoś ma, nie wiem, jakieś tam śruby w kostce, a robimy brzuch, to nie jest to przeciwwskazaniem. Ale jeżeli ktoś ma jakiś, nie wiem, implant nogi, tutaj
0: I
1: mięśnia
0: robimy udo.
1: czworogłowego i robimy udo, no to wtedy to się może nagrzewać. Aczkolwiek teraz zazwyczaj te materiały też już są na tyle, że tak powiem, bezpieczne, że to też trzeba dokładnie sprawdzić, co mamy, z jakiego materiału, i wtedy jesteśmy w stanie podjąć decyzję. Natomiast tak ogólnie są to zabiegi ogólnodostępne.
0: Zabiegów na twarz, jeżeli przychodzimy po raz pierwszy, pokazujemy całą naszą sylwetkę, pokazujemy naszym zdaniem, gdzie mamy problemy, to możemy liczyć na waszą fachową pomoc, że nie, od tego zaczynamy. Zaczynamy, też układacie plan, bo tych urządzenia są trzy, ale możliwości jest wiele,
1: Tak, i
0: prawda?
1: połączenie tych urządzeń, tak?
0: Tak,
1: Czyli
0: dokładnie.
1: w różnych kolejnościach zaczynamy w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Więc my tutaj przede wszystkim skupiamy się na konsultacji. Konsultacja też poniekąd polega na tym, żeby pogadać ogólnie o stylu życia, no bo nie ukrywajmy, że to są zabiegi, które nam wspomagają pracę naszą, którą zaczęliśmy, tak? Czyli mamy w głowie to wyszczuplenie, więc to jest zabiegi są dodatkiem do zmiany stylu życia, tak, żeby te efekty szybciej osiągnąć. Często jest tak, chociażby właśnie ostatnio robiłyśmy taką fajną metamorfozę, gdzie pani nam opowiadała, że ona wielokrotnie wielokrotnie była na diecie i wielokrotnie gdzieś tam zapisywała się na tą siłownię, ale jak sobie wspomogła tą dietę i te ćwiczenia zabiegami, no to się okazało, że efekt jest piorunujący, tak? No bo ona
0: I chęci
1: zmieniła,
0: większe, żeby
1: tak,
0: kontynuować,
1: ona po
0: prawda?
1: prostu zmieniła ten styl życia, zwiększyła aktywność fizyczną, no i na przykład ukierunkowała krylipolizę na brzuch, no bo tam było największe obtłuszczenie i tego

0: się chciała przede wszystkim pozbyć, nie? Więc tutaj ważny jest całokształt, holistyczne podejście, no i my tutaj też sobie często właśnie o tym rozmawiamy.
1: Właśnie tak jest Pro Beauty Clinic, Paulina Szyjwicka, kosmetolog. Dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
12: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
13: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie przystępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
0: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor Skarbca Fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała a potem jury, powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo, jak to dzieci. Dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach weże TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję włocławską, kujawską chcą poznawać i chcą kultywować.
2: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych. Są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści, no to jest coś wspaniałego.
4: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki, prace są bardzo profesjonalne, niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. To, dziewięć miejsc będzie do wybrania, w związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać ta...

0: czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
1: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
2: Ceni sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. I wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
3: Okej. To, co wykonałeś, trzymasz w dłoni, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
2: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły, namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wizerunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu, już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
3: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
4: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
3: Okej, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu. Wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
4: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
1: Jak konkurs, to również nagrody.
5: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
1: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
6: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
7: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
6: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i orkiestr Dętych, bo mamy przegląd orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, no, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę

0: jej zna.
1: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Włocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa food trucków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
2: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe. Jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
3: Na stoisku teatru animacje, animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
1: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości włocławskiej publiczności.
4: We Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności to ze świecą szukać, tak powiem. No więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
1: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Włocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
5: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwone, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Włocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
1: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
6: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam.
7: No właśnie, czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
6: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
8: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
7: A czym dla pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
8: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci

0: Tanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
1: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
2: No właśnie, czym dla Pani są te symbole narodowe? Czym dla Pani są te symbole narodowe?
1: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
3: Wacławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Wrocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
4: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we wrocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Wrocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski, na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Wrocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy wrocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
3: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
5: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce, nowożytne, głównie to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią.

0: zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów maturzyści będą musieli również przystąpić do dwóch egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na dwa pytania ze zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
2: No mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
3: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
2: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, przygotowywałem się w domu, z polskiego szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
3: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
2: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
3: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
2: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
4: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
5: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor tak, nadziei, także udało się.
4: Też, o, słonika też mam, także było dobrze.
3: A czy był dzisiaj stres od rana?
4: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
5: Nie, ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
6: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
3: Który temat wybrałeś?
6: Wybrałem temat pierwszy.
3: I do czego się odwołałeś?
6: Pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam, chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kpicis i jego przemiana, a drugim argumentem była lalka.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite, przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
3: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność? A czy był stres od rana?
6: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
5: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
7: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na początku.
4: Ogólnie bardzo, bardzo trudna, ale byle 30% i będzie dobrze.
3: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
5: Tak, zdecydowanie tak, no.
7: No, chyba wszyscy się stresowali.
4: No, tak, stresowałam się, no.
5: Polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
8: Wydaje mi się, że w porządku, zadowolona jestem, tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku, mam nadzieję.
3: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
8: O pracy.
3: Pierwszy. A do czego się odwołałaś?
8: Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszłam i sama już nie pamiętam.

0: doktora Rie z dżumy.
1: No, czekamy, tak,
0: jako, że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
2: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
0: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
2: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
0: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski, też to wypracowanie, tyle czasu. Ale już mam z głowy.
3: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie dwa dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
2: A który temat wybrałaś?
3: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
2: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś, to jak opanowałaś ten stres?
3: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam. No. Nie mam sposobów wrednych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
2: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
3: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam jak dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
4: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
5: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
6: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
5: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią, lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie państw gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
4: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
7: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołty siadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, żeby była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
6: Właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj...
8: Zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
6: Czyli takie imprezy są potrzebne?
7: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
6: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
7: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
6: przygotowywaliście
7: dobrze.
6: Się do tego, czy...
7: No, oczywiście, że nie. Nie. My dzisiaj spontanie, po prostu nie mieliśmy grupy. W ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
9: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
6: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
9: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
6: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
10: Tak, tak, i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
6: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
9: No, w sołectwie Baruchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę. W sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
6: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
10: Nie, wszystko było w porządku.
6: Czyli wszystko się udało?
10: Jak najbardziej.
9: Przyszliśmy się bawić.
11: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili. Bierzemy jakad udział, panią wójt, bo jest naszą mieszkanką.
6: I czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
11: Tak. Dobrze było, żeby to co roku. Może nie jaka termin majów.

0: Polska, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, a tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dni majowe, co jest pierwszy, to. Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zabrać ekipę, która by tutaj
0: Nie,
1: wystąpiła?
0: nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
1: A czy któraś konkurencja sprawiła wam trudność?
0: Nie, nie było, nie było. Jak na razie nie było, zobaczymy, co będzie dalej.
2: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
1: Czy takie wydarzenia są wam potrzebne właśnie w gminie Barwnik?
3: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się.
1: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
3: Baruchowo.
1: Barwnikowo.
3: Jesteśmy z Baruchowa.
1: Okej.
3: Ale wszystkim kibicujemy. Najważniejsze, liczy się dobra zabawa.
1: A jak te konkurencje podobają się?
3: Bardzo, pewnie.
4: Bardzo zadowolona, tak? Dzieci mogą jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki, jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Barchowo, ale podoba mi się.
1: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
4: No, Barchowo, bo jestem
1: Barkowo.
4: z Barchowa.
1: Okej. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
4: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
1: Czyli żeby więcej było takich.
4: Żeby było więcej takich, tak, bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi, pokaże siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak, to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także w porządku, fajnie.
2: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Włocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
5: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
6: Na naszych sztandarach jest wypisany Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
2: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
5: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy. Nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jakby zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
6: No właśnie, ani to praca, ani to służba, to już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego jednostek OSP, My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi.

0: W miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy. I to własne, i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego. Także no, pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
1: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
2: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
1: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.

0: Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
1: Jeżeli chcemy sprawić, żeby ta najstarsza część naszego miasta była też najmodniejszą częścią naszego miasta, no to nie tylko ta rewitalizacja taka twarda, infrastrukturalna, jak przebudowa ulicy 3 Maja, czy przebudowa kamieniczek, czy budowa nowych kamieniczek, ale też, a może właśnie przede wszystkim ta rewitalizacja społeczna. Tym bardziej, że mamy z czego się cieszyć, bo rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
0: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
1: Mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
2: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe, jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
0: Czy stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dzieci?
2: Tak, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem. Czasami mamy nawet kolejkę do naszych atrakcji. Dużo się dzieje, pogoda jest piękna, także jest super.
0: Rozumiem, że te wszystkie atrakcje można też spotkać u Was w

0: imprezę, prawda?
1: Dokładnie. To, co dzisiaj prezentujemy pod namiotem, jest także dostępne na co dzień u nas. Gry, PlayStation i wszystkie multimedia mamy albo w Mediatece przy ulicy Warszawskiej, albo w Strefie Dziecka, również przy ulicy Warszawskiej w Bibliotece Głównej. A książki oczywiście i w centrali, i w filiach na każdej dzielnicy. Zapraszamy.
2: Jesteśmy ze swoimi stoiskami na stoisku teatru. Animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała. Ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
0: Jak widzę, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, i bardzo nas to cieszy, że taka frekwencja jest na naszych stoiskach, że dzieci przychodzą, że rodzice też się włączają, bo i rodzice bardzo angażują się w te aktywności, które proponujemy. I to też pokazuje, że tego rodzaju wydarzenia plenerowe mają swoich odbiorców, że warto to organizować. Jesteśmy tutaj w zastępstwie ulicy 3 Maja, która obecnie jest w przebudowie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy na ulicę 3 maja, a tym razem przepiękny plener, tuż z boku Wisła, przepiękna pogoda, także myślę, że lepszej aury nie można było sobie wymarzyć.
0: No to tak, mamy dzisiaj festiwal 3 maja, Teatr Impresaryjny pojawił się również na stanowisku. No właśnie, co macie do zaoferowania pod tym stanowiskiem?
1: Co mamy do zaoferowania? Do zaoferowania mamy mnóstwo pirackich spraw, bo wie pan, to jest bardzo proste. Z Włocławka na Wisłę, Wisłą do Gdańska, z Gdańska na Bałtyk, z Bałtyku na Karaiby. No i w drugą stronę też to działa, więc mamy doskonały napój na szkorbut, który przeciwdziała szkorbutowi. Mamy ryby, którym można rzucać do celu, mamy pirackie tatuaże, mamy naszą artystkę, która maluje wszystkich ludzi w rusałki piratów i tego typu rzeczy. Mamy niesamowicie wyrośniętych, niemalże dwumetrowych piratów, tylko pobiegli sobie gdzieś tam dalej. Nie wiem, czy już widzieliście. No i generalnie można zdobyć skarb. Niestety nie złoto, diamenty i brylanty. Niestety nie, tylko cukierki. Ale zawsze coś.
0: To stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, jak widzę.
1: Tak, bardzo nas to cieszy. Tym bardziej, że jest bardzo, bardzo gorąco i wszyscy czują to. Potrzeba trochę ochłody, ale tak czy inaczej jest sporo ludzi i fajnie się bawimy.
0: Co u pana można dostać? Co pan oferuje?
3: Znaczy na tą pogodę, jak dzisiaj, w taki upalny dzień, proponuję miotki typowe do kostki lodu, na przykład złote jabłuszko, czy wędzone jabłko, czy lekko kwaskowy dziki dereń.
0: Nie omieszkam zapytać, co pan sądzi o tym, że obecny festiwal 3 maja jest w tym miejscu?
3: Szczerze, festiwal 3 maja powinien być na ulicy 3 maja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na ulicy 3 maja, nowej, zrewitalizowanej.
0: A proszę powiedzieć, dlaczego u pana najbardziej warto kupować?
3: Czemu mnie warto kupować? Bo przede wszystkim produkujemy miody pitne rzemieślnicze, miody niesycone i miody niesycone zawierają wszystkie możliwe właściwości miodu pszczelego, bo miody sycone są to miody podgrzewane i dlatego nie mają tych podstawowych właściwości.
0: Czyli są po prostu lepsze niż takie zwykłe sklepowe produkty, prawda?
3: Znaczy przede wszystkim rzemieślnicza produkcja jest dużo, dużo lepsza, bo my to robimy wszystko od serca. I nie jest to masowa produkcja, tylko to są bardzo małe partie produktów.
0: Jak się państwo bawicie na festiwalu 3 maja?
4: Dzień dobry, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no jeszcze nie ma występów, ale czekaliśmy i no już się sprzykrzyło, idziemy do domu, ale bardzo ładnie urządzone jest to wszystko.
0: Czyli czekacie państwo na takie de la creme, czyli koncert, prawda?
4: Tak, oczywiście, znanych artystów i muzykantów, muzyków.
0: A co państwo sądzą o tym, że tegoroczny festiwal jest akurat w tym miejscu, a nie klasycznie?
4: Nie wiem. Właśnie nie wiem dlaczego, no ale to nie przeszkadza nam.
5: Najlepiej jest wybrany tutaj.
4: Tak, a tak mi się wydaje.
0: Jak się państwo bawicie na 3 maja na festiwalu?
6: No dobrze, dopiero co przyszliśmy, ale widać, że dużo jest atrakcji.
0: Czy czekacie państwo na koncert może?
6: Tak, tak.
0: Co pani sądzi o dzisiejszym festiwalu 3 maja?
7: No fajnie, dopiero przyszłam, ale bardzo ładnie.
0: Czyli czeka pani głównie pewnie na koncert, prawda? A na jakieś konkretnie?
7: No na wszystkie zespoły, jakie będą. Chyba dam radę.
0: A co pani sądzi o tym, że festiwal jest tegoroczny w tym miejscu?
7: No, właśnie niedobrze.

0: Za ciasno tu jest. A przez Somór te parki takie ładne, miejsca do siedzenia dużo. A oni tu się wzięli i to co roku tu jest, ale nie ma kto zarządzić chyba, prawda?
1: Bardzo dobrze. Super. Pogoda wspaniała. Wszystko ok.
2: Czy jest jakieś konkretne wydarzenie, na które Państwo czekacie, może?
1: No, na występy.
2: Na kogoś konkretnie?
1: No, poparzeni kawą.
2: A co Pani sądzi na temat tego, że festiwal tegoroczny jest w tym miejscu?
1: No, mógłby być w innym miejscu. Wiadomo, by się rzeczywiście lepiej to pasowało. No, ale jeżeli w tym jest, nie ma innego wyjścia, no to trudno.
3: Nam emocje bardzo duże, ponieważ we Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu. A pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym, ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No, czy dowiozła publiczność? No, oczywiście, no, drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem, no. Więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła. I dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała. Miło, miło, no tam parę pomyłek było, ale to nikt nie zauważył, bo to wiadomo, że tutaj każdy tam jakoś tam coś tam zrobił. Natomiast no miło, no jest i pogoda dopisała i w ogóle i wszystko, ludzie dopisali, wszystko pięknie tutaj, ten rynek cudowny, no czegoż chcieć więcej, drodzy Państwo, naprawdę, no dla nas rewelacyjnie, oby tak dalej.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 300.

0: 359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie wstępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
0: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor Skarbca Fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała a potem jury, powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Bo rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo jak to dzieci, dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach weże TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję włocławską, kujawską chcą poznawać i chcą kultywować.
2: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych, są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści. No to jest coś wspaniałego.
4: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki. Prace są bardzo profesjonalne. Niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. 9 miejsc będzie do wybrania. W związku z tym... No, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
0: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
5: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym i

0: Wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
1: Okej. Okay. To, co wykonałeś, trzymasz w dłoni, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
0: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły, namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wizerunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu, już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
1: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
2: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
1: Okej, okay, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu. Wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
2: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty. Rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
3: Jak konkurs, to również nagrody.
4: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
3: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
5: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
3: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
5: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem poparzonych kawą 3. Poparzeni kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, no, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
3: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Włocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa futraków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
6: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe. Jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1. Drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową. Gramy w kostkę.

0: rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
1: Na stoisku teatru animacje, animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
2: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości włocławskiej publiczności.
3: We Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, to na innym, ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no. Drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem. No. Więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła, dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
2: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Włocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
4: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwone, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Włocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
2: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
5: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam.
6: Właśnie, czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
5: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
7: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
6: A czym dla pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
7: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
8: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
6: No właśnie, czym dla pani są te symbole narodowe? Czym dla pani są te symbole narodowe?
8: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
2: Wacławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż

0: wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Wrocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
1: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we wrocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Wrocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Wrocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy wrocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
0: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
2: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce, nowożytne, głównie to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym, to z kolei te też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów maturzyści będą musieli również przystąpić do 2 egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego. Krótki, bo trwają

0: 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na dwa pytania ze zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
2: No, mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
3: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
2: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, przygotowywałem się w domu z polskiego, szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
3: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
2: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
3: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
2: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
4: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
5: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor
4: Tak,
5: nadziei, także
4: słoniki
5: udało
4: tutaj
5: się.
4: też. O, słonika też mam, także było dobrze.
3: A czy był dzisiaj stres od rana?
4: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład, dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
5: Ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
6: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
3: Który temat wybrałeś?
6: Wybrałem temat pierwszy.
3: I do czego się odwołałeś?
6: O, pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam. Chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kmicic i jego przemiana. A drugim argumentem była lalka.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite. Przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
3: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność? A czy był stres od rana?
6: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
5: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
7: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na
5: No,
7: początku.
5: ogólnie bardzo, bardzo trudna, ale byle 30% i będzie dobrze.
3: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
5: Tak, zdecydowanie tak, no.
7: No, chyba wszyscy się stresowali. No,
5: Bo
7: tak,
5: na pewno
7: stresowałam się, no.
5: polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
7: Wydaje mi się, że w porządku, zadowolona jestem. Tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku. Mam nadzieję.
3: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
7: O pracy.
8: Pierwszy.
3: A do czego się odwołałaś?
7: Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszłam i sama już nie pamiętam, doktora Rie z dżumy.
6: Czekamy tak,
7: Jako, że był
6: czekamy
7: taki
6: się.
7: pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
7: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
3: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
7: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski, też to wypracowanie, tyle czasu. Ale Już mam z głowy.
5: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziew-

0: Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie 2 dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Okay. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
1: A który temat wybrałaś?
0: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
1: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś, to jak opanowałaś ten stres?
0: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów żadnych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
0: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie, no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
2: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
3: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
4: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
3: Inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie państw kół gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
2: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
5: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, żeby była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
4: Właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
6: To jest zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
4: Czyli takie imprezy są potrzebne.
5: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzą i zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
4: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
5: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
4: przygotowywaliście
5: dobrze.
4: Się do tego, czy...
5: No, oczywiście, że nie. Nie. My dzisiaj spontanicznie, po prostu nie mieliśmy grupy. W ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
7: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
4: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
7: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
4: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
8: Tak, tak i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
4: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
7: No, w sołectwie Baruchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę. W sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
4: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
8: Nie, wszystko było w porządku.
4: Czyli wszystko się udało?
8: Jak najbardziej.
7: Oczyszliśmy się bawić.
9: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili. Bierzemy akurat udział panią wójt, bo jest naszą mieszkanką.
4: I czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
9: Tak. Dobrze by było, żeby to co roku. Może nie jaka termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, a tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dzień majowe, co jest pierwszy, to... Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
4: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
9: Nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
4: A czy któraś konkurencja sprawiła wam trudność?
9: Nie było. Jak na razie nie było, zobaczymy co się dalej.
2: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
4: Czy takie wydarzenia są wam potrzebne właśnie w gminie Baruchów?
10: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się...
4: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
10: Bardzo

0: Maruchowo.
1: Maruchowo.
0: Jesteśmy z Maruchowa.
1: Okej.
0: Okay. Wszystkim kibicujemy. Najważniejsze, liczy się dobra zabawa.
1: A jak te konkurencje podobają się?
0: Bardzo, pewnie.
2: Bardzo zadowolona, tak? Dzieci mogą, my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki, jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Baruchowo, ale podoba mi się.
1: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
2: No, Baruchowo.
1: Baruchowo.
2: Jestem z Baruchowa.
1: Okej. Okay. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
2: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
1: Czyli żeby więcej było takich.
2: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Pokaże, siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak, tak, to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także w porządku, fajnie.
3: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Wrocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
4: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Wrocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
5: Na naszych sztandarach jest wypisane Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze wrocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
3: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
4: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy. Nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem z trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jakby zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Wrocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
5: No właśnie, ani to praca, ani to służba. To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już z wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego jednostek OSP. My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego, także no pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
3: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze

0: zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
1: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
0: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.

0: A właśnie, że pasuje.
1: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przegląd.

Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zgodnie z obietnicą Paulina Szejlicka, ProBeauty Clinic, kosmetolog. Witam serdecznie
1: Dzień
0: ciepło.
1: dobry, witam.
0: Skończyłyśmy ostatnie nasze spotkanie na wszystkich, no nie, właściwie nie wszystko zdążyłyśmy opowiedzieć, ale bardzo dużo o tym, co możemy zrobić, żeby poprawić kondycję naszej skóry, przede wszystkim w zabiegach na twarz, tych po zimie, a tuż przed latem. I obiecałam Państwu, i Ty też obiecałaś, że następnym razem poświęcimy ten czas. Bo to też jest ten dobry moment, żeby zadbać o nasze ciało, żeby jak już ubierzemy bikini na wakacje, to już całkiem niedługo, wyglądać atrakcyjnie, szczupło, zgrabnie, bez celulitu nieszczęsnego, które jest zmorą
1: Towarzyszy
0: każdej
1: wszystkim.
0: kobiety. Tak, towarzyszy nam wszystkim. Od czego zacząć i czy to już jest dobry moment teraz, właśnie miesiąc maj, żeby te zabiegi zaczynać?
1: Zdecydowanie tutaj zabiegi, o ile na przykład robimy zabiegi na twarz, to jest to jeden, dwa zabiegi i jesteśmy w stanie szybko tą skórę przywrócić do świetności, że tak powiem. Natomiast w przypadku ciała to już są pakiety zabiegowe. My, co prawda, wybierając technologię, czyli urządzenie, staramy się to zmaksymalizować, bo nikt nie ma czasu, żeby przychodzić na serię 15 zabiegów, tylko chcemy szybko efekty. Dlatego mamy takie trzy kluczowe urządzenia. Zabieg na celulit, który jest połączeniem fali radiowej i fali uderzeniowej. Sięgamy tak naprawdę na takich pięć najważniejszych efektów, czyli ujędrnienie, rozbicie, poprawę krążenia, no i generalnie wyszczuplenie, wymodelowanie. To nie jest zabieg odchudzający, ale jest to zabieg świetnie modelujący. Z celulitem jest generalnie no, temat obszerny, jeżeli chodzi o pojawianie się. My często się śmiejemy, że to nie nasza wina, tylko wina tkanki łącznej, no bo tak jesteśmy zbudowane. I tutaj faktycznie te przegrody tej tkanki łącznej, one tworzą taką rajstopę, kabaretkę, przez które te adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, się przeciskają. I faktycznie jest tak, że w tym naszym zabiegu na celulit fala radiowa rozgrzewa, czyli te
0: Te
1: zwłóknienia nam
0: wszystkie grudki takie, tak,
1: tak,
0: które.
1: ona nam je tak jakby one są bardziej takie podatne później na to uderzanie. Natomiast to uderzanie, czyli ta fala radiowa, ona nam rozbija te wszystkie zwłóknienia, dlatego widzimy natychmiastowo, że tak jak tutaj jedna pani, która się zajmuje gastronomią, przyrównała mi to do fasoli. Powiedziała, że przyszła do mnie z fasolą, wyszła tutaj z kaszą gryczaną, tak? Czyli my te grudki chcemy porozbijać, te adipocyty, ale jednocześnie też przywracając krążenie, my też tak jakby no, bardzo dbamy o tą limfę, czyli żeby ta limfa z nas odpływała, no bo celulit to my tylko widzimy te grudki, ale w rzeczywistości celulit zaczyna się chociażby od zmiany krążenia, czyli coraz w wyniku tego siedzącego trybu życia, my po prostu to krążenie u nas jest coraz wolniejsze, ta limfa zaczyna nam się blokować i celulit jest już następstwem tego, co się dzieje. Dlatego też właśnie ten nasz zabieg na celulit, on tak działa na wszystkie problemy po trochu. Też dodatkowo wzmacniamy zabiegi drenażem limfatycznym, czyli po zabiegu zakładamy takie spodnie, które nam tą limfę tutaj odpływają, żeby tak jakby to krążenie i tą lekkość nóg przywrócić. Drugim urządzeniem jest.
0: Jeszcze chwilkę, poczekaj, jeszcze kilka pytań, bo po pierwsze, ile trzeba wziąć takich zabiegów? Czy to też jest sprawa indywidualna? Czy to jest jakaś partia, która no, nie ma siły, to urządzenie zrobi to, co ma do zrobienia?
1: Mamy tak, w sumie mamy takie dwa pakiety. Pakiet standard, cztery zabiegi, i to są to jest pakiet wystarczający na taki celulit, który widzimy przy ucisku. On jeszcze nie jest

0: widoczne, jak stoimy i widzimy, że są głębokie grudki. Natomiast pakiet 8 zabiegów to jest pakiet, który już tutaj pozwala nam nawet taki głęboki, włóknisty celulit wygładzić. Oczywiście to nie jest tak, że zrobimy 8 zabiegów i czary mary i już
1: Nie ma.
0: wszystko. My wizualnie poprawimy, ale jeżeli nie zwiększymy naszej aktywności fizycznej i wodę, bo tutaj woda też jest takim bardzo dużym albo sprzymierzeńcem, albo wręcz przeciwnie, no bo jeżeli nie pijemy zbyt odpowiedniej ilości wody, to wszystko nam się zaczyna blokować. Wtedy pojawia się nam tak zwany celulit wodny, od niego się też najczęściej zaczyna, no bo to krążenie, ta woda zaczyna nam się blokować, zaczynają pojawiać nam się obrzęki, no i
1: Organizm ją
0: wtedy.
1: zatrzymuje, nie wiedząc
0: Dokładnie.
1: kiedy znowu.
0: Paradoksalnie, tak? No bo byśmy sobie pomyślały, o kurde, zatrzymuje mi się woda, to znaczy, że za dużo piję. A to jest wręcz przeciwnie. Jak pijemy za mało, to właśnie
1: Nasz organizm
0: oszczędzamy.
1: oszczędza. Tak,
0: Dokładnie.
1: dokładnie.
0: Zamiast wydalić, zostawiamy. Pojawiają nam się obrzęki.
1: Więc 4 bądź
0: Bądź
1: 8
0: osiem.
1: zabiegów w jakiejś serii powtarzane?
0: Raz w tygodniu.
1: Raz w tygodniu. No to proszę Państwa, te 8 tygodni to akurat
0: Akurat,
1: jest
0: nie? Idealnie.
1: ten czas.
0: Tak, natomiast dodatkowo właśnie mamy tutaj drenaż limfatyczny, czyli optymalizujemy te efekty, chcemy jak najwięcej wyciągnąć z tych zabiegów, że jak już leżymy, to po prostu na 100% musi być efekt.
1: Biorąc pod uwagę, że życie płynie szybko, a kobiety są zajęte, to jak długo na taki zabieg muszą, jaki czas muszą przeznaczyć na taki wizytę?
0: Mamy opcję albo uda i pośladki. Maksymalnie 1,5 godziny. Zabieg plus tam pół godzinki drenaż. Więc no, do 2 godzin
1: Godzin.
0: wypuszczamy nowe nogi.
1: Nowe nogi. Dobrze, i teraz możemy przejść do tego kolejnego zabiegu i urządzenia, o którym chciałaś mówić.
0: Tak, czyli kolejnym zabiegiem jest znowu zabieg bardziej ujędrniający, czyli tam mamy falę radiową i ultradźwięki. To też jest zabieg, który ujędrnia i bardziej modeluje. Czyli jak tutaj mamy zabieg, który ubija i rozbija, tak tutaj mamy zabieg, który bardziej ujędrnia i tak jakby sprawia, że ta skóra robi się bardziej sprężysta, bardziej intensywnie napięta. Dlatego też właśnie on świetnie się sprawdza w przypadku brzucha. Jak chcemy się wymodelować, chcemy założyć obcisłą sukienkę, chcemy tutaj poprawić
1: Pokazać
0: nasze
1: kawałek
0: boczki.
1: brzuszka jeszcze.
0: Dokładnie, więc tutaj zdaję egzamin, no bo faktycznie nam się ta skóra ujędrnia, widocznie ujędrnia. Też mamy pakiety 4 zabiegów, spotykamy się raz w tygodniu. To też jest w organizmie kobiety ogólnie odgrywa
1: Woda
0: limfa
1: i woda.
0: i właśnie woda i te zastoje limfatyczne, one jak nam odpływają, to od razu też czujemy się lekko, satysfakcja, samopoczucie, wszystko nam po prostu idzie do góry.
1: Tak, czasami mówimy, nawaga się nie ruszyła, a wszystko mamy luźniejsze. I
0: Tak.
1: to w efekcie właśnie między innymi takich zabiegów, prawda?
0: Dokładnie, no bo my wtedy tą limfę gdzieś tam przegonimy i żeby ona po prostu wyrzuciła wszelkiego rodzaju metabolity i te rzeczy, których organizm chce się po prostu pozbyć. A że te właśnie zabiegi mają działanie lipolityczne, pobudzające właśnie metabolizm, no to my to wszystko po prostu wyrzucamy, nie?
1: I trzecie
0: Trzecie
1: urządzenie.
0: urządzenie już jest typowo urządzeniem zadaniowym.
1: Wyszczuplającym.
0: On po prostu typowo nam działa na tkankę tłuszczową. On niszczy te komórki tłuszczowe z tego danego obszaru. I tutaj faktycznie kriolipoliza jest takim zabiegiem, gdzie my przykładamy odpowiednią ilość głowic do odpowiedniego obszaru, czyli brzuch, boczki, fałdy pod stanikiem, które też nas często tutaj denerwują. No i w wyniku tego cyklu, który trwa 50 minut, my wymrażamy te komórki tłuszczowe, minus 9 stopni, więc taka dość niska temperatura, ale właśnie na tyle skuteczna, że nam te adipocyty usuwa.
1: To jest zabieg, na którego efekty trzeba poczekać i już
0: Dla
1: trzeba, no
0: cierpliwych.
1: tak.
0: Tak, dokładnie. Tutaj akurat my też przygotowaliśmy takie pakiety, że na przykład robimy kriolipolizę. Dodajemy zabieg, na przykład właśnie ten ujędrniający, żeby szybciej wymodelować te komórki tłuszczowe, żeby się je pozbyć. Natomiast no, trzeba poczekać na te efekty. Pierwsze efekty zazwyczaj są po około miesiącu. Jak sobie tutaj porównujemy
1: No to pora
0: zdjęcia.
1: najwyższa, drogie panie,
0: No.
1: jeśli chcemy się pozbyć, to już trzeba.
0: Dokładnie, no.
1: Paulina, powiedz jeszcze, bo pupa, uda, brzuch, boczki to są najczęściej te miejsca, które
0: Poruszane.
1: tak poruszane.
0: Dokładnie.
1: Natomiast no, taką zmorą kobiet w pewnym wieku, ale też nie zawsze wiek tutaj ma znaczenie, są te takie motylki na ramionach. Czy te urządzenia, o których powiedziałaś, też pomagają na ujędrnienie tutaj na rąk?
0: To zdecydowanie to urządzenie, o którym mówiłam, że jest ujędrniające. No bo tutaj generalnie bardzo często z ramionami mamy taki problem, że ta grawitacja nas przyciąga, tak? Czyli ta
1: Tak.
0: skóra zaczyna nam być tam
1: No
0: luźna.
1: buja się po prostu.
0: Więc tutaj faktycznie podgrzanie falą radiową i ultradźwiękami jednocześnie bardzo intensywnie napina. Tutaj seria czterech zabiegów i faktycznie widzimy, że i wygłodzenie ramion, trochę takie wymodelowanie, bo właśnie nawet ostatnio jedna pani zwróciła uwagę, że ujędrnienie ok, ale że też tak się fajnie te ramiona wysmukliły, więc widzimy, że tak jakby też wygląd tych ramion nam się poprawia.
1: Pytanie ostatnie, czy są jakieś przeciwwskazania takie, które absolutnie uniemożliwiają korzystanie z tego typu zabiegów?
0: To są standardowe przeciwwskazania. W
1: No,
0: przypadku,
1: ciąża.
0: tak, ciąża, choroby nowotworowe to na pewno i tutaj bezwzględnie nie ma też karmienie piersią, bezwzględnie. Natomiast na przykład w przypadku zabiegów z falą radiową, no to rozruszniki serca i wszelkiego rodzaju urządzenia, które posiadamy w sobie, które mogą zaburzyć pracę, tak? Bo ta fala jest w stanie wpłynąć na przykład na rozrusznik serca i metalowe elementy w obrębie obszaru zabiegowego, czyli jak ktoś ma, nie wiem, jakieś tam śruby w kostce, a robimy brzuch, to nie jest to przeciwwskazaniem. Ale jeżeli ktoś ma jakiś, nie wiem, implant nogi, tutaj
1: I
0: mięśnia
1: robimy udo.
0: czworogłowego i robimy udo, no to wtedy to się może nagrzewać. Aczkolwiek teraz zazwyczaj te materiały też już są na tyle, że tak powiem, bezpieczne, że to też trzeba dokładnie sprawdzić, co mamy, z jakiego materiału, i wtedy jesteśmy w stanie podjąć decyzję. Natomiast tak ogólnie są to zabiegi ogólnodostępne, więc te standardowe przeciwwskazania.
1: I rozumiem, że jak w przypadku zabiegów na twarz, jeżeli przychodzimy po raz pierwszy, pokazujemy całą naszą sylwetkę, pokazujemy naszym zdaniem, gdzie mamy problemy, to możemy liczyć na waszą fachową pomoc, że nie, od tego zaczynamy. Zaczynamy, też układacie plan, bo tych urządzenia są trzy, ale możliwości jest
0: Tak,
1: wiele,
0: i
1: prawda?
0: połączenie tych urządzeń, tak?
1: Tak,
0: Czyli w
1: dokładnie.
0: różnych kolejnościach zaczynamy, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Więc my tutaj przede wszystkim skupiamy się na konsultacji. Konsultacja też poniekąd polega na tym, żeby pogadać ogólnie o stylu życia, no bo nie ukrywajmy, że to są zabiegi, które nam wspomagają pracę naszą, którą zaczęliśmy, tak? Czyli mamy w głowie to wyszczuplenie, więc to jest, zabiegi są dodatkiem do zmiany stylu życia, tak, żeby te efekty szybciej osiągnąć. Często jest tak, chociażby właśnie ostatnio robiłyśmy taką fajną metamorfozę, gdzie pani nam opowiadała, że ona wielokrotnie była na diecie i wielokrotnie gdzieś tam zapisywała się na tą siłownię, ale jak sobie wspomogła tą dietę i te ćwiczenia zabiegami, no to się okazało, że efekt jest piorunujący, tak, no bo
1: I
0: ona
1: chęci
0: zmieniła,
1: większe, żeby
0: tak,
1: kontynuować,
0: ona po
1: prawda?
0: prostu zmieniła ten styl życia, zwiększyła aktywność fizyczną, no i na przykład ukierunkowała krylipolizę na brzuch, no bo tam było największe obtłuszczenie i tego się chciała przede wszystkim pozbyć, nie? Więc tutaj ważny jest całokształt, holistyczne podejście, no i my tutaj też sobie często właśnie o tym rozmawiamy.
1: Właśnie tak jest ProBeauty Clinic, Paulina Szyjwicka, kosmetolog. Dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
6: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
7: Niezależnie od wieku.
6: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
8: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
9: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
10: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie wstępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
0: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor Skarbca Fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała a potem jury, powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Bo rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo, jak to dzieci. Dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach weże TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję włocławską, kujawską chcą poznawać i chcą kultywować.
2: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych. Są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści. No to jest coś wspaniałego.
4: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki. Prace są bardzo profesjonalne. Niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. 9 miejsc będzie do wybrania. W związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
0: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
5: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. I wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
3: Okej. Okay. To, co wykonałeś, trzymasz dłoń, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
5: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły, namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wzorunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła.

0: Właśnie w ciągu całego konkursu już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
1: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
2: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
1: Ok, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu. Wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
2: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w różnych kolorach. Rysować to już wyszło mi po prostu.
3: Jak konkurs, to również nagrody.
4: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
3: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
5: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
3: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
5: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i orkiestr Dętych, bo mamy przegląd orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem poparzonych kawą 3. Poparzeni kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, którego no, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
3: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Włocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa futraków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
6: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe, jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową. Gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy. Też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
7: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację.

0: i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
1: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości włocławskiej publiczności.
2: We Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było... Tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym, ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no. Drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem. No. Więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła, dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
1: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Włocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
3: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwone, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Włocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
1: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
4: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam.
5: Właśnie, czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
4: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
6: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
5: A czym dla pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
6: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
7: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
5: No właśnie, czym dla pani są te symbole narodowe? Czym dla pani są te symbole narodowe?
7: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
1: Włocławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Włocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
8: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we włocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Włocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli czyli serię egzaminów pisemnych.

0: a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Włocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No, zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy włocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
1: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
2: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce nowożytne, głównie to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei te też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów maturzyści będą musieli również przystąpić do 2 egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na dwa pytania ze zestawu.

0: który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
2: No, mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
3: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
2: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, przygotowywałem się w domu z polskiego, szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
3: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
2: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
3: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
2: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
4: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
5: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor
4: Tak,
5: nadziei, także
4: słoniki
5: udało
4: tutaj
5: się.
4: też. O, słonika też mam, także było dobrze.
3: A czy był dzisiaj stres od rana?
4: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład, dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
5: Ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
6: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na 2 kolejne dni, ale myślę, że dobrze, dobrze, dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
3: Który temat wybrałeś?
6: Wybrałem temat pierwszy.
3: I do czego się odwołałeś?
6: Pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam. Chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kmicic i jego przemiana. A drugim argumentem była lalka.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite. Przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
3: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność? A czy był stres od rana?
6: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
5: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
7: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na
5: No,
7: początku.
5: ogólnie bardzo, bardzo trudna, ale byle 30% i będzie dobrze.
3: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
5: Tak, zdecydowanie tak, no.
7: No, chyba wszyscy się stresowali.
5: No,
7: Tak,
5: na pewno
7: stresowałam się, no.
5: polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
7: Wydaje mi się, że w porządku, zadowolona jestem. Tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku. Mam nadzieję.
3: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
7: O pracy. Pierwszy.
3: A do czego się odwołałaś?
7: Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszłam i sama już nie pamiętam, doktora Rie z dżumy.
6: Czekamy tak,
7: Jako, że
6: czekamy
7: był
6: na
7: taki
6: ciebie.
7: pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
7: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
3: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
7: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski też to wypracowanie, tyle czasu, ale już mam z głowy.
5: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie 2 dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
3: A który temat wybrałaś?
5: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
3: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś, to jak opanowałaś ten stres?
5: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów wrednych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
5: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakieś tam dekadencje.

0: entyzmi w ogóle i w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie no powtarzałam lektury, no tak głównie.
1: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
2: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
3: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
2: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią, lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie państw gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
1: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
4: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, że była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
3: Właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
5: To jest zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
3: Czyli takie imprezy są potrzebne.
4: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
3: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
4: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
3: przygotowywaliście
4: dobrze.
3: Się do tego, czy...
4: No, oczywiście, że nie. Nie. My dzisiaj spontanie, po prostu nie mieliśmy grupy. W ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
6: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
3: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
6: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
3: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
7: Tak, tak i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
3: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
6: No, w sołectwie Baruchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę. W sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
3: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
7: Nie, wszystko było w porządku.
3: Czyli wszystko się udało?
7: Jak najbardziej.
6: Oczyszliśmy się bawić.
8: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili, bierzemy jakaś udział, panią wójt, bo jest naszą mieszkanką.
3: I czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
8: Tak. Dobrze było, żeby to co roku. Może nie jaka termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, a tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dni majowe, co jest pierwszy, to... Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
3: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
8: Nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
3: A czy któraś konkurencja sprawiła wam trudność?
8: Nie było. Jak na razie nie było, zobaczymy co się dalej.
1: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
3: Czy takie wydarzenia są wam potrzebne właśnie w gminie Baruchów?
9: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się...
3: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
9: Baruchowo. Jesteśmy z Baruchowa. Okay. Wszystkim kibicujemy, najważniejsze liczy się dobra zabawa.
3: A jak te konkurencje podobają się?
9: Bardzo, pewnie.
10: Bardzo zadowolona, tak. Dzieci mogą, my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Baruchowo, ale podoba mi się.
3: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
10: No Baruchowo, bo jestem z Baruchowa.
3: Okay. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
10: Z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
3: Czyli po... żeby więcej było takich.
10: Żeby było więcej takich, tak.

0: bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi, bo każdy siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak, tak, to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także w porządku, fajnie.
1: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Wrocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
2: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
3: Na naszych sztandarach jest wypisany Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
1: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
2: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy, nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jak zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
3: No właśnie, ani to praca, ani to służba. To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego i jednostek OSP. My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego, także no pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
1: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
4: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy.

0: przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
1: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit!

Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand. Pełne kosze za grosze.

0: Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
1: Jeżeli chcemy sprawić, żeby ta najstarsza część naszego miasta była też najmodniejszą częścią naszego miasta, no to nie tylko ta rewitalizacja taka twarda, infrastrukturalna, jak przebudowa ulicy 3 Maja, czy przebudowa kamieniczek, czy budowa nowych kamieniczek, ale też, a może właśnie przede wszystkim ta rewitalizacja społeczna. Tym bardziej, że mamy z czego się cieszyć, bo rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
0: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
1: Mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
2: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe, jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
0: Czy stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dzieci?
2: Tak, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem. Czasami mamy nawet kolejkę do naszych atrakcji. Dużo się dzieje, pogoda jest piękna, także jest super.
0: Rozumiem, że te wszystkie atrakcje można też spotkać u Was w bibliotece, prawda?
2: Dokładnie. To, co dzisiaj prezentujemy pod namiotem, jest także dostępne na co dzień u nas. Gry, PlayStation i wszystkie multimedia mamy albo w Mediatece przy ulicy Warszawskiej, albo w Strefie Dziecka, również przy ulicy Warszawskiej w Bibliotece Głównej. A książki oczywiście i w centrali, i w filiach na każdej dzielnicy. Zapraszamy.
3: Jesteśmy ze swoimi stoiskami na stoisku teatru. Animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała. Ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju

0: wydarzenia, które mają miejsce w naszych instytucjach.
1: Jak widzę, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, prawda?
0: Tak, i bardzo nas to cieszy, że taka frekwencja jest na naszych stoiskach, że dzieci przychodzą, że rodzice też się włączają, bo i rodzice bardzo angażują się w te aktywności, które proponujemy. I to też pokazuje, że tego rodzaju wydarzenia plenerowe mają swoich odbiorców, że warto to organizować. Jesteśmy tutaj w zastępstwie ulicy 3 Maja, która obecnie jest w przebudowie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy na ulicę 3 Maja, a tym razem przepiękne plener, tuż z boku Wisła, przepiękna pogoda, także myślę, że lepszej aury nie można było sobie wymarzyć.
1: No to tak, mamy dzisiaj festiwal 3 Maja, Teatr Imprezaryjny pojawił się również na stanowisku. No właśnie, co macie do zaoferowania pod tym stanowiskiem?
2: Co mamy do zaoferowania? Do zaoferowania mamy mnóstwo pirackich spraw, bo wie pan, to jest bardzo proste. Złotławka na Wisłę, Wisłą do Gdańska, z Gdańska na Bałtyk, z Bałtyku na Karaiby. No i w drugą stronę też to działa, więc mamy doskonały napój na szkorbut, który przeciwdziała szkorbutowi. Mamy ryby, którym można rzucać do celu, mamy pirackie tatuaże, mamy naszą artystkę, która maluje wszystkich ludzi w rusałki piratów i tego typu rzeczy. Mamy niesamowicie wyrośniętych, niemalże dwumetrowych piratów, tylko pobiegli sobie gdzieś tam dalej. Nie wiem, czy już widzieliście. No i generalnie można zdobyć skarb. Niestety nie złoto, diamenty i brylanty. Niestety nie, tylko cukierki. Ale zawsze coś.
1: To stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, jak widzę.
2: Tak, bardzo nas to cieszy. Tym bardziej, że jest bardzo, bardzo gorąco. I wszyscy czują to. Potrzeba trochę ochłody, ale tak czy inaczej jest sporo ludzi i fajnie się bawimy.
1: Co u pana można dostać? Co pan oferuje?
3: Znaczy na tą pogodę, jak dzisiaj, w taki upalny dzień, proponuję miotki typowe do kostki lodu, na przykład złote jabłuszko, czy wędzone jabłko, czy lekko kwaskowy dziki dereń.
1: Nie omieszkam zapytać, co pan sądzi o tym, że obecny festiwal 3 Maja jest w tym miejscu?
3: Szczerze, festiwal 3 Maja powinien być na ulicy 3 Maja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na ulicy 3 Maja, nowej, zrewitalizowanej.
1: A proszę powiedzieć, dlaczego u pana najbardziej warto kupować?
3: Czemu mnie warto kupować? Bo przede wszystkim produkujemy miody pitne rzemieślnicze, miody niesycone i miody niesycone zawierają wszystkie możliwe właściwości miodu pszczelego, bo miody sycone są to miody podgrzewane i dlatego nie mają tych podstawowych właściwości.
1: Czyli są po prostu lepsze niż takie zwykłe sklepowe produkty, prawda?
3: Znaczy przede wszystkim rzemieślnicza produkcja jest dużo, dużo lepsza, bo my to robimy wszystko od serca. I nie jest to masowa produkcja, tylko to są bardzo małe partie produktów.
1: Jak się państwo bawicie na festiwalu 3 Maja?
4: Dzień dobry, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no jeszcze nie ma występów, ale czekaliśmy i no już się sprzykrzyło, idziemy do domu, ale bardzo ładnie urządzone jest to wszystko.
1: Czyli czekacie państwo na takie de la creme, czyli koncert, prawda?
4: Tak, oczywiście, znanych artystów i muzykantów, muzyków.
1: A co państwo sądzą o tym, że tegoroczny festiwal jest akurat w tym miejscu, a nie klasycznie?
4: Nie wiem. Właśnie nie wiem dlaczego, no ale to nie przeszkadza nam.
5: Najlepiej jest wybrany tutaj.
4: Tak, a tak mi się wydaje.
1: Jak się państwo bawicie na 3 Maja na festiwalu?
6: No dobrze, dopiero co przyszliśmy, ale widać, że dużo jest atrakcji.
1: Czy czekacie państwo na koncert może?
6: Tak, tak.
1: Co pani sądzi o dzisiejszym festiwalu 3 Maja?
7: No fajnie, dopiero przyszłam, ale bardzo ładnie.
1: Czyli czeka pani głównie pewnie na koncert, prawda? A na jakieś konkretnie?
7: No na wszystkie zespoły, jakie będą. Chyba dam radę.
1: A co pani sądzi o tym, że festiwal jest tegoroczny w tym miejscu?
7: No, właśnie niedobrze. Za ciasno tu jest. A przecież są te parki takie ładne. Miejsca do siedzenia dużo. A oni tu się wzięli i to co roku tu jest, ale nie ma kto zarządzić chyba, prawda?
8: Bardzo dobrze. Super. Pogoda wspaniała. Wszystko okej.
1: Czy jest jakieś konkretne wydarzenie, na które państwo czekacie, może?
8: No, na występy.
1: Na kogoś konkretnie?
8: No, poparzeni kawą.
1: A co pani sądzi na temat tego, że festiwal tegoroczny jest w tym miejscu?
8: No, mógłby być w innym miejscu. Wiadomo, by się rzeczywiście lepiej to pasowało. No, ale jeżeli w tym jest, nie ma innego wyjścia, no to trudno.
9: Mam emocje bardzo duże, ponieważ we Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu. A pierwszy raz to było... Tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym, ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na...

Mamy taki plenerowy koncert we Włocławku. No, czy dowiozła publiczność? No, oczywiście, no, drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem. No, więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła. I dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała. Miło, miło. No, tam parę pomyłek było, ale to nikt nie zauważył, bo to wiadomo, że tutaj każdy tam jakoś tam coś tam zrobił. Natomiast... No miło, no jest i pogoda dopisała i w ogóle i wszystko, ludzie dopisali, wszystko pięknie tutaj, ten rynek cudowny, no czegoż chcieć więcej, drodzy Państwo, naprawdę, no dla nas rewelacyjnie, oby tak dalej.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku

0: obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie wstępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
1: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor skarbca fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała potem w jury. Powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Bo rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo, jak to dzieci. Dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że w erze TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję włocławską, kujawską, chcą poznawać i chcą kultywować.
2: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych, są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści. No to jest coś wspaniałego.
4: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki. Prace są bardzo profesjonalne. Niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. Dziewięć miejsc będzie do wybrania. W związku z tym... No, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
1: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
5: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. I wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
3: Okej. To, co wykonałeś, trzymasz w dłoni, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
5: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły, namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wzorunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu, już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
3: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
6: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
3: Okej, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu, wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
6: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.

0: Jak konkurs, to również nagrody.
1: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
0: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
2: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
3: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
2: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem poparzonych kawą 3. Poparzeni kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
0: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Wrocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa food trucków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
4: Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe, jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry, ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
5: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
0: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości włocławskiej publiczności.
6: We Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca którym, ale bardzo dawno temu i graliśmy nie na tym rynku, to na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no Drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą.

0: tą szukać, tak powiem. No. Więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła, dowiozła, a nawet przewiozła. I dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
1: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Włocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
2: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwone, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Włocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
1: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
3: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam.
4: Właśnie, czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
3: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
5: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
4: A czym dla pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
5: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
6: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
4: No właśnie, czym dla pani są te symbole narodowe? Czym dla pani są te symbole narodowe?
6: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
1: Włocławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Włocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
7: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we włocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Włocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Włocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie

0: tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy włocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
1: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
2: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce, nowożytne głównie, to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei te też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów maturzyści będą musieli również przystąpić do 2 egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa 30 minut, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na 2 pytania ze zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
3: No mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
4: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
3: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
4: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
3: No, przygotowywałem się w domu, z polskiego, szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
4: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
3: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną.

0: ale polski był stresujący.
1: Czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
0: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
2: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
3: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor tak, nadziei, także udało się.
2: Też, o, słonika też mam, także było dobrze.
1: A czy był dzisiaj stres od rana?
2: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
3: Nie, ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
4: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
1: Który temat wybrałeś?
4: Wybrałem temat pierwszy.
1: I do czego się odwołałeś?
4: Pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam, chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kmicic i jego przemiana, a drugim argumentem była lalka.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
4: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite. Przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
1: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
4: Nie.
1: A czy był stres od rana?
4: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
3: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
5: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na początku.
2: Ogólnie bardzo, bardzo trudno, ale byle 30% i będzie dobrze.
1: Okej, czy się dzisiaj stresowałeś od rana?
3: Tak, zdecydowanie tak, no.
5: No, chyba wszyscy się stresowali.
2: No, tak, stresowałam się, no.
3: Polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
2: Wydaje mi się, że w porządku. Zadowolona jestem. Tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku. Mam nadzieję.
1: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
2: O pracy.
6: Pierwszy.
1: A do czego się odwołałaś?
2: Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszła mi sama, już nie pamiętam, doktora Rie z dżumy. Jako, że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
1: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
2: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski, też to wypracowanie, tyle czasu. Ale już mam z głowy.
7: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie dwa dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
1: A który temat wybrałaś?
7: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
1: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś. To jak opanowałaś ten stres?
7: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów żadnych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
7: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie, no, powtarzałam lektury, no, tak głównie.
8: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
9: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
6: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
9: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią, lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak

0: Najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie Państw kół gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
1: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
2: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, że była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
3: Właśnie o to chciałem zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
4: To jest zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
3: Czyli takie imprezy są potrzebne.
2: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
3: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
2: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
3: przygotowywaliście
2: dobrze.
3: Się do tego, czy...
2: No, oczywiście, że nie. Nie. My dzisiaj spontanicznie, po prostu nie mieliśmy grupy. W ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
5: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
3: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
5: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
3: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
6: Tak, tak i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
3: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
5: No, w sołectwie Barchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę. W sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
3: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
6: Nie, wszystko było w porządku.
3: Czyli wszystko się udało.
6: Jak najbardziej.
5: Przyszliśmy się bawić.
7: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili. Bierzemy jakaś udział. Panią wójt jest naszą mieszkanką.
3: I czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
7: Tak. Dobrze było, żeby to co roku. Może nie jaka termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, a tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dni majowe, co jest pierwszy, to... Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
3: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
7: Nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
3: A czy któraś konkurencja sprawiła wam trudność?
7: Nie było. Jak na razie nie było, zobaczymy co się dalej.
1: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
3: Czy takie wydarzenia są wam potrzebne właśnie w gminie Barchów?
8: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się...
3: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
8: Baruchowo. Jesteśmy z Baruchowa. Okay. Wszystkim kibicujemy, najważniejsze liczy się dobra zabawa.
3: A jak te konkurencje podobają się?
8: Bardzo, pewnie.
9: Bardzo zadowolona, tak. Dzieci mogą my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Barchowo, ale podoba mi się.
3: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
9: No Barchowo, bo jestem z Barchowa.
3: A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
9: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
3: Czyli żeby więcej było takich.
9: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Każdy siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także w porządku, fajnie.
1: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Włocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
10: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy

0: dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
1: Na naszych sztandarach jest wypisane Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
2: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
0: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy. Nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem 3. pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jakby zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
1: No właśnie, ani to praca, ani to służba. To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego i jednostek OSP, my jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego, także no pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
2: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
3: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
2: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy

0: Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Uwaga, łowcy okazji! W Centrum Handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zgodnie z obietnicą Paulina Szejgicka Pro Beauty Clinic, kosmetolog, witam serdecznie Cię,
1: Dzień
0: Paulino.
1: dobry, witam.
0: Skończyłyśmy.

ostatnie nasze spotkanie na wszystkich, no nie, właśnie nie wszystko zdążyłyśmy opowiedzieć, ale bardzo dużo o tym, co możemy zrobić, żeby poprawić kondycję naszej skóry, przede wszystkim w zabiegach na twarz, tych po zimie, a tuż przed latem. I obiecałam Państwu, i Ty też obiecałaś, że następnym razem poświęcimy ten czas, bo to też jest ten dobry moment, żeby zadbać o nasze ciało, żeby jak już ubierzemy bikini na wakacje, to już całkiem niedługo.

0: atrakcyjnie, szczupło, zgrabnie, bez celulitu nieszczęsnego, które jest zmorą
1: Towarzyszy
0: każdej
1: wszystkim.
0: kobiety. Tak, tak. To...
1: Ta limfa zaczyna nam się blokować i celulit jest już następstwem tego, co się dzieje. Dlatego też właśnie ten nasz zabieg na celulit, on tak działa na wszystkie problemy po trochu. Też dodatkowo wzmacniamy zabiegi drenażem limfatycznym, czyli po zabiegu zakładamy takie spodnie, które nam tą limfę tutaj odpływają, żeby tak jakby to krążenie i tą lekkość nóg przywrócić. Drugim urządzeniem jest...
0: Jeszcze chwilkę, poczekaj, jeszcze kilka pytań, bo po pierwsze, czy ile trzeba wziąć takich zabiegów, czy to też jest sprawa indywidualna, czy to jest jakaś partia, która no, nie ma siły, to urządzenie zrobi to, co ma do zrobienia?
1: Mamy tak, w sumie mamy takie dwa pakiety. Pakiet standard, 4 zabiegi i to są to jest pakiet wystarczający na taki celulit, który widzimy przy ucisku. On jeszcze nie jest widoczny przy jak stoimy i widzimy, że są głębokie grudki. Natomiast pakiet 8 zabiegów to jest pakiet, który już tutaj pozwala nam nawet taki głęboki włóknisty celulit wygładzić. Oczywiście to nie jest tak, że zrobimy 8 zabiegów i czary mary i już
0: Nie
1: wszystko.
0: ma.
1: My wizualnie poprawimy, ale jeżeli nie zwiększymy naszej aktywności fizycznej i wody, bo tutaj woda też jest takim bardzo dużym albo sprzymierzeńcem, albo wręcz przeciwnie, no bo jeżeli nie pijemy zbyt odpowiedniej ilości wody, to wszystko nam się zaczyna blokować. Wtedy pojawia się nam tak zwany celulit wodny, od niego się też najczęściej zaczyna, no bo to krążenie, ta woda zaczyna nam się blokować, zaczynają pojawiać nam się obrzęki. No i
0: Organizm się
1: wtedy
0: zatrzymuje, nie wiedząc
1: dokładnie,
0: kiedy znowu.
1: paradoksalnie, tak? No bo byśmy sobie pomyślały, o kurde, zatrzymuje mi się woda, to znaczy, że za dużo piję. A to jest wręcz przeciwnie. Jak pijemy za mało, to właśnie
0: Nasz organizm
1: oszczędzamy,
0: oszczędza. Tak,
1: dokładnie.
0: dokładnie.
1: Zamiast wydalić, zostawiamy, pojawiają nam się obrzęki.
0: Więc 4 bądź
1: Bądź
0: 8
1: osiem.
0: zabiegów w jakiej serii powtarzane?
1: Raz w tygodniu.
0: Raz w tygodniu. No to proszę Państwa, te 8 tygodni to akurat
1: Akurat,
0: jest
1: nie? Idealnie.
0: Ten czas.
1: Tak, natomiast dodatkowo właśnie mamy tutaj drenaż limfatyczny, czyli optymalizujemy te efekty, chcemy jak najwięcej wyciągnąć z tych zabiegów, że jak już leżymy, to po prostu na 100% musi być efekt.
0: Biorąc pod uwagę, że życie płynie szybko, a kobiety są zajęte, to jak długo na taki zabieg muszą, jaki czas muszą przeznaczyć na taką wizytę?
1: Mamy opcję albo uda i pośladki. Maksymalnie 1,5 godziny. Zabieg plus tam pół godzinki drenaż. Więc no, do 2 godzin wypuszczamy nowe nogi.
0: Nowe nogi. Dobrze, i teraz możemy przejść do tego kolejnego zabiegu i urządzenia, o którym chciałaś mówić.
1: Tak, czyli kolejnym zabiegiem jest znowu zabieg bardziej ujędrniający, czyli tam mamy falę radiową i ultradźwięki. To też jest zabieg, który ujędrnia i bardziej modeluje. Czyli jak tutaj mamy zabieg, który ubija i rozbija, tak tutaj mamy zabieg, który bardziej ujędrnia i tak jakby sprawia, że ta skóra robi się bardziej sprężysta, bardziej intensywnie napięta. Dlatego też właśnie on świetnie się sprawdza w przypadku brzucha, jak chcemy się wymodelować, chcemy założyć obcisłą sukienkę, chcemy tutaj poprawić
0: pokazać
1: nasze
0: kawałek
1: boczki.
0: Brzuszka jeszcze.
1: Dokładnie, więc tutaj zdaję egzamin, no bo faktycznie nam się ta skóra ujędrnia, widocznie ujędrnia. Też mamy pakiety 4 zabiegów, spotykamy się raz w tygodniu, to też jest zabieg łączony z drenażem, czyli tutaj bardzo dużą rolę w organizmie kobiety ogólnie odgrywa
0: Woda
1: limfa
0: i woda.
1: I właśnie woda i te zastoje limfatyczne, one jak nam odpływają, to od razu też czujemy się lekko, satysfakcja, samopoczucie, wszystko nam po prostu idzie do góry.
0: Tak, czasami mówimy, nawaga się nie ruszyła, a wszystko mamy luźniejsze.
1: Tak.
0: I to w efekcie właśnie między innymi takich zabiegów, prawda?
1: Dokładnie, no bo my wtedy tą limfę gdzieś tam przegonimy i żeby ona po prostu wyrzuciła wszelkiego rodzaju metabolity i te rzeczy, których organizm chce się po prostu pozbyć. A że te właśnie zabiegi mają działanie lipolityczne, pobudzające właśnie metabolizm, no to my to wszystko po prostu wyrzucamy, nie?
0: I trzecie urządzenie.
1: Trzecie urządzenie już jest typowo urządzeniem
0: wyszczupującym.
1: zadaniowym. On po prostu typowo nam działa na tkankę tłuszczową. On.

0: niszczy te komórki tłuszczowe z tego danego obszaru. I tutaj faktycznie krolipoliza jest takim zabiegiem, gdzie my przykładamy odpowiednią ilość głowic do odpowiedniego obszaru, czyli brzuch, boczki, fałdy pod stanikiem, które też nas często tutaj denerwują. No i w wyniku tego cyklu, który trwa 50 minut, my wymrażamy te komórki tłuszczowe, minus 9 stopni, więc taka dość niska temperatura, ale właśnie na tyle skuteczna, że nam te adipocyty suwa.
1: To jest zabieg, na którego efekty trzeba poczekać i już
0: Dla
1: trzeba go,
0: cierpliwych,
1: tak?
0: tak, dokładnie. Tutaj akurat my też przygotowaliśmy takie pakiety, że na przykład robimy krolipolizę, dodajemy zabieg na przykład właśnie ten ujędrniający, żeby szybciej wymodelować te komórki tłuszczowe, żeby się je pozbyć. Natomiast no, trzeba poczekać na te efekty. Pierwsze efekty zazwyczaj są po około miesiącu. Jak sobie tutaj porównujemy
1: No to
0: zdjęcia.
1: pora najwyższa, drogie panie, jeśli chcemy się pozbyć, to już, już trzeba.
0: Dokładnie, no.
1: Paulina, powiedz jeszcze, bo pupa, uda, brzuch, boczki to są najczęściej te miejsca, które...
0: Poruszane.
1: Tak, poruszane.
0: Dokładnie.
1: Natomiast no, taką zmorą kobiet w pewnym wieku, ale też nie zawsze wiek tutaj ma znaczenie, są te takie motylki na ramionach. Czy te urządzenia, o których powiedziałaś, też pomagają na ujędrnienie tutaj na rąk?
0: To zdecydowanie to urządzenie, o którym mówiłam, że jest ujędrniające. No bo tutaj generalnie bardzo często z ramionami mamy taki problem, że ta grawitacja nas przyciąga, tak?
1: Tak.
0: Czyli ta skóra zaczyna nam być tam luźna.
1: Buja się po prostu.
0: Więc tutaj faktycznie podgrzanie falą radiową i ultradźwiękami jednocześnie bardzo intensywnie napina. Tutaj seria czterech zabiegów i faktycznie widzimy, że i wygładzenie ramion, trochę takie wymodelowanie, bo właśnie nawet ostatnio jedna pani zwróciła uwagę, że ujędrnienie ok, ale że też tak się fajnie te ramiona wysmukliły, więc widzimy, że tak jakby też wygląd tych ramion nam się poprawia.
1: Pytanie ostatnie. Czy są jakieś przeciwwskazania takie, które absolutnie uniemożliwiają korzystanie z tego typu zabiegu?
0: To są standardowe przeciwwskazania. W
1: No,
0: przypadku,
1: ciąża.
0: tak, ciąża, choroby nowotworowe to na pewno i tutaj bezwzględnie nie ma też karmienie piersią, bezwzględnie. Natomiast na przykład w przypadku zabiegów z falą radiową, no to rozruszniki serca i wszelkiego rodzaju urządzenia, które posiadamy w sobie, które mogą zaburzyć pracę, tak? Bo ta fala jest w stanie wpłynąć na przykład na rozrusznik serca i metalowe elementy w obrębie obszaru zabiegowego, czyli jak ktoś ma, nie wiem, jakieś tam śruby w kostce, a robimy brzuch, to nie jest to przeciwwskazaniem. Ale jeżeli ktoś ma jakiś, nie wiem, implant nogi, tutaj mięśnia czworogłowego i robimy udo, no to wtedy to się może nagrzewać, aczkolwiek teraz zazwyczaj te materiały też już są na tyle, że tak powiem, bezpieczne, że to też trzeba dokładnie sprawdzić, co mamy, z jakiego materiału i wtedy jesteśmy w stanie podjąć decyzję. Natomiast tak ogólnie są to zabiegi ogólnodostępne, więc te standardowe przeciwwskazania.
1: I rozumiem, że jak w przypadku zabiegów na twarz, jeżeli przychodzimy po raz pierwszy, pokazujemy całą naszą sylwetkę, pokazujemy naszym zdaniem, gdzie mamy problemy, to możemy liczyć na waszą fachową pomoc, że nie, od tego zaczynamy. Zaczynamy, też układacie plan, bo tych urządzenia są trzy, ale możliwości jest wiele,
0: tak,
1: prawda?
0: I połączenie tych urządzeń, tak?
1: Tak,
0: Czyli
1: dokładnie.
0: w różnych kolejnościach zaczynamy w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, więc my tutaj przede wszystkim skupiamy się na konsultacji. Konsultacja też poniekąd polega na tym, żeby pogadać ogólnie o stylu życia, no bo nie ukrywajmy, że to są zabiegi, które nam wspomagają pracę naszą, którą zaczęliśmy, tak? Czyli mamy w głowie to wyszczuplenie, więc to jest, zabiegi są dodatkiem do zmiany stylu życia, tak, żeby te efekty szybciej osiągnąć. Często jest tak, chociażby właśnie ostatnio robiłyśmy taką fajną metamorfozę, gdzie pani nam opowiadała, że ona wielokrotnie była na diecie i wielokrotnie gdzieś tam zapisywała się na tą siłownię, ale jak sobie wspomogła tą dietę i te ćwiczenia zabiegami, no to się okazało, że efekt jest piorunujący, tak, no bo ona
1: i chęci większe, żeby kontynuować,
0: tak, ona
1: prawda?
0: Po prostu zmieniła ten styl życia, zwiększyła aktywność fizyczną, no i na przykład ukierunkowała krolipolizę na brzuch, no bo tam było największe obtłuszczenie i tego się chciała przede wszystkim pozbyć, nie? Więc tutaj ważny jest całokształt, holistyczne podejście, no i my tutaj też sobie często właśnie o tym rozmawiamy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
12: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
13: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie wstępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
0: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor skarbca fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała a potem jury, powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo, jak to dzieci. Dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach weże TikToka, w czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję włocławską, kujawską chcą poznawać i chcą kultywować.
2: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak, no bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych, są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści, no to jest coś wspaniałego.
4: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki, prace są bardzo profesjonalne, niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. Dziewięć miejsc będzie do wybrania, w związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym

0: wieku, to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
1: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
2: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. I wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
3: Okej. To, co wykonałeś, trzymasz dłoń, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
2: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły, namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wzorunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu, już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
3: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
4: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
3: Okej, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu. Wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
4: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty. Rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
1: Jak konkurs, to również nagrody.
5: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Wrocławiu.
1: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
6: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
7: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
6: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzonych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. a na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
1: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Wrocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie

0: Interesowaniem cieszyła się strefa food trucków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
1: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe. Jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
2: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
0: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości włocławskiej publiczności.
3: We Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było, ale bardzo dawno temu, i graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności to ze świecą szukać, tak powiem. No więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
0: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Włocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
4: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwone, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Włocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
0: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
5: Bo mi się to bardzo podoba. No to święto flagi właśnie mam.
6: No właśnie, czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
5: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
7: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
6: A czym dla pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
7: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych.

0: najlepszych tradycji świata demokratycznego.
1: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
2: No właśnie, czym dla Pani są te symbole narodowe? Czym dla Pani są te symbole narodowe?
1: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
3: Wacławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Wrocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
4: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we wrocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Wrocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Wrocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy wrocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
3: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
5: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem. Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce, nowożytne głównie, to będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie.

0: o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów maturzyści będą musieli również przystąpić do dwóch egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego. Krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na dwa pytania ze zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
2: No, mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
3: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
2: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, przygotowywałem się w domu z polskiego, szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
3: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
2: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
3: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
2: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
4: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
5: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor
4: Tak,
5: nadziei, także
4: słoniki
5: udało
4: tutaj
5: się.
4: też. O, słonika też mam, także było dobrze.
3: A czy był dzisiaj stres od rana?
4: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład, dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
5: Ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
6: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
3: Który temat wybrałeś?
6: Wybrałem temat pierwszy.
3: I do czego się odwołałeś?
6: Pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam. Chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kmicic i jego przemiana. A drugim argumentem była lalka.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite. Przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
3: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność? A czy był stres od rana?
6: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
5: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
7: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na
5: No,
7: początku.
5: ogólnie bardzo, bardzo trudna, ale byle 30% i będzie dobrze.
3: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
5: Tak, zdecydowanie tak, no.
7: No, chyba wszyscy się stresowali.
5: No,
7: Tak,
5: na pewno
7: stresowałam się, no.
5: polski jest taki bardzo wymagający. Dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
7: Wydaje mi się, że w porządku. Zadowolona jestem. Tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku. Mam nadzieję.
3: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
7: O pracy.
3: A do czego się odwołałaś?
7: Naprawdę. Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszła mi sama, już nie pamiętam, doktora Rie z Dżumy, jako że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego,

0: I tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
0: No, na pewno sama w domu dużo robiłam. Rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
1: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
0: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski, też to wypracowanie, tyle czasu. Ale już mam z głowy.
2: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie dwa dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
1: A który temat wybrałaś?
2: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
1: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś. To jak opanowałaś ten stres?
2: Nie opanowałam. Po prostu poszłam i napisałam. No. Nie mam sposobów wrednych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
3: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
4: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
5: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
4: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią, lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie państw gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
3: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
6: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, żeby była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
5: Właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
7: To też zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
5: Czyli takie imprezy są potrzebne.
6: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
5: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
6: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale było
5: przygotowywaliście
6: dobrze.
5: Się do tego, czy...
6: No, oczywiście, że nie. Nie. My dzisiaj spontanicznie, po prostu nie mieliśmy grupy w ciągu 5-7 minut, żeby...
8: Bawi się na całego.
5: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
8: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
5: No właśnie, czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
9: Tak, tak i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
5: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
8: No, w sołectwie Baruchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę. W sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
5: A czy jakaś konkurencja sprawiła wam trudności?
9: Nie, wszystko było w porządku.
5: Czyli wszystko się udało?
9: Jak najbardziej.
8: Uczyliśmy się bawić.
10: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili, bierzemy jakad udział, panią wójt, bo jest naszą mieszkanką.
5: I czy takie wydarzenia są wam potrzebne?
10: Tak. Dobrze było, żeby to co roku. Może nie jaka termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców, A tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dni majowe, co jest pierwszy.

0: Znaczy to, ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zabrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
0: Nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
1: A czy któraś konkurencja sprawiła wam trudność?
0: Nie było. Jak na razie nie było, zobaczymy co się dalej.
2: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
1: Czy takie wydarzenia są wam potrzebne właśnie w gminie Barwnik?
3: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się...
1: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
3: Baruchowo. Jesteśmy z Baruchowa. Okay. Wszystkim kibicujemy, najważniejsze liczy się dobra zabawa.
1: A jak te konkurencje podobają się?
3: Bardzo, pewnie.
4: Bardzo zadowolona, tak. Dzieci mogą my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Barchowo, ale podoba mi się.
1: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
4: No Barchowo. Jestem z Barchowa.
1: Okay. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
4: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
1: Czyli żeby więcej było takich.
4: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Pokaże, siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak, to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także w porządku, fajnie.
2: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Wrocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
5: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Włocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
6: Na naszych sztandarach jest wypisany Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
2: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
5: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy. Nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem 3. pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jak zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
6: No właśnie, ani to praca, ani to służba. To już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem. Pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd, no i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego jednostek OSP, My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców, w każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy.

0: praktycznie gotowi do pomocy i to własne, i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego. Także no, pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
1: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
2: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
1: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: że artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
1: Jeżeli chcemy sprawić, żeby ta najstarsza część naszego miasta była też najmodniejszą częścią naszego miasta, no to nie tylko ta rewitalizacja taka twarda, infrastrukturalna, jak przebudowa ulicy 3 Maja, czy przebudowa kamieniczek, czy budowa nowych kamieniczek, ale też, a może właśnie przede wszystkim ta rewitalizacja społeczna. Tym bardziej, że mamy z czego się cieszyć, bo rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy

0: obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
1: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
0: Mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, no akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
2: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe, jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
1: Czy stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dzieci?
2: Tak, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem. Czasami mamy nawet kolejkę do naszych atrakcji. Dużo się dzieje, pogoda jest piękna, także jest super.
1: Rozumiem, że te wszystkie atrakcje można też spotkać u Was w bibliotece, prawda?
2: Dokładnie. To, co dzisiaj prezentujemy pod namiotem, jest także dostępne na co dzień u nas. Gry, PlayStation i wszystkie multimedia mamy albo w Mediatece przy ulicy Warszawskiej, albo w Strefie Dziecka, również przy ulicy Warszawskiej w Bibliotece Głównej. A książki oczywiście i w centrali, i w filiach na każdej dzielnicy. Zapraszamy.
3: Jesteśmy ze swoimi stoiskami na stoisku teatru. Animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała. Ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta, święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
1: Jak widzę, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, i bardzo nas to cieszy, że taka frekwencja jest na naszych stoiskach, że dzieci przychodzą, że rodzice też się włączają, bo i rodzice bardzo angażują się w te aktywności, które proponujemy. I to też pokazuje, że tego rodzaju wydarzenia plenerowe mają swoich odbiorców. Ulicy 3 Maja, która obecnie jest w przebudowie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy na ulicę 3 Maja, a tym razem przepiękny plener, tuż z boku Wisła, przepiękna pogoda, także myślę, że lepszej aury nie można było sobie wymarzyć.
1: No to tak, mamy dzisiaj festiwal 3 maja, Teatr Imprezaryjny pojawił się również na stanowisku. No właśnie, co macie do zaoferowania pod tym stanowiskiem?
2: Co mamy do zaoferowania? Do zaoferowania mamy mnóstwo pirackich spraw, bo wie pan, to jest bardzo proste. Z Włocławka na Wisłę, Wisłą do Gdańska, z Gdańska na Bałtyk, z Bałtyku na Karaiby. No i w drugą stronę też to działa, więc mamy doskonały napój na szkorbut, który przeciwdziała szkorbutowi. Mamy ryby, którym można rzucać do celu, mamy pirackie tatuaże, mamy naszą artystkę, która maluje wszystkich ludzi w rusałki piratów i tego typu rzeczy. Mamy niesamowicie wyrośniętych, niemalże dwumetrowych piratów, tylko pobiegli sobie gdzieś tam dalej. Nie wiem, czy już widzieliście. No i generalnie można zdobyć skarb. Niestety nie złoto, diamenty i brylanty, niestety nie, tylko cukierki. Ale zawsze coś.
1: To stoisko

0: się dużym zainteresowaniem, jak widzę.
1: Tak, bardzo nas to cieszy, tym bardziej, że jest bardzo, bardzo gorąco i wszyscy czują to, potrzeba trochę ochłody, ale tak czy inaczej jest sporo ludzi i fajnie się bawimy.
0: Co u pana można dostać? Co pan oferuje?
2: Znaczy na tą pogodę, jak dzisiaj, w taki upalny dzień, proponuję miotki typowe do kostki lodu, na przykład złote jabłuszko, czy wędzone jabłko, czy lekko kwaskowy dziki dereń.
0: Nie omieszkam zapytać, co pan sądzi o tym, że obecny festiwal 3 maja jest w tym miejscu?
2: Szczerze, festiwal 3 maja powinien być na ulicy 3 maja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na ulicy 3 maja, nowej, zrewitalizowanej.
0: A proszę powiedzieć, dlaczego u pana najbardziej warto kupować?
2: Czemu mnie warto kupować? Bo przede wszystkim produkujemy miody pitne rzemieślnicze, miody niesycone i miody niesycone zawierają wszystkie możliwe właściwości miodu pszczelego. Bo miody sycone są to miody podgrzewane i dlatego nie mają tych podstawowych właściwości.
0: Czyli są po prostu lepsze niż takie zwykłe sklepowe produkty, prawda?
2: Znaczy przede wszystkim rzemieślnicza produkcja jest dużo, dużo lepsza, bo my to robimy wszystko od serca i nie jest to masowa produkcja, tylko to są bardzo małe partie produktów.
0: Jak się państwo bawicie na festiwalu 3 maja?
3: Dzień dobry, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no jeszcze nie ma występów, ale czekaliśmy i no już się sprzykrzyło, idziemy do domu, ale bardzo ładnie urządzone jest to wszystko.
0: Czyli czekacie państwo na takie de la creme, czyli koncert, prawda?
3: Tak, oczywiście, znanych artystów i muzykantów, muzyków.
0: A co państwo sądzą o tym, że tegoroczny festiwal jest akurat w tym miejscu, a nie klasycznie?
3: Nie wiem. Właśnie nie wiem dlaczego, no ale to nie przeszkadza nam.
4: Najlepiej jest wybrany tutaj.
3: Tak, chyba tak mi się wydaje.
0: Jak się państwo bawicie na 3 maja na festiwalu?
5: No dobrze, dopiero co przyszliśmy, ale widać, że dużo jest atrakcji.
0: Czy czekacie państwo na koncert może?
5: Tak, tak.
0: Co pani sądzi o dzisiejszym festiwalu 3 maja?
6: No fajnie, dopiero przyszłam, ale bardzo ładnie.
0: Czyli czeka pani głównie pewnie na koncert, prawda? A na jakieś konkretnie?
6: No na wszystkie zespoły, jakie będą. Chyba dam radę.
0: A co pani sądzi o tym, że festiwal jest tegoroczny w tym miejscu?
6: No, właśnie niedobrze. Za ciasno tu jest. A przecież są te parki takie ładne, miejsca do siedzenia dużo. A oni tu się uwzięli i to co roku tu jest, ale nie ma kto zarządzić chyba, prawda?
7: Bardzo dobrze. Super. Pogoda wspaniała. Wszystko okej.
0: Okay. Czy jest jakieś konkretne wydarzenie, na które państwo czekacie może?
7: No, na występy.
0: Na kogoś konkretnie?
7: No, poparzeni kawą.
0: A co pani sądzi na temat tego, że festiwal tegoroczny jest w tym miejscu?
7: No, mógłby być w innym miejscu. Wiadomo, by się rzeczywiście lepiej to pasowało, no ale jeżeli w tym jest, nie ma innego wyjścia, no to trudno.
8: Nam emocje bardzo duże, ponieważ we Włocławku gramy chyba już 4 raz w życiu, a pierwszy raz to było... Tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym, ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no. Drodzy państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem, no. Więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła, dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała. Miło, miło, no tam parę pomyłek było, ale to nikt nie zauważył, bo to wiadomo, że tutaj każdy tam jakoś tam coś tam zrobił. Natomiast no miło, no jest i pogoda dopisała i w ogóle i wszystko, ludzie dopisali, wszystko pięknie tutaj, ten rynek cudowny, no czegoż chcieć więcej, drodzy państwo, naprawdę, no dla nas rewelacyjnie, oby tak dalej.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać

0: Jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
7: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
8: Niezależnie od wieku.
7: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
9: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
10: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W Zespole Szkół Katolickich odbył się konkurs malarski Fajansowe Inspiracje. To już piąta edycja artystycznej rywalizacji. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej uczestników.
1: Bardzo się cieszymy za tak wysoką frekwencję. Jest to piąta edycja konkursu międzyszkolnego Fajansowe Inspiracje. Ona się pięknie wpisuje w obchody naszej szkoły, bo w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie jej reaktywacji. Uczniowie przystępujący do konkursu, jak mamy zapisane w regulaminie, mają dowolność wyboru. Mogą malować swoją inspirację fajansową, motywem kwiatowym, a także mogą malować wzorem motywem Picasso, który niewątpliwie też się wpisał w tradycję fajansu włocławskiego.
0: W konkursie uczestniczyło blisko 100 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury oceniające pracę miało twardy orzech do zgryzienia. Piotr Wawrowski, dyrektor skarbca fajansu oraz malarka Grażyna Glonek.
2: Młodzież pięknie odpowiedziała na zaproszenie. Jest przeszło dwukrotnie większa reprezentacja niż w zeszłym roku. Jest prawie 100 uczestników. Obserwuję ich pracę. Są na bardzo wysokim poziomie. Będę w imieniu pani poseł pracowała potem w jury. Powiem, że będzie trudno.
3: Właśnie, co rzuca się w oczy na tych pracach? Bo rozumiem, że nawiązują do klasycznych wzorów, ale są też, wiadomo jak to dzieci, dzieci są kreatywne, pewnie pojawiają się też nowe elementy.
2: Mogli swoje prace wykonywać w dwóch kategoriach. Prace tradycyjne, czyli te kwiatowe wzory kujawskie oraz tak zwane pikasiaki. W tym roku jednak króluje wzór tradycyjny, kwiatowy, z motywami też zwierząt, ptaków. Jest bardzo dużo takiej fantastyki. Pikasiaków w tym roku jest dużo mniej. Często pikasiaki są wybierane też przez chłopców. W tym roku też jest wyraźnie mniejsza reprezentacja chłopców, ale są. Bardzo się cieszę, że chętnie poświęcają swój czas na takie właśnie artystyczne realizacje.
3: Pomówmy właśnie o samej młodzieży, o samych dzieciach. Jest to budujące, że dzieciaki w czasach w erze TikToka,

0: czasie mediów społecznościowych, jednak do tej tradycji lgną, do tej tradycji nawiązują, tą tradycję włocławską, kujawską chcą poznawać i chcą kultywować.
1: Tradycja jest w sumie, powiedzmy tak, stara, tak? No bo sięga XIX wieku, a tu się okazuje, że młodzież, która ma kilkanaście lat, z wielką ochotą w tym się odnajduje, to bardzo cieszy, to bardzo buduje. Tradycja fajansu będzie się rozwijała, będzie kultywowana przez kolejne pokolenia. Uczestnicy dzisiaj pracują w trzech kategoriach wiekowych. Są to dwie kategorie w szkołach podstawowych, czyli dzieci od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. To są młodzi przyszli artyści. No to jest coś wspaniałego.
2: Współczuję komisji, bo poziom jest bardzo wysoki, prace są bardzo profesjonalne. Niektóre wydają się bardziej dojrzałe niż wiek wykonawców. Są bardzo, bardzo różnorodne. Będzie bardzo trudno wybrać. 9 miejsc będzie do wybrania, w związku z tym no, będzie to bardzo trudne. Tu widać talenty, czy będą chciały pracować i malować fajans, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wiadomo, w tym wieku to jeszcze dopiero kształtują nam się nasze potrzeby i nasze priorytety, ale zdecydowanie jestem spokojny o to, że kadra malarek czy malarzy będzie kontynuowana.
3: Prace były przemyślane i starannie wykonane. Uczniowie Długosza często umieszczali na nich wizerunek swojej szkoły bądź elementy z nią związane.
4: Cenię sobie fajans za to, że jest naszą sztuką ludową, jest naszym taką czymś naszym. Wziąłem udział w konkursie, żeby pielęgnować tę sztukę. No przede wszystkim dlatego.
0: Okej. Okay. To, co wykonałeś, trzymasz dłoń, jak wyżej podniesiesz, będziemy też to widzieli. Opowiedz o swojej pracy. Co się na niej znajduje?
4: Z racji tego, że takim jednym z głównych tematów dzisiejszego konkursu było 110-lecie szkoły i 25-lecie reaktywacji szkoły. Namalowałem, może to nie jest jakieś arcydzieło, ale namalowałem wzorunek naszej szkoły. Koncepcja w ogóle zmieniła się w ciągu całego konkursu, już było namalowane, ale wszystko jeszcze przemalowałem i postawiłem na taki minimalizm.
0: Za co cenisz fajans? Dlaczego fajans ci się podoba?
5: Ja bardzo lubię różne kwiaty i bardzo podobają mi się kolory fajansu.
0: Okej, jesteśmy na konkursie, właściwie już pod koniec konkursu, wasze prace są już wykonane. Opowiedzcie mi, skąd pomysł i co one przedstawiają?
5: No po prostu konkurs to miał być coś inspirowane fajansem, no i właśnie ten fajans zrobiłam, bo też bardzo lubię go malować. To jest bardzo, bardzo fajnie się go maluje. Ja rysowałam po prostu kwiaty, bo bardzo lubię kwiaty, rysowałam je w różnych kolorach. Po prostu na początku nie miałam pomysłu, ale jak zaczęłam rysować, to już wyszło mi po prostu.
3: Jak konkurs, to również nagrody.
6: Nagrody będą niespodzianką. Fundatorem, jak zawsze, jest ksiądz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, ksiądz dr Jacek Kędzierski, a także pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Włocławku. Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęła pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm, oraz pan Tyberiusz Rajs, właściciel fabryki fajansu we Włocławku.
3: Fajans wraca do łask. Widać to nie tylko po zainteresowaniu osób dorosłych fajansowymi ozdobami, ale również wśród dzieci i młodzieży. Doskonale pokazuje to frekwencja na konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
7: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
8: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy te...

0: też zaplanowanych gwiazdy.
1: Mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem poparzonych kawą 3. Poparzeni kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje, no, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
0: Nim na scenie pojawili się artyści, mieszkańcy Wrocławka oraz regionu mogli udać się na ulicę Zamczą. Tam swoje stoiska mieli rękodzielnicy. Tradycyjnie zainteresowaniem cieszyła się strefa futraków. Miejskie jednostki przygotowały atrakcje dla nieco młodszej części publiczności.
2: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe, jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1, drugie stanowisko pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
3: Na stoisku teatru animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała, ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
0: Największe tłumy pojawiły się oczywiście na koncertach. Artyści byli pod wrażeniem żywiołowości wrocławskiej publiczności.
4: We Wrocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było, tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, to na innym. Ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Wrocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności to ze świecą szukać, tak powiem. No więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła? Dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała.
0: Szersza relacja z festiwalu 3 maja w magazynie Pulsometr. We Wrocławku Dzień Flagi tradycyjnie przyciągnął mieszkańców, którzy chcieli wspólnie uczcić biało-czerwone barwy. To święto, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych i buduje poczucie wspólnoty, także na poziomie lokalnym. Tegoroczne obchody miały jednak nieco inny przebieg niż zwykle. Przemarsz ze 100-metrową flagą nie rozpoczął się jak co roku na Placu Wolności. Tym razem uczestnicy spotkali się przy Zespole Szkół Chemicznych, skąd wyruszyli w kierunku bulwarów. Kolorowy korowód z flagą przeszedł na Stary Rynek, przyciągając uwagę spacerowiczów i tworząc wyjątkową, patriotyczną atmosferę.
1: Ważne, radosne święto, bo to jest święto biało-czerwone, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że takie święto, które łączy, mimo że oczywiście politycy najchętniej by podzielili kawałek tej swojej biało-czerwonej, wzięli dla siebie, ale biało-czerwona to są te barwy, które nas łączą, ale też łączą pokolenia. Te pokolenia, które walczyły o wolność, walczyły o niepodległość, dzisiaj to mamy, więc też spotykamy się po to, żeby dbać o naszą ojczyznę. Jak zawsze mieszkańcy Wrocławka świetnie odpowiadają na nasz apel, na nasze propozycje, przychodzą, chcą wspólnie świętować, więc tym bardziej jestem dumny.
0: W wydarzeniu nie zabrakło mieszkańców, którzy podkreślali, że udział w takich inicjatywach to dla nich ważny sposób na okazanie szacunku do narodowych symboli i wspólne przeżywanie świąt państwowych.
5: Bo mi się to bardzo

0: podoba. No to święto flagi właśnie mam.
1: No właśnie, czym dla pani są te symbole biało-czerwone?
0: No to jest Polska. Nasza Polska kochana.
2: My już od wielu, wielu lat czcimy to święto, bo ono jest nam bliskie. Jestem trochę starszy od państwa, ale pamiętam czasy, gdy ta flaga nie była tak honorowana jak dzisiaj. I dopiero po tych transformacjach ustrojowych nastąpiło dowartościowanie tej flagi. I ona jest nam tak bliska sercu, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie startować w tym pochodzie przy fladze. A do tego obywatele nasi taki patriotyzm wykazują właśnie przez wywieszenie tej flagi, że ta flaga nam towarzyszy na różnych uroczystościach, to aż no, łzy napływają do oczu, jak widzimy tą flagę naszą, biało-czerwoną.
1: A czym dla pana są te symbole narodowe, ta biało-czerwona?
2: Tak, bardzo mi są bliskie. Ja jestem patriotą na swój sposób oczywiście, ale flaga i te godła, orzełek nasz, szczególnie gdy nasi reprezentanci nawet za granicą pokazują się z tymi symbolami, to no wzruszenie jest ogromne. To jest coś pięknego. Nawiązujemy do najlepszych tradycji świata demokratycznego.
3: To, że jestem Polką, to, że jesteśmy w takim stowarzyszeniu i po to tu jestem, żeby powiedzieć, że my jesteśmy Polską.
1: No właśnie, czym dla pani są te symbole narodowe? Czym dla pani są te symbole narodowe?
3: No jak to wszym? No to jest no patriotyzm, oczywiście, że tak. To jest moja przynależność do cudownego narodu, który się jednoczy prawie cały czas, z wyjątkiem na przykład no, ostatnich dni.
4: Wacławek po raz kolejny pokazał, że potrafi łączyć tradycję z radosnym świętem, a biało-czerwone barwy wciąż mają dla mieszkańców szczególne znaczenie. Dziś dzień szczególny dla maturzystów. W całej Polsce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości, a na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. We Wrocławku do matury przystąpiło ponad 1000 uczniów, dla których to początek najważniejszego etapu edukacji.
5: Dzisiaj 4 maja to pierwszy dzień matur Anno Domini 2026. 1190 maturzystów we wrocławskich szkołach prowadzonych przez miasto Wrocławek rozpoczęło egzamin maturalny, czyli serię egzaminów pisemnych, a potem ustnych oraz rozszerzenia. To rzeczywiście ważny moment dla młodych ludzi, jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i myślę, że uda się zdać w większości osób wszystkim ten egzamin maturalny. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Potem rozszerzenia, obowiązkowo trzeba przystąpić do rozszerzenia i egzaminy ustne. Ze statystyk tych ogólnopolskich wychodzi, że przede wszystkim maturzyści wybierali jako przedmiot rozszerzony język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, biologia i potem następne języki obce, również język polski, ale no zobaczymy, jak to będzie we Wrocławku. Będziemy zbierali informacje i myślę, że w trakcie tego miesiąca zmagań maturalnych będziemy wiedzieli, jak wyglądają statystyki. Jutro matematyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym przedmiotem. Dla niektórych jest to wyzwanie, dla niektórych no, jest to jak co dzień przyjemny przedmiot. Myślę, że każdemu się powiedzie. No zawsze jest tak, też każdy z nas pamięta swoją maturę, że wcześniej była giełda pytań, giełda co będzie na języku polskim. Mam nadzieję, że każdy wrocławski maturzysta wstrzeli się w swoje pytania.
4: Maraton maturalny to czas silnych emocji, który szczególnie odczuwalny jest w środowisku szkolnym.
6: Emocje są zawsze co roku ogromne, bo mnóstwo obaw, czy wszystkie sprawy zostały dopięte na ostatni guzik, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy te wszystkie procedury będą przebiegały tak, jak to zaplanowaliśmy. No, dla mnie ten rok jest tym bardziej wyjątkowy, że oddaję po 4 latach swoją klasę, którą uczyłam języka polskiego, więc dzisiaj to dla nas bardzo emocjonujący dzień. Trzymałam za nich mocno kciuki. Twierdzą, że pytania były dziwne, ale że nie trudne, więc sobie poradzili. Nie spodziewali się takich pytań, ale twierdzili, że można było w głowie znaleźć przykłady literackie, więc miejmy nadzieję, że ten egzamin zakończy się sukcesem.

0: Ale to przecież dopiero pierwszy dzień tego maratonu maturalnego, który potrwa blisko 3 tygodnie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze matematyka, zdawana na poziomie podstawowym to jutro. W środę języki obce, nowożytne głównie. To będzie język angielski zdawany na poziomie podstawowym, ale także inne wybrane języki. Jeden uczeń u nas przystępuje do egzaminu z języka niemieckiego, a jedna uczennica do egzaminu z języka rosyjskiego. W czwartek z kolei języki zdawane na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, więc to będzie taka większa skala trudności, ale młodzież lubi te egzaminy z języków, twierdzi, że pytania nie są trudne i zwykle wyniki właśnie z tych językowych matur są najwyższe spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. No i piątek zakończymy biologią zdawaną na poziomie rozszerzonym. To z kolei też bardzo ważny egzamin dla tych wszystkich, którzy myślą o medycynie, o farmacji, o kierunkach okołolekarskich. W kolejnych dniach, w przyszłym i w następnym tygodniu, czekają nas jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, historia, fizyka, informatyka, więc tych egzaminów będzie naprawdę dużo. I dodajmy do tego, że oprócz pisemnych egzaminów, maturzyści będą musieli również przystąpić do dwóch egzaminów ustnych. Jeden to będzie z języka angielskiego, krótki, bo trwający 15 minut, ale bez przygotowania, czyli wchodzi się do sali egzaminacyjnej, otrzymuje się zestaw i później odpowiada się, opisuje się rysunki, które znajdują się na tym zestawie i rozmawia się w języku angielskim z komisją. Drugi egzamin to egzamin ustny z języka polskiego, który trwa pół godziny, ale 15 minut z tych 30 przeznaczone jest na przygotowanie, więc tutaj z kolei można się zastanowić, przemyśleć, ułożyć sobie konspekt odpowiedzi i później przez 10 minut maturzysta odpowiada na dwa pytania ze zestawu, który wylosował, a przez 5 minut trwa rozmowa z członkami komisji. U nas egzaminy zakończą się 23 maja, to jest sobota, wtedy ostatnia tura maturzystów przystąpi do egzaminu ustnego z języka polskiego.
1: Pierwsze emocje, stres i nadzieja na dobre wyniki. Tak wyglądał dzisiejszy poranek przed szkołami. Maturzyści z różnymi odczuciami opuszczali sale egzaminacyjne.
2: No mam nadzieję, że nie było tak źle. Trochę się obawiałem, ale raczej dobrze.
3: Jaki temat rozprawki dzisiaj wybrałeś?
2: Ja wybrałem pierwszy na temat pracy. I odwołałem się do lalki i do dżumy.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
2: No, przygotowywałem się w domu, z polskiego szczególnie na pytania jawne. No i mam nadzieję, że to dało efekty.
3: Czy się dzisiaj bardzo stresowałeś?
2: Tak, stresowałem się. Chyba najbardziej stresowałem się polskiego. Znaczy, no nie wiem, co będzie przede mną, ale polski był stresujący.
3: A czy jakieś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?
2: Na pewno pierwsza część odnośnie czytania ze zrozumienia.
4: Myślę, że dobrze. Ogólnie my to jesteśmy ścisłowcy, także polski to jest ten najgorszy, ale myślę, że jakoś poszło nam.
5: Tak, całkiem dobrze. Był grosik w bucie, zielona bransoletka, kolor
4: tak,
5: nadziei, także udało się.
4: O, słonika też mam, także było dobrze.
3: A czy był dzisiaj stres od rana?
4: Nie, jakoś w ogóle tego nie czułam. Na przykład dopóki nie usiadłam na sali, to nie miałam świadomości, że faktycznie piszę tą maturę.
5: Nie, ja akurat się trochę stresowałam, ale już jak usiadłam, to już stwierdziłam, że jak wrócę do domu, będę miała już po wszystkim, więc już potem zszedł ten stres po prostu.
6: Kurczę, no język polski nie jest moją najmocniejszą stroną, raczej czekam na dwa kolejne dni, ale myślę, że dobrze jestem przygotowany, to znaczy byłem. A nie, ogólnie dobrze, temat rozprawki też mi podpasował, jakoś poszło.
3: Który temat wybrałeś?
6: Wybrałem temat pierwszy.
3: I do czego się odwołałeś?
6: Pierwszym argumentem był Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara. Do tego użyłem kontekstu, kurczę, już nawet nie pamiętam, chyba Potopu, tak, Potop. To był Andrzej Kmicic i jego przemiana, a drugim argumentem była lalka.
3: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
6: Do matury z języka polskiego nie były zbyt obfite, przypomniałem sobie tylko kolejność epok i poszczególne lektury.
3: Czy któreś zadanie sprawiło ci dzisiaj trudność?

0: A czy był stres od rana?
1: Od rana był zupełnie mniejszy stres niż przez ostatnie dni, tak mi się wydaje. A jak usiadłem w sali, to już w ogóle zeszło wszystko.
2: Bardzo trudna była ta matura, ale raczej zdane.
3: No, zdać zdamy, ale w ogóle coś innego niż wszyscy mówili na początku.
4: Ogólnie bardzo, bardzo trudna, ale byle 30% i będzie dobrze.
0: Okej, czy się dzisiaj stresowałyście od rana?
2: Tak, zdecydowanie tak, no.
3: No, chyba wszyscy się stresowali.
4: No, tak, stresowałam się, no.
2: Polski jest taki bardzo wymagający, dużą trzeba mieć znajomość lektur i bardzo dużo jest tam wątków, o które można się łatwo potknąć.
4: Wydaje mi się, że w porządku, zadowolona jestem, tematy mi w miarę też podpasowały, także wydaje mi się, że w porządku, mam nadzieję.
0: Jaki temat rozprawki wybrałaś?
4: O pracy.
0: Pierwszy. A do czego się odwołałaś?
4: Na pewno wzięłam na początku, bo już też wyszła mi sama, już nie pamiętam, doktora Rie z dżumy, jako że był taki pracowity, wzięłam całą epokę pozytywizmu, wzięłam Wokulskiego i tam jakiś kontekst jeszcze wybrałam.
0: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
4: No, na pewno sama w domu dużo robiłam, rodzice też mi zapewnili korepetycje, książki, na pewno jakieś repetytorium. Także i wkład własny, i dużo szkoła, korepetycje.
0: Czy był stres przed dzisiejszym dniem?
4: Bardzo, bardzo był stres. Szczególnie, że to jest jednak dzisiaj pierwszy egzamin z tych wszystkich. No jednak polski, też to wypracowanie, tyle czasu. Ale już mam z głowy.
5: Chyba nie było ogólnie tragedii. Spodziewałam się, że będzie trochę gorzej. Stresowałam się strasznie ostatnie dwa dni, ale ogólnie nie było najgorzej. Było się trochę, że napisałam trochę na temat rozprawkę. Tak pół na temat, pół nie. Więc zobaczymy, ale ogólnie jestem sobie na okej. Mam pozytywne nastawienie w sumie.
0: A który temat wybrałaś?
5: Praca z człowiekiem i tam okoliczności z tą pracą.
0: Powiedziałaś, że się bardzo stresowałaś. To jak opanowałaś ten stres?
5: Nie opanowałam, po prostu poszłam i napisałam, no. Nie mam sposobów żadnych na stres, więc po prostu poszłam i tyle.
0: Jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
5: No, rozpisywałam sobie epoki, jakieś tam ważne zagadnienia do tych epok, jakiś tam dekadentyzm i w ogóle. I w sumie to się przydało, więc fajnie. I w sumie, no, powtarzałam lektury, no tak głównie.
6: Pierwszy dzień matur za nami. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, przedmiotem, który dla wielu jest największym wyzwaniem. W czasie długiego majowego weekendu w Baruchowie trwała sportowa rywalizacja. Na płycie boiska, na którym domowe mecze rozgrywa KKS Baruchowo, odbyły się potyczki sołeckie.
7: Majówka w gminie Baruchowo jest na sportowo. Dzisiaj jest druga już edycja potyczek sołeckich. W ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. Było dużo niewiadomych, jak to wydarzenie przebiegnie, ale bardzo mieszkańcom się spodobało, dlatego kontynuujemy. Dzisiaj mamy drugą już edycję potyczek i właśnie już odbywają się konkurencje.
8: Patrząc po frekwencji mieszkańców, to chyba właśnie taka forma aktywności jest potrzebna, prawda?
7: Myślę, że tak, że mieszkańcy to lubią, lubią się włączać właśnie w takie inicjatywy. Mamy właśnie majówkę, czas wolny, więc jak najbardziej pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby wyjść z domu i troszkę aktywnie spędzić czas. A też mieszkańcy, tak jak wcześniej powiedziałam, włączają się w takie wydarzenia. Mamy też duże wsparcie państw gospodyń wiejskich, bo przygotowały poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj się pojawią. Druhowie strażacy również się włączyli. Będzie na koniec pokaz pierwszej pomocy. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury tutaj też od rana już czuwali, pracowali, żeby to wydarzenie przebiegło i żeby mieszkańcy byli po prostu zadowoleni i spędzili miło czas.
6: Konkurencje były bardzo różnorodne. Jedne wymagały siły, inne precyzji i szybkości. Były chociażby rzut ziemniakiem do celu, slalom z piłką, przenoszenie jajka w łyżce czy przeciąganie liny. Nad przebiegiem zawodów czuwali strażacy.
9: Nam się bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł z tą sołtysiadą. Zeszła się, można powiedzieć, cała gmina. Jest wesoło, przyjemnie. To nie jest tak, że była konkurencja, żebyśmy się bili, kto wygra. To ma być zabawa. To jest dla nas najważniejsze.
8: Właśnie o to chciałam zapytać, czy tutaj się liczy właśnie ta konkurencja, czy jednak ta zabawa? Ale słyszę, że tak, zabawa.
9: To jest zabawa. Wypowiadamy się we własnej osobie.
8: Czyli takie imprezy są potrzebne?
9: Tak, oczywiście. To jest taka integracja całej wsi. Wszyscy przychodzimy, zobaczcie, i starsi, i młodsi. Wszyscy razem możemy wspólnie się bawić. Widać to. Dokładnie to widać, bo nie było czegoś takiego u nas.
8: Czy jakaś konkurencja sprawiła wam problemy, trudności?
9: Raczej nie. No, może te rzucanie tym ziemniakiem do tych pojemników, to jest troszeczkę takie denerwujące i po prostu... No, ale
8: przygotowywaliście się do tego, czy...
9: Oczywiście, że nie. Nie. My dzisiaj spontanicznie po prostu...

0: mieliśmy grupy, w ciągu 5-7 minut zrobiliśmy grupę.
1: Super, my przyszliśmy tutaj się dobrze bawić, nasza drużyna bawi się na całego.
2: Czy liczy się wynik, czy właśnie ta dobra zabawa?
1: Myślę, że chodzi o to, żebyśmy się zintegrowali bardziej, niż rywalizowali ze sobą.
2: No właśnie, czy takie wydarzenia są Wam potrzebne?
3: Tak, tak i to bardzo. Szczególnie właśnie w takich małych społecznościach jak nasza.
2: Ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
1: No, w sołectwie Barchowo nie, ponieważ jest to największe sołectwo. Mam zgraną drużynę, w sensie, że mam bardzo dużo chętnych osób, także nie było u mnie problemu z tym.
2: A czy jakaś konkurencja sprawiła Wam trudności?
3: Nie, wszystko było w porządku.
2: Czyli wszystko się udało.
3: Jak najbardziej.
1: Przyszliśmy się bawić.
4: Rok temu braliśmy udział i w tym roku też mamy drużynę 6-osobową. Bierzemy udział właśnie w tej chwili. Bierzemy akurat udział. Panią wójt jest naszą mieszkanką.
2: I czy takie wydarzenia są Wam potrzebne?
4: Tak. Dobrze było, żeby to co roku. Może nie akurat termin majówka, bo to takie jest, mało jest mieszkańców. A tak jakby w czerwcu czy koniec maja może lepiej by było. Nie w ten dni majowe, co jest pierwszy, to... Ale tak to tak, jesteśmy za tym, żeby to było.
2: Jeszcze proszę powiedzieć, czy ciężko było zebrać ekipę, która by tutaj wystąpiła?
4: Nie, mam taką stałą swoją ekipę i zawsze można na niej liczyć.
2: A czy któraś konkurencja sprawiła Wam trudność?
4: Nie było. Jak na razie nie było, zobaczymy co się dalej.
5: Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców, czyli mieszkańców swoich sołectw.
2: Czy takie wydarzenia są Wam potrzebne właśnie w gminie Barchów?
6: Potrzebne, oczywiście. Bardzo miło spędzony czas, bardzo nam się...
2: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie kibicujecie?
6: Baruchowo. Jesteśmy z Baruchowa. Okay. Wszystkim kibicujemy, najważniejsze liczy się dobra zabawa.
2: A jak te konkurencje podobają się?
6: Bardzo, pewnie.
7: Bardzo zadowolona, tak. Dzieci mogą, my jako starsi też pooglądać. No i takie rozgrywki jak tutaj są, no to oczywiście chyba w tym dopiero pierwszy raz, bo jeszcze nigdy nie byłam na takich tutaj w gminie Barchowo, ale podoba mi się.
2: Jest jakieś sołectwo, któremu szczególnie pani kibicuje?
7: No Barchowo, bo jestem z Barchowa.
2: Okay. A jakaś konkurencja przypadła szczególnie dla pani do gustu?
7: Ja z tym jajkiem była tutaj właśnie, co? I koszulki teraz też było.
2: Czyli żeby więcej było takich.
7: Żeby było więcej takich, tak. Bo to jest ważne dla dzieci, właśnie można właśnie sobie porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Każdy siedzi sobie właśnie w domu, każdy się zasiedział, a tak to sobie właśnie porozmawiamy, dzieci się pobawią, także w porządku, fajnie.
5: O oprawę muzyczną imprezy zadbał DJ. Nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla czy słodkich przekąsek. O te ostatnie zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Dzieciaki również się nie nudziły. Na terenie obiektu znajdowały się dmuchańce. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To moment, który dla całego środowiska pożarniczego oznacza początek serii uroczystości i spotkań, podkreślających rolę tej służby w codziennym życiu mieszkańców. We Wrocławku odbyły się wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków ulicami miasta do katedry, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. W wydarzeniu udział wzięli zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
8: Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego strażaka, ponieważ w dniu dzisiejszym obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana, dlatego też spotykamy się dzisiaj we Wrocławku, z czego się bardzo cieszymy, na mszy świętej z intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
9: Na naszych sztandarach jest wypisany Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze wrocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
5: Strażacy od lat cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W rankingach najbardziej poważanych zawodów niezmiennie zajmują pierwsze miejsce, a poziom zaufania do tej profesji przekracza 80%. Sami podkreślają, że ich praca to coś więcej niż obowiązek. To pasja i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.
8: Tak jak pan wspomniał, my wszyscy służymy. Nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem 3. pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, tak jakby zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem, a od niedawna jestem komendantem miejskim we Włocławku. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu zaufania społecznego. Nasze lokalne społeczeństwo też nas bardzo wspiera. Za pomoc dziękujemy również panu staroście, panu prezydentowi.

0: oraz wszystkim mieszkańcom, którzy doceniają nasz trud codziennej służby.
1: No właśnie, ani to praca, ani to służba, to już w tym momencie jest pasja. Człowiek się rodzi strażakiem, umiera strażakiem, pomimo już wieku dorosłego, mocno dorosłego, dalej działam w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dobrze się z tym czuję. Wiem, że pomoc niesiona innym ludziom to najważniejsze wyzwanie dla człowieka, więc większość z moich kolegów, druhen, podziela ten pogląd. No i służymy nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego i jednostek OSP. My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców. W każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy. I to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego. Także no, pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
2: W uroczystościach uczestniczyły również władze miasta. Podkreślano, że strażacy są zawsze tam, gdzie najbardziej są potrzebni. Podczas pożarów, wypadków czy sytuacji kryzysowych, często narażając własne życie dla innych.
3: Włocławek jest dzisiaj gospodarzem regionalnych obchodów Dnia Strażaka, więc zarówno strażacy z OSP, jak i z Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu kujawsko-pomorskiego zjeżdżają się właśnie do Włocławka po to, żeby wspólnie celebrować ten ważny też dla mieszkańców naszego regionu przecież dzień, dlatego że strażacy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień. Wiemy, że jak coś się dzieje, to pierwsze co, to właśnie strażacy przyjeżdżają i zawsze są gotowi do pomocy.
2: Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego.

0: Czego zacząć? Jak skompletować sprzęt wędkarski? Dokąd pojechać na ryby? Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zgodnie z obietnicą Paulina Szejlicka, ProBeauty Clinic, kosmetolog. Witam serdecznie,
1: Dzień
0: ciepło.
1: dobry, witam.
0: Skończyłyśmy ostatnie nasze spotkanie na wszystkich, no nie, właściwie nie wszystko zdążyłyśmy opowiedzieć, ale bardzo dużo o tym, co możemy zrobić, żeby poprawić kondycję naszej skóry, przede wszystkim zabiegach na twarz, tych po zimie, a tuż przed latem. I obiecałam Państwu, i Ty też obiecałaś, że następnym razem poświęcimy ten czas. Bo to też jest ten dobry moment, żeby zadbać o nasze ciało, żeby jak już ubierzemy bikini na wakacje, to już całkiem niedługo, wyglądać atrakcyjnie, szczupło, zgrabnie, bez celulitu nieszczęsnego, które jest zmorą
1: Towarzyszy
0: każdej
1: wszystkim.
0: kobiety. Tak, towarzyszy nam wszystkim. Od czego zacząć i czy to już jest dobry moment, teraz właśnie miesiąc maj, żeby te zabiegi zaczynać?
1: Zdecydowanie tutaj zabiegi, o ile na przykład robimy zabiegi na twarz, to jest to jeden, dwa zabiegi i jesteśmy w stanie szybko tą skórę przywrócić do świetności, że tak powiem. Natomiast w przypadku ciała to już są pakiety zabiegowe. My, co prawda, wybierając technologię, czyli urządzenie, staramy się to zmaksymalizować, bo nikt nie ma czasu, żeby przychodzić na serię 15 zabiegów, tylko chcemy szybko efekty. Dlatego mamy takie trzy kluczowe urządzenia. Zabieg na celulit, który jest połączeniem fali radiowej i fali uderzeniowej. Sięgamy tak naprawdę na takich pięć najważniejszych efektów, czyli ujędrnienie, rozbicie, poprawę krążenia, no i generalnie wyszczuplenie, wymodelowanie.

To nie jest zabieg odchudzający, ale jest to zabieg świetnie modelujący. Z celulitem jest generalnie no, temat obszerny, jeżeli chodzi o pojawianie się. My często się śmiejemy, że to nie nasza wina, tylko wina tkanki łącznej, no bo tak jesteśmy zbudowane. I tutaj faktycznie te przegrody tej tkanki

0: No i one tworzą taką rajstopę, kabaretkę, przez które te adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, się przeciskają. I faktycznie jest tak, że w tym naszym zabiegu na celulit fala radiowa rozgrzewa, czyli te
1: Te
0: zwłóknienia
1: wszystkie
0: nam
1: grudki
0: roz...
1: takie, tak,
0: Tak,
1: które.
0: ona nam je roz, tak jakby one są bardziej takie podatne później na to uderzanie. Natomiast to uderzanie, czyli ta fala radiowa, ona nam rozbija te wszystkie zwłóknienia. Dlatego widzimy natychmiastowo, że tak jak tutaj jedna pani, która się zajmuje gastronomią, przyrównała mi to do fasoli. Powiedziała, że przyszła do mnie z fasolą, wyszła tutaj z kaszą gryczaną, tak? Czyli my te grudki chcemy porozbijać, te adipocyty. Ale jednocześnie też przywracając krążenie, my też tak jakby no, bardzo dbamy o tą limfę, czyli żeby ta limfa z nas odpływała. No bo celulit to my tylko widzimy te grudki, ale w rzeczywistości celulit zaczyna się chociażby od zmiany krążenia, czyli coraz w wyniku tego siedzącego trybu życia, my po prostu to krążenie u nas jest coraz wolniejsze, ta limfa zaczyna nam się blokować i celulit jest już następstwem tego, co się dzieje. Dlatego też właśnie ten nasz zabieg na celulit, on tak działa na wszystkie problemy po trochu. Też dodatkowo wzmacniamy zabiegi drenażem limfatycznym, czyli po zabiegu zakładamy takie spodnie, które nam tą limfę tutaj odpływają, żeby tak jakby to krążenie i tą lekkość nóg przywrócić. Drugim urządzeniem jest.
1: Jeszcze chwilkę, poczekaj, jeszcze kilka pytań, bo po pierwsze, ile trzeba wziąć takich zabiegów? Czy to też jest sprawa indywidualna? Czy to jest jakaś partia, która no, nie ma siły, to urządzenie zrobi to, co ma do zrobienia?
0: Mamy tak, w sumie mamy takie dwa pakiety. Pakiet standard, cztery zabiegi, i to są to jest pakiet wystarczający na taki celulit, który widzimy przy ucisku. On jeszcze nie jest widoczny, jak stoimy i widzimy, że są głębokie grudki. Natomiast pakiet ośmiu zabiegów to jest pakiet, który już tutaj pozwala nam nawet taki głęboki, włóknisty celulit wygładzić. Oczywiście to nie jest tak, że zrobimy 8 zabiegów i czary mary i już
1: Nie ma.
0: wszystko. My wizualnie poprawimy, ale jeżeli nie zwiększymy naszej aktywności fizycznej i wody, bo tutaj woda też jest takim bardzo dużym albo sprzymierzeńcem, albo wręcz przeciwnie, no bo jeżeli nie pijemy zbyt odpowiedniej ilości wody, to wszystko nam się zaczyna blokować. Wtedy pojawia się nam tak zwany celulit wodny. Od niego się też najczęściej zaczyna, no bo to krążenie, ta woda zaczyna nam się blokować, zaczynają pojawiać nam się obrzęki, no i
1: Organizm się
0: wtedy.
1: zatrzymuje, nie wiedząc
0: Dokładnie.
1: kiedy znowu.
0: Paradoksalnie, tak? No bo byśmy sobie pomyślały, o kurde, zatrzymuje mi się woda, to znaczy, że za dużo piję. A to jest wręcz przeciwnie. Jak pijemy za mało, to właśnie
1: Nasz organizm
0: oszczędzamy.
1: oszczędza. Tak,
0: Dokładnie.
1: dokładnie.
0: Zamiast wydalić, zostawiamy. Pojawiają nam się obrzęki.
1: Więc cztery bądź
0: Bądź
1: osiem
0: osiem.
1: zabiegów w jakiejś serii powtarzane?
0: Raz w tygodniu.
1: Raz w tygodniu. No to proszę Państwa, te 8 tygodni to akurat
0: Akurat,
1: jest
0: nie? Idealnie.
1: ten czas.
0: Tak, natomiast dodatkowo właśnie mamy tutaj drenaż limfatyczny, czyli optymalizujemy te efekty, chcemy jak najwięcej wyciągnąć z tych zabiegów, że jak już leżymy, to po prostu na 100% musi być efekt.
1: Biorąc pod uwagę, że życie płynie szybko, a kobiety są zajęte, to jak długo na taki zabieg muszą, jaki czas muszą przeznaczyć na taki wizytę?
0: Mamy opcję albo uda i pośladki. Maksymalnie 1,5 godziny. Zabieg plus tam pół godzinki drenaż. Więc no, do 2 godzin
1: Godzin.
0: wypuszczamy nowe nogi.
1: Nowe nogi. Dobrze, i teraz możemy przejść do tego kolejnego zabiegu i urządzenia, o którym chciałaś mówić.
0: Tak, czyli kolejnym zabiegiem jest znowu zabieg bardziej ujędrniający, czyli tam mamy falę radiową i ultradźwięki. To też jest zabieg, który ujędrnia i bardziej modeluje. Czyli jak tutaj mamy zabieg, który ubija i rozbija, tak tutaj mamy zabieg, który bardziej ujędrnia i tak jakby sprawia, że ta skóra robi się bardziej sprężysta, bardziej intensywnie napięta. Dlatego też właśnie on się świetnie się sprawdza w przypadku brzucha. Jak mamy, chcemy się wymodelować, chcemy założyć obcisłą sukienkę, chcemy tutaj poprawić
1: Pokazać
0: nasze
1: kawałek
0: boczki.
1: brzuszka jeszcze.
0: Dokładnie. Więc tutaj zdaję egzamin, no bo faktycznie nam się ta skóra ujędrnia, widocznie ujędrnia. Też mamy pakiety 4 zabiegów, spotykamy się raz w tygodniu. To też jest zabieg łączony z drenażem, czyli tutaj bardzo dużą rolę w organizmie kobiety ogólnie odgrywa
1: woda
0: limfa
1: i woda.
0: I właśnie woda.

0: Tak, i te zastoje limfatyczne, one jak nam odpływają, to od razu też czujemy się lekko, satysfakcja, samopoczucie, wszystko nam po prostu idzie do góry.
1: Tak, czasami mówimy, nawaga się nie ruszyła, a wszystko mamy luźniejsze. I to
0: Tak.
1: w efekcie właśnie między innymi takich zabiegów, prawda?
0: Dokładnie, no bo my wtedy tą limfę gdzieś tam przegonimy i żeby ona po prostu wyrzuciła wszelkiego rodzaju metabolity i te rzeczy, których organizm chce się po prostu pozbyć. A że te właśnie zabiegi mają działanie lipolityczne, pobudzające właśnie metabolizm, no to my to wszystko po prostu wyrzucamy, nie?
1: I trzecie
0: Trzecie
1: urządzenie.
0: urządzenie już jest typowo urządzeniem
1: Wyszczepiającym.
0: zadaniowym. On po prostu typowo nam działa na tkankę tłuszczową. On niszczy te komórki tłuszczowe z tego danego obszaru. I tutaj faktycznie kriolipoliza jest takim zabiegiem, gdzie my przykładamy odpowiednią ilość głowic do odpowiedniego obszaru, czyli brzuch, boczki, fałdy pod stanikiem, które też nas często tutaj denerwują. W wyniku tego cyklu, który trwa 50 minut, my wymrażamy te komórki tłuszczowe, minus 9 stopni, więc taka dość niska temperatura, ale właśnie na tyle skuteczna, że nam te adipocyty suwa.
1: To jest zabieg, na którego efekty trzeba poczekać i już
0: Dla
1: trzeba go,
0: cierpliwych,
1: tak.
0: tak, dokładnie. Tutaj akurat my też przygotowaliśmy takie pakiety, że na przykład robimy kriolipolizę. Dodajemy zabieg na przykład właśnie ten ujędrniający, żeby szybciej wymodelować te komórki tłuszczowe, żeby się je pozbyć. Natomiast no, trzeba poczekać na te efekty. Pierwsze efekty zazwyczaj są po około miesiącu. Jak sobie tutaj porównujemy
1: No to pora
0: zdjęcia.
1: najwyższa, drogie panie, jeśli chcemy się pozbyć, to już, już trzeba.
0: Dokładnie, no.
1: Paulina, powiedz jeszcze, bo pupa, uda, brzuch, boczki to są najczęściej te miejsca, które
0: Poruszane.
1: tak poruszane.
0: Dokładnie.
1: Natomiast no, taką zmorą kobiet w pewnym wieku, ale też nie zawsze wiek tutaj ma znaczenie, są te takie motylki na ramionach. Czy te urządzenia, o których powiedziałaś, też pomagają na ujędrnienie tutaj na rąk?
0: To zdecydowanie to urządzenie, o którym mówiłam, że jest ujędrniające. No bo tutaj generalnie bardzo często z ramionami mamy taki problem, że ta grawitacja nas przyciąga, tak?
1: Tak.
0: Czyli ta skóra zaczyna nam być tam luźna.
1: Buja się po prostu.
0: Więc tutaj faktycznie podgrzanie falą radiową i ultradźwiękami jednocześnie bardzo intensywnie napina. Tutaj seria czterech zabiegów i faktycznie widzimy, że i wygłodzenie ramion, trochę takie wymodelowanie, bo właśnie nawet ostatnio jedna pani zwróciła uwagę, że ujędrnienie ok, ale że też tak się fajnie te ramiona wysmukliły, więc widzimy, że tak jakby też wygląd tych ramion nam się poprawia.
1: Pytanie ostatnie. Czy są jakieś przeciwwskazania, takie, które absolutnie uniemożliwiają korzystanie z tego typu zabiegów?
0: To są standardowe przeciwwskazania. W
1: No,
0: przypadku,
1: ciąża.
0: tak, ciąża, choroby nowotworowe to na pewno i tutaj bezwzględnie nie ma też karmienie piersią, bezwzględnie. Natomiast na przykład w przypadku zabiegów z falą radiową, no to rozruszniki serca i wszelkiego rodzaju urządzenia, które posiadamy w sobie, które mogą zaburzyć pracę, tak? Bo ta fala jest w stanie wpłynąć na przykład na rozrusznik serca i metalowe elementy w obrębie obszaru zabiegowego, czyli jak ktoś ma, nie wiem, jakieś tam śruby w kostce, a robimy brzuch, to nie jest to przeciwwskazaniem. Ale jeżeli ktoś ma jakiś, nie wiem, implant nogi, tutaj
1: I
0: mięśnia
1: robimy udo.
0: czworogłowego i robimy udo, no to wtedy to się może nagrzewać. Aczkolwiek teraz zazwyczaj te materiały też już są na tyle, że tak powiem, bezpieczne, że to też trzeba dokładnie sprawdzić, co mamy, z jakiego materiału, i wtedy jesteśmy w stanie podjąć decyzję. Natomiast tak ogólnie są to zabiegi ogólnodostępne, więc te standardowe przeciwwskazania.
1: I rozumiem, że jak w przypadku zabiegów na twarz, jeżeli przychodzimy po raz pierwszy, pokazujemy całą naszą sylwetkę, pokazujemy naszym zdaniem, gdzie mamy problemy, to możemy liczyć na waszą fachową pomoc, że nie, nie, nie, od tego zaczynamy. Zaczynamy, też układacie plan, bo tych urządzenia są trzy, ale możliwości jest wiele,
0: Tak, i
1: prawda?
0: połączenie tych urządzeń, tak?
1: Tak,
0: Czyli
1: dokładnie.
0: w różnych kolejnościach zaczynamy w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, więc my tutaj przede wszystkim skupiamy się na konsultacji. Konsultacja też poniekąd polega na tym, żeby pogadać ogólnie o stylu życia, no bo nie ukrywajmy, że to są zabiegi, które nam wspomagają pracę naszą.

0: którą zaczęliśmy, tak? Czyli mamy w głowie to wyszczuplenie, więc to jest, zabiegi są dodatkiem do zmiany stylu życia, tak? Żeby te efekty szybciej osiągnąć. Często jest tak, chociażby właśnie ostatnio robiłyśmy taką fajną metamorfozę, gdzie pani nam opowiadała, że ona wielokrotnie była na diecie i wielokrotnie gdzieś tam zapisywała się na tą siłownię, ale jak sobie wspomogła tą dietę i te ćwiczenia zabiegami, no to się okazało, że efekt jest piorunujący, tak? No bo ona
1: i chęci
0: zmieniła,
1: większe, żeby
0: tak,
1: kontynuować,
0: ona po
1: prawda?
0: prostu zmieniła ten styl życia, zwiększyła aktywność fizyczną, no i na przykład ukierunkowała krylipolizę na brzuch, no bo tam było największe obtłuszczenie i tego się chciała przede wszystkim pozbyć, nie? Więc tutaj ważny jest całokształt, holistyczne podejście, no i my tutaj też sobie często właśnie o tym rozmawiamy.
1: Właśnie tak jest Pro Beauty Clinic, Paulina Szyjwicka, kosmetolog. Dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
12: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
13: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Majówka w naszym regionie upłynęła pod znakiem rozpoczęcia sezonu Moto Aero przy marszu ze 100-metrową biało-czerwoną flagą i festiwalu 3 maja. To ostatnie wydarzenie odbyło się w strefie rewitalizacji.
1: Jeżeli chcemy sprawić, żeby ta najstarsza część naszego miasta była też najmodniejszą częścią naszego miasta, no to nie tylko ta rewitalizacja taka twarda, infrastrukturalna, jak przebudowa ulicy 3 Maja, czy przebudowa kamieniczek, czy budowa nowych kamieniczek, ale też, a może właśnie przede wszystkim ta rewitalizacja społeczna. Tym bardziej, że mamy z czego się cieszyć, bo rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jest taka symboliczna, ale radosna przecież data w kalendarzu naszych narodowych świąt i uważam, że tak właśnie na wesoło powinniśmy obchodzić uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, że jeszcze mamy główną ulicę obszaru rewitalizowanego, która też nazywa się 3 maja, no to wszystko pasuje. No i miło mi na pewno czytać w mediach regionalnych, że największa impreza w Kujawsko-Pomorskim to jest właśnie we Włocławku i to właśnie Festiwal 3 maja, mimo że to dopiero druga edycja.
0: No właśnie, odnośnie samego festiwalu, mamy też zaplanowane gwiazdy.
1: A mamy gwiazdy. Wczoraj świetny występ i Orkiestr Dętych, bo mamy przegląd Orkiestr Dętych już drugi rok z rzędu, ale później świetnie naprawdę zagrała Bum Bum Orkestar. No dzisiaj gwiazdy, jak gdyby ciąg dalszy, więc zaczynamy występem Poparzanych Kawą 3. Poparzeni Kawą 3, świetny zestaw, też znani muzycy, więc będzie można dla amatorów autografów, to jest nie lada gratka. Później dla amatorów rocka Ira, więc myślę, że też dużo osób przyjdzie i będzie się świetnie bawić. A na zakończenie creme de la creme, przeżywająca renesans popularności grupa Ich Troje.

0: no, akurat twórczość tej grupy nikomu w naszym kraju nie trzeba specjalnie przypominać, bo każdy chociaż trochę jej zna.
1: Biblioteka już drugi dzień tutaj zaprasza pod swój namiot. Oprócz książek, które są oczywiście tutaj do pooglądania, do poczytania, mamy także trochę nowoczesności, bo mamy dwa stanowiska gamingowe. Jedno z kierownicami, możemy się pościgać na Formule 1. Drugie stanowisko, pady i najnowsze gry. Ale też dla młodszych troszkę mamy grę wielkoformatową, gramy w kostkę, rzucamy, przeskakujemy, też stolik multimedialny, malowanki i po prostu zabawy.
2: Czy stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dzieci?
1: Tak, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem. Czasami mamy nawet kolejkę do naszych atrakcji. Dużo się dzieje, pogoda jest piękna, także jest super.
2: Rozumiem, że te wszystkie atrakcje można też spotkać u Was w bibliotece, prawda?
1: Dokładnie. To, co dzisiaj prezentujemy pod namiotem, jest także dostępne na co dzień u nas. Gry, PlayStation i wszystkie multimedia mamy albo w mediatece przy ulicy Warszawskiej, albo w strefie dziecka, również przy ulicy Warszawskiej w bibliotece głównej. A książki oczywiście i w centrali, i w filiach na każdej dzielnicy. Zapraszamy.
3: Jesteśmy ze swoimi stoiskami na stoisku teatru. Animacje polegające na malowaniu twarzy, na tatuażach. Wspieramy się grupą z Gdańska, która do nas na nasze zaproszenie przyjechała. Ale także różnego rodzaju takie plastyczne zajęcia, które nawiązują swoimi motywami do tego święta Konstytucji 3 maja. Wyklejamy mapę Polski biało-czerwonymi kwiatkami. A więc wszystkie te zajęcia mają na celu wzajemną integrację i dorosłych, i dzieci, i nas, pracowników instytucji. Myślę, że to taka przestrzeń plenerowa daje też nam możliwość do tego, żebyśmy mogli promować nasze działania, zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które mają miejsce w naszych instytucjach.
2: Jak widzę, stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, i bardzo nas to cieszy, że taka frekwencja jest na naszych stoiskach, że dzieci przychodzą, że rodzice też się włączają, bo i rodzice bardzo angażują się w te aktywności, które proponujemy. I to też pokazuje, że tego rodzaju wydarzenia plenerowe mają swoich odbiorców, że warto to organizować. Jesteśmy tutaj w zastępstwie ulicy 3 Maja, która obecnie jest w przebudowie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy na ulicę 3 maja, a tym razem przepiękny plener tuż z boku Wisła, przepiękna pogoda, także myślę, że lepszej aury nie można było sobie wymarzyć.
2: No to tak, mamy dzisiaj festiwal 3 maja, Teatr Imprasaryjny pojawił się również na stanowisku. No właśnie, co macie do zaoferowania pod tym stanowiskiem?
1: Co mamy do zaoferowania? Do zaoferowania mamy mnóstwo pirackich spraw, bo wie pan, to jest bardzo proste. Z Włocławka na Wisłę, Wisłą do Gdańska, z Gdańska na Bałtyk, z Bałtyku na Karaiby. No i w drugą stronę też to działa, więc mamy doskonały napój na szkorbut, który przeciwdziała szkorbutowi. Mamy ryby, którymi można rzucać do celu, mamy pirackie tatuaże, mamy naszą artystkę, która maluje wszystkich ludzi w rusałki piratów i tego typu rzeczy. Mamy niesamowicie wyrośniętych, niemalże dwumetrowych piratów, tylko pobiegli sobie gdzieś tam dalej. Nie wiem, czy już widzieliście. No i generalnie można zdobyć skarb. Niestety nie złoto, diamenty i brylanty. Niestety nie, tylko cukierki. Ale zawsze coś.
2: To stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, jak widzę.
1: Tak, bardzo nas to cieszy. Tym bardziej, że jest bardzo, bardzo gorąco i wszyscy czują to. Potrzeba trochę ochłody, ale tak czy inaczej jest sporo ludzi i fajnie się bawimy.
2: Co u pana można dostać? Co pan oferuje?
4: Znaczy na tą pogodę, jak dzisiaj, w taki upalny dzień, proponuję miotki typowe do kostki lodu, na przykład złote jabłuszko, czy wędzone jabłko, czy lekko kwaskowy dziki dereń.
2: Nie umieszkam zapytać, co pan sądzi o tym, że obecny festiwal 3 maja jest w tym miejscu?
4: Szczerze, festiwal 3 maja powinien być na ulicy 3 maja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na ulicy 3 maja, nowej, zrewitalizowanej.
2: A proszę powiedzieć, dlaczego u pana najbardziej warto kupować?
4: Czemu mnie warto kupować? Bo przede wszystkim produkujemy miody pitne rzemieślnicze, miody niesycone. I miody niesycone zawierają wszystkie możliwe właściwości miodu pszczelego. Bo miody sycone są to miody podgrzewane i dlatego nie mają tych podstawowych właściwości.
2: Czyli są po prostu lepsze niż takie zwykłe sklepowe produkty, prawda?
4: Znaczy przede wszystkim rzemieślnicza produkcja jest dużo, dużo lepsza, bo my to robimy wszystko od serca. I nie jest to masowa produkcja, tylko to są bardzo małe partie produktów.
2: Jak się pan...

0: Państwo bawić się na festiwalu 3 maja.
1: Dzień dobry, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no jeszcze nie ma występów, ale czekaliśmy i no już się sprzykrzyło, idziemy do domu, ale bardzo ładnie urządzone jest to wszystko.
0: Czyli czekacie Państwo na takie de la creme, czyli koncert, prawda?
1: Tak, oczywiście, znanych artystów i muzykantów, muzyków.
0: A co Państwo sądzą o tym, że tegoroczny festiwal jest akurat w tym miejscu, a nie klasycznie?
1: Nie wiem. Właśnie nie wiem dlaczego, no ale to nie przeszkadza nam.
2: Najlepiej jest wybrany tutaj.
1: Tak, mi się wydaje.
0: Jak się Państwo bawicie na 3 maja na festiwalu?
3: No dobrze, dopiero co przyszliśmy, ale widać, że dużo jest atrakcji.
0: Czy czekacie Państwo na koncert może?
3: Tak, tak.
0: Co nie sądzi o dzisiejszym festiwalu 3 maja?
2: No fajnie, dopiero przyszłam, ale bardzo ładnie.
0: Czyli czeka Pani głównie pewnie na koncert, prawda? A na jakieś konkretnie?
2: No na wszystkie zespoły, jakie będą. Chyba dam radę.
0: A co Pani sądzi o tym, że festiwal jest tegoroczny w tym miejscu?
2: No, właśnie niedobrze. Za ciasno tu jest. A przez są te parki takie ładne, miejsca do siedzenia dużo. A oni tu się wzięli i to co roku tu jest, ale nie ma kto zarządzić chyba, prawda?
4: Bardzo dobrze. Super. Pogoda wspaniała. Wszystko okej.
0: Okay. Czy jest jakieś konkretne wydarzenie, na które Państwo czekacie może?
4: No, na występy.
0: Na kogoś konkretnie?
4: No, poparzeni kawą.
0: A co Pani sądzi na temat tego, że festiwal tegoroczny jest w tym miejscu?
4: No, mogły być w innym miejscu. Wiadomo, by się rzeczywiście lepiej to pasowało, no ale jeżeli w tym jest, nie ma innego wyjścia, no to trudno.
5: Mam emocje bardzo duże, ponieważ we Włocławku gramy chyba już czwarty raz w życiu, a pierwszy raz to było... Tutaj pani organizatorka nam uświadomiła, że to było w 2006 albo 2011, jeszcze nie wiemy do końca w którym, ale bardzo dawno temu. I graliśmy nie na tym rynku, tylko na innym, ale tam jeszcze było tak w ogóle wszystko niepoukładane i byliśmy tacy młodzi, więc po prostu z takim rozrzewnieniem przyjeżdżaliśmy tutaj zagrać na taki plenerowy koncert we Włocławku. No czy dowiozła publiczność? No oczywiście, no. Drodzy Państwo, no tak pięknie, że tak powiem, reagującej publiczności, to ze świecą szukać, tak powiem. No. Więc tak, oczywiście odpowiadając, czy dowiozła, dowiozła, a nawet przewiozła i dalej pojechała i jeszcze wróciła, dowiozła i pojechała. Miło, miło, no tam parę pomyłek było, ale to nikt nie zauważył, bo to wiadomo, że tutaj każdy tam jakoś tam coś tam zrobił. Natomiast no miło, no jest i pogoda dopisała i w ogóle, i wszystko, ludzie dopisali, wszystko pięknie tutaj, ten rynek cudowny, no czegoż chcieć więcej, drodzy Państwo, naprawdę, no dla nas rewelacyjnie, oby tak dalej.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mondowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć

0: Twoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: We Wrocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
1: Ale usłyszałam, po prostu ktoś wołał o pomoc. Popatrzyłam się i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze, dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc i za pierwszym razem ocucił się, w końcu odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale wstał i chciał się schwytać o taką metalową, w sumie metalową półeczkę. I wtedy ja się do niego tak bardziej zbliżyłam, bo panie mnie poprosiły, żebym schwytała go za rękę. I dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana. Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że

0: Panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej i próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę. Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać tego guzika i zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i 2 wdechy. I znowu zaczęłam robić uciski, 2 wdechy.
1: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Wrocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamini, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowania dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Wrocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować i jak widać, pan profesor robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
1: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
3: Ważniejsze to chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie, to co powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? Zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń. Ty wykonuje reanimację, tak? I działać. Nie wolno się bać.
4: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcję?
3: Oczywiście, tak. Ja jestem w ogóle dumny z tego, tak? I mega szczęśliwy, że ta wiedza i umiejętności zdobywane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund, czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki dokonujemy reanimację.
1: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia. Podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
5: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja

0: przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję ci bardzo. Mały początek tutaj.
1: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
2: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED, który ułatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystane ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami. Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
1: To historia, która pokazuje jedno. Szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, Królowa Nauk wywołała sporo emocji.
3: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących, czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
4: No właśnie dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
3: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
1: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
4: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
5: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
4: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
5: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś. Nie?
4: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
5: No zdecydowanie tak.
4: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutro język angielski?
5: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
6: Taka określiłem średnią. Zdana powinna być.
7: Też tak uważam, że była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudna.
4: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
6: Z ostrosłupem. Nie pamiętałem nic z tego.
7: A mi to tak chyba trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc no były trudniejsze dla mnie, otwarte, nie zamknięte po prostu.
4: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
6: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
7: Ja to samo.
8: Uważam, że było takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny, ale no ogólnie było spoko.
4: A jak przygotowałeś się do matury?
8: Na korepetycji chodziłem.
9: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach.
10: Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
5: Myślę, że jest okej.
4: A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
9: Ja nie miałem takiego zadania.
10: Myślę, że 2 ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem takich zadań.
5: Wierzchołek z układu kartezjańskiego.
4: A jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
9: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
10: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
5: Korki i nauka w domu.
4: Okej, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski?
9: Bardzo spokojnie. Na angielski to

0: Na luzie.
1: Tak samo jak kolega.
2: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
3: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
4: A czy któreś zadania otwarte może sprawiły ci trudność?
3: Większość. No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
4: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
3: O wiele i mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
4: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
3: Szczerze, w ogóle nie mam stresu, nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już jest o wiele lepiej, jednak ta matematyka trochę tak kulawa, ale będzie dobrze.
4: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
3: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. Niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
5: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
6: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
5: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.
7: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać ich najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez.
5: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
6: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy.
5: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektry jest Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie

0: projekcie obejmującym zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
1: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Śródkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZSZ, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, prowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem. Na dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia, i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
0: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
2: 2 lata temu miasto Wrocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej, znany wrocławianom przede wszystkim z siedziby Teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. I rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, 2 lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
0: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
2: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą no, również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, z strefą zieloną. To, co jest

potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę

0: od samej ulicy Cyganka do ulicy Żabiej. Cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla wrocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
1: Do kiedy można składać dokumenty?
0: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
2: W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
3: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, no niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary. I tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie no, dla nas wszystkich, pożary tych traw.
1: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec z lasów państwowych do gaszenia tego pożaru.
3: Tak, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z lasami państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje no, na pewno są bardziej skuteczne. Lasy państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec. My też działamy tam w trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
2: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
3: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzeci stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego, bo może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
2: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Włocławek są utrzymywane w dobrym stanie.
3: Drogi, jeżeli chodzi o lasy państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp do dobry dostęp. Natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia. Dlatego w żaden sposób nie tarasujmy tych dróg. Starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, to tylko w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur podczas jazdy, użytkowania samochodu. No i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
1: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
3: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria lasów państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy, lasy państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach, no i te pożary są do 20 arów.
2: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się po szczycie leśnym, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Chcielibyśmy przybliżyć niektórym osobom, być może przypomnieć, zasady przyjmowania zwierząt do naszego schroniska. Schronisko dla zwierząt we Włocławku jest schroniskiem miejskim. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Włocławek i działamy na podstawie uchwały Rady Miasta, która jest uchwalana co roku. A obecna uchwała została uchwalona 18 lutego 2025 roku. Jest to dokument sporządzony na podstawie ustawy o samorządach oraz ustawy o ochronie zwierząt i ustala plan pomocy zwierzętom bezdomnym i plan zapobiegania bezdomności na terenie właśnie naszego miasta. Na podstawie uchwały schronisko jest podmiotem odpowiedzialnym za przede wszystkim zabezpieczanie zwierząt bezdomnych oraz poszukiwanie dla nich domu. Natomiast według zapisów uchwały nie możemy przyjmować zwierząt, które państwo bezpośrednio do nas zgłaszają lub których państwo bezpośrednio do nas przywożą. W zapisach uchwały znajduje się informacja, że każdorazowo interwencja zostaje przez nas podejmowana po informacji uzyskanej od Straży Miejskiej. Zabezpieczanie zwierząt na terenie miasta Włocławka odbywa się zarówno przez nas, ale też we współpracy ze Strażą Miejską przede wszystkim oraz częściowo z innymi jednostkami, takimi jak fundacje, stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Jeżeli znajdą państwo zwierzę bezdomne na terenie Włocławka, pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest telefon na Straż Miejską. Przypominamy, jeśli chodzi o naszą Straż Miejską, wykonujemy telefon na numer 986. Jest to połączenie bezpłatne, numer alarmowy działający przez całą dobę. Straż Miejska ma obowiązek przyjąć zgłoszenie, stwierdzić zasadność zgłoszenia, to znaczy sprawdzić, czy uda się ustalić właściciela zwierzęcia, czy rzeczywiście zwierzę potrzebuje pomocy. Jeżeli tak się dzieje, czasami nasz ekopatrol udaje im się zabezpieczyć zwierzę, przywieźć do nas do schroniska. Jeżeli nie ma takiej możliwości, dostajemy informację od straży, pracownik schroniska wyjeżdża na interwencję i stara się zabezpieczyć takie zwierzę. Także za każdym razem, jeżeli znajdą państwo zwierzę bezdomne, zwierzę potrzebujące pomocy, zwierzę po wypadku, pierwsza rzecz, którą należy wykonać, jest to telefon na Straż Miejską. W następnej kolejności czekać po prostu na informacje o przyjeździe patrolu straży, tudzież o przyjeździe pracownika schroniska. Przypominamy, że zgodnie właśnie z ustawą o samorządach zabezpieczanie zwierząt bezdomnych, poszukiwanie dla nich domów należą do obowiązków gmin. Także każdorazowo, oczywiście u nas na terenie miasta takim organem gminy jest Straż Miejska, natomiast każdorazowo poza terenem miasta należy poinformować o fakcie znalezienia bezdomnego zwierzęcia gminę, na terenie której takie zwierzę przebywa. Tak? Czyli jeżeli to jest sąsiednia wioska, gmina Włocławek, musimy kontaktować się z Urzędem Gminy Włocławek. Jeżeli to jest inna gmina, każdorazowo należy to zgłaszać do Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o nasze schronisko, działamy przez całą dobę. Podobnie jak Straż Miejska, przez całą dobę prowadzimy interwencje, zabezpieczamy zwierzęta. Jeżeli nie uda się namierzyć właściciela zwierzęcia, po upływie 14 dni zostaje ono zaszczepione, zaczipowane. W następnej kolejności jest kastrowane, sterylizowane, jeżeli oczywiście pozwala na to jego wiek i stan zdrowia. I zaczynamy poszukiwać nowego domu dla takiego zwierzęcia.
ponieważ jednym z naszych zadań jest również promocja zwierząt i poszukiwanie dla nich domów, o czym Państwo na pewno wiedzą z uwagi na

0: to, że prowadzimy różnego rodzaju akcje. Nasza ostatnia łapa w łapę po Włocławku. Także przypominamy, każdorazowo kontaktujemy się z gminą, na terenie której znajdujemy bezdomne zwierzę. Dopiero w następnej kolejności możemy próbować dzwonić do schroniska. Jeżeli takiego schroniska nie ma, przytuliska lub być może jakiejś fundacji, stowarzyszenia prozwierzęcego, które działa na terenie danej gminy. I jeszcze może wspomnę o tym, co uważamy za zwierzę bezdomne. Jest to takie zwierzę, które jest zabłąkane, którego właściciela nie udaje się namierzyć, które widzimy, że w jakiś sposób jest zdenerwowane, wystraszone, do którego, no, nazwijmy to brzydko, nikt się nie przyznaje. Jeżeli zwierzę ma na sobie, no głównie dotyczy to psów oczywiście, jeżeli zwierzę ma na sobie obroże, na obroży jest na przykład adresatka, tudzież lisetka, możemy skorzystać z tej formy namierzenia właściciela, wykonać do niego telefon. Także takie zwierzę, no, nie jest już uznawane za bezdomne, ponieważ wiemy, że ma właściciela, którego, no, z którym możemy po prostu się skontaktować. Natomiast jeżeli zwierzę takiej adresatki nie ma, być może nawet pies ma obroże, ale widzimy, że nie biega za żadną określoną osobą, nie jest gdzieś prowadzony na smyczy, tak? Czy no być może został zapomniany pod sklepem, zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście wtedy prosimy o telefon na Straż Miejską, a my w następnej kolejności będziemy pomagać zabezpieczyć to zwierzę i starać się, aby trafiło z powrotem do swojego domu lub znalazło nowy. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Gryfek. Oto Gryfek. Trójkolorowy psi siedmiolatek średniej wielkości. Zanim do nas trafił, Gryfcio miał dom, człowieka i psich braci. I nagle to wszystko się skończyło. Nic więc dziwnego, że początkowo schronisko było dla niego straszne. Szybko jednak przekonał się, że pracownicy są w porządku, a codzienne spacery stały się czymś, na co czeka z niecierpliwością. Fakt, że do nowych osób nadal podchodzi nieco nieufnie. Ale wystarczy pokazać mu się z dobrej strony i dać trochę czasu, aby go do siebie przekonać. Na zewnątrz Gryfek jest aktywny. Lubi spacerować w umiarkowanie szybkim tempie. Najlepiej z psim kolegą u boku. Dlatego mieszka u nas z innym psiakiem o podobnym temperamencie. Gryfek czeka teraz na kogoś, kto zakocha się w nim, postanowi dać dom, miłość i opiekę. I kto pomoże przezwyciężyć resztki strachu i nieufności. Może tym kimś będziesz ty? Gryfek zarejestrowany jest pod numerem 13302/24/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 520 3 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko? Nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: We Włocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
1: Nagle usłyszałam, po prostu ktoś wołał o pomoc. Popatrzyłam się i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze, dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc i za pierwszym razem ocucił się, w końcu odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale wstał i chciał się schwytać o taką metalową, w sumie metalową półeczkę. I wtedy ja się do niego tak bardziej zbliżyłam, bo pani mnie poprosiły, żebym schwytała go za rękę. I dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana. Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej i próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę. Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać tego guzika i zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i 2 wdechy. I znowu zaczęłam robić uciski, 2 wdechy.
0: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Włocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamili, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowania dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej

0: pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować i jak widać, pan profesor robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
1: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
2: Ważniejsze to chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie, to co powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? Zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń, ty wykonuj reanimację, tak? I działać, nie wolno się bać.
3: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcję?
2: Oczywiście, tak. Ja jestem w ogóle dumny z tego, tak? I mega szczęśliwy, że ta wiedza i umiejętności zdobywane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund, czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki wykonujemy reanimację.
1: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia. Podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
4: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję ci bardzo. Mały pocisk tutaj.
1: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
5: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED, który ułatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystane ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami. Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
1: To historia, która pokazuje jedno. Szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, Królowa Nauk wywołała sporo emocji.
6: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących, czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
7: No właśnie dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
6: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe

0: usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
1: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
2: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
3: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
2: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
3: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś. Nie?
2: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
3: No zdecydowanie tak.
2: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutro język angielski?
3: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
4: Taka, określiłem średnią. Zdana powinna być.
5: Też tak uważam, że była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudno.
2: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
4: Z ostrosłupem. Nie pamiętałem nic z tego.
5: A mi to tak chyba trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc no były trudniejsze dla mnie otwarte niż zamknięte po prostu.
2: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
4: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
5: Ja to samo.
6: Uważam, że było takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny, ale no, ogólnie było spoko.
2: A jak przygotowywałeś się do matury?
6: Na korepetycje chodziłem.
7: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach. Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
3: Myślę, że jest okej.
2: A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
7: Ja nie miałem takiego zadania.
8: Myślę, że dwa ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem takich zadań.
3: Wierzchołek z układu kartezjańskiego.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
7: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
8: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
3: Korki i nauka w domu.
2: Okej, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski? No,
7: bardzo spokojnie. Na angielski to na luzie.
8: Tak samo jak kolega.
3: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
9: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
2: A czy któreś zadania otwarte może sprawiły ci trudność?
9: Większość. No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
2: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
9: O wiele i mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
2: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
9: Szczerze, w ogóle nie mam stresu, nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już jest o wiele lepiej, jednak ta matematyka trochę tak kulawa, ale będzie dobrze.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
9: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. Niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
1: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
10: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
1: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę doświadczenia, a także wolontariuszy, by bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.

0: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekarskiego dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez.
1: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
2: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać to pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy.
1: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektry jest Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
3: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Siódkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZSZ, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, wprowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem na dzisiejszej sesji, także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji, także

0: uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
1: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
2: 2 lata temu miasto Wrocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej, znany wrocławianom przede wszystkim z siedziby Teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. I rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, 2 lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
1: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
2: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, z strefą zieloną. To, co jest potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę od samej ulicy Cyganka do ulicy Żabiej cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla wrocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
3: Do kiedy można składać dokumenty?
2: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
1: W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
4: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, no niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary. I tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie dla nas wszystkich, pożary tych traw.
3: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec Lasów Państwowych do gaszenia tego pożaru.
4: Tak, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z Lasami Państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje no, na pewno są bardziej skuteczne.

0: Lasy Państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec. My też działamy tam w trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
1: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
0: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzeci stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego, może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
1: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Włocławek są utrzymywane w dobrym stanie.
0: Drogi, jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp do dobry dostęp, natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia, dlatego w żadnym sposób nie tarasujmy tych dróg, starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, to tylko do tego w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur podczas jazdy, użytkowania samochodu, no i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
2: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
0: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria Lasów Państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy, Lasy Państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach, no i te pożary są do 20 arów.
1: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się po szczycie leśnym, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wyschnięcie ściółki i roślinności dna lasu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy

0: Klik.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Szanowni Państwo, no, akurat towarzystwo wybitne, które, w którym mam dzisiaj przyjemność i zaszczyt wystąpić, bo i sprawa jest wybitna, na pewno dla naszego miasta, bo myślę, że już możemy oficjalnie, panie prezesie, ogłosić, że 104. Mistrzostwa Polski lekkiej atletyki seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku, tutaj właśnie na tym stadionie, więc mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też, to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który już został przetestowany w różnych konfiguracjach i wiemy, że tutaj te imprezy się udają. Po drugie, no, mamy fantastyczną publiczność, która zna się na lekkiej atletyce, która chętnie przychodzi na zawody lekkoatletyczne, która kibicuje sportowcom. No, tym razem będziemy mogli podziwiać seniorów, ale ci seniorzy chwilę temu byli nieco młodsi i też tutaj na tym stadionie rywalizowali w Mistrzostwach Polski. No i no, to jest chyba najważniejsze. Mamy wspaniałe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście. Mam tutaj na myśli całe środowisko skupione wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wectra, który ma nie tylko sukcesy sportowe, bo Klaudia chociażby Kazimierska, która występuje, reprezentuje nasze państwo, nasz kraj, Włocławek, na arenach międzynarodowych i cała masa innych lekkoatletów. Pamiętamy, Kasia Kowalska zdobywała medale, kiedy my nie mieliśmy tutaj takiej doskonałej infrastruktury sportowej, a już pod okiem naprawdę wybitnych trenerów skupionych wokół Wektor Włocławek Kasia te sukcesy osiągała. Więc tu ukłony na ręce pana prezesa Wektry i dla całego środowiska, bo to znowu będzie zaangażowanie

0: I samych działaczy, ale też wolontariuszy, i to też tych wolontariuszy też mamy już wykształconych, oni dokładnie wiedzą, jak postępować. No ale też podziękowania dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za zaufanie, bo to jest najważniejsza impreza ogólnopolska w danym roku i właśnie ta najważniejsza impreza ogólnopolska odbędzie się we Włocławku w 2028 roku i to jest bardzo ważne, a my będziemy się przygotowywali do tego wydarzenia również w sposób, bym powiedział, organizacyjny już za chwilę, bo w październiku 13 półmaraton Włocławek, na które już są zapisy uruchomione, więc można trenować, zapisać się i sprawdzić się na dystansie ponad 21 kilometrów, startując i finiszując właśnie na tym obiekcie, na którym, jeszcze raz to powiem, w 2028 roku rywalizować będą najlepsi lekkoatleci z naszego kraju. Dziękuję bardzo.
1: Pan prezydent powiedział o tym zaufaniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Panie prezesie, czy rzeczywiście tak jest, że z czystym sumieniem i spokojem oddajecie te mistrzostwa Włocławkowi?
2: Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi, że podjął się pan już następnej edycji Mistrzostw Polski Seniorów, bo nie pierwszy raz gościć będzie pan najlepszych lekkoatletów polskich, którzy będą eliminować się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. To jest faktycznie ten rok zawsze, jak mówię, olimpijski jest, zawsze są lata, które odbywają się te zawody co roku, ale rok olimpijski jest wybitny, bo ten prestiż raz, że tej mistrzostw Polski, a to, że są Igrzyska Olimpijskie co 4 lata, to faktycznie wszyscy zawodnicy, którzy trenują, uprawiają lekkoatletykę, ale też w innych konkurencjach są Igrzyska Olimpijskie w dyscyplinach, to po prostu jest to zawsze dla nich rok wybitny. I jeszcze raz chciałbym podziękować panu prezydentowi, ale ja zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych mistrzostwach świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jest to zbudowane właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez na poziomie tutaj Mistrzostw Polski czy imprez międzynarodowych. I bardzo się z tego cieszę, że mam tutaj taki kapitał ludzki w naszym województwie, a Włocławek stoi na czele tego naszego kapitału. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że 2028 gospodarzem Mistrzostw Polski będzie Włocławek. Wszystkiego dobrego.
1: A całość pewnie spinać będzie jak zwykle lekkoatletyczny klub sportowy Wektra, który włączy się w organizację tych mistrzostw. Panie prezesie, to kolejna duża impreza w naszym mieście.
3: Tak, to kolejna duża impreza. Tak, to kolejna duża impreza. Ja przypomnę, że tych imprez było mnóstwo od juniorów U18, U23, ale również 96. Mistrzostwa Polski Seniorów, które mieliśmy w bardzo trudnym momencie, w momencie pandemii, które były dwa razy przekładane, dlatego teraz będzie po prostu łatwiej i przyjemniej. Dobrze, że pan prezes tutaj wspomniał o tych swoich imprezach, bo to przecież na imprezie organizowanej tej bydgoskiej imprezie, mówię o bydgoskiej imprezie, Klaudia Kazimierska uzyskała minimum na igrzyska i później tak pięknie, to w tym momencie zrobiła to minimum, a również w Bydgoszczy na setnych i 101 mistrzostwach zdobyła 2 złote medale na 1500, także ona będzie kontynuowała to zdobywanie medali. A tutaj to, co powiedział pan prezydent, dziękuję wolontariuszom już teraz, którzy są najlepsi w Polsce, bez wątpienia, i ekipa Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo to też trzeba podkreślić, jest niezwykle doświadczona. I moim zdaniem z obserwacji wielu imprez, ona również jest wypożyczana na imprezy toruńskie, bydgoskie, ponieważ są to fachowcy wysokiej klasy.
1: Bardzo się cieszymy, że te mistrzostwa odbędą się we Włocławku. Wspomniał pan prezydent o półmaratonie. Muszę też o tym powiedzieć.

bo 4 października w tym roku 13 półmaraton. Warto powiedzieć o tym, że we Włocławku ten półmaraton jest wyjątkowy, bo jest ponad 20 stref kibica. Na każdym kilometrze przygotowane są te strefy. Są także zbiórki karmy dla zwierząt, wiele innych atrakcji związanych z tym półmaratonem. No i to jest taki dowód na to, że ta lekkoatletyka u nas jest co roku, a co jakiś czas pojawia się taka wyjątkowa wisienka na torcie.

0: wspomniane Mistrzostwa Polski w roku 2020.
1: Chcę powiedzieć, że to, że te Mistrzostwa Polski odbędą się we Włocławku, to jest oczywiście wielka duma i, tak jak mówiłem, zasługa i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Wektry Włocławek, ale to też jest element większej strategii miasta. Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu, powiedzmy, europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy. To dla kibiców też sportowcy w ogóle biorą się za sport i za uprawianie różnych dyscyplin, ale to też kibice, bym powiedział, w najróżniejszym wieku, bo też nasz półmaraton pokazuje, że właśnie społeczności szkolne są bardzo często, same z siebie się angażują w tym, żeby przyjść na trasę naszego biegu i tam wspomagać, no już niekoniecznie zawodowych sportowców, ale amatorów, takich, którzy no, biegają dla przyjemności. Więc tak jak powiedziałem, to jest element większej strategii, większej całości i mam nadzieję, że będziemy mogli w najbliższych latach kolejne elementy do tej strategii po prostu dokładać. Bardzo dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przybliżyć, niektórym osobom być może przypomnieć, zasady przyjmowania zwierząt do naszego schroniska. Schronisko dla zwierząt we Włocławku jest schroniskiem miejskim. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Włocławek i działamy na podstawie uchwały Rady Miasta, która jest uchwalana co roku. A obecna uchwała została uchwalona 18 lutego 2025 roku. Jest to dokument sporządzony na podstawie ustawy o samorządach oraz ustawy o ochronie zwierząt i ustala plan pomocy zwierzętom bezdomnym i plan zapobiegania bezdomności na terenie właśnie naszego miasta. Na podstawie uchwały schronisko jest podmiotem odpowiedzialnym za przede wszystkim zabezpieczanie zwierząt bezdomnych oraz poszukiwanie dla nich domu. Natomiast według zapisów uchwały nie możemy przyjmować zwierząt, które Państwo bezpośrednio do nas zgłaszają lub których Państwo bezpośrednio do nas przywożą. W zapisach uchwały znajduje się informacja, że każdorazowo interwencja zostaje przez nas podejmowana po informacji uzyskanej od Straży Miejskiej. Zabezpieczanie zwierząt na terenie miasta Włocławka odbywa się zarówno przez nas, ale też we współpracy ze Strażą Miejską przede wszystkim oraz częściowo z innymi jednostkami, takimi jak fundacje, stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne na terenie Włocławka, pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest telefon na Straż Miejską. Przypominamy, jeśli chodzi o naszą Straż Miejską, wykonujemy telefon na numer 986. Jest to połączenie bezpłatne, numer alarmowy działający przez całą dobę. Straż Miejska ma obowiązek przyjąć zgłoszenie, stwierdzić zasadność zgłoszenia, to znaczy sprawdzić, czy uda się ustalić właściciela zwierzęcia, czy rzeczywiście zwierzę potrzebuje pomocy. Jeżeli tak się dzieje, czasami nasz ekopatrol udaje im się zabezpieczyć zwierzę, przywieźć do nas do schroniska. Jeżeli nie ma takiej możliwości, dostajemy informację od straży, pracownik schroniska wyjeżdża na interwencję i stara się zabezpieczyć takie zwierzę. Także za każdym razem, jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne, zwierzę potrzebujące pomocy, zwierzę po wypadku, pierwsza rzecz, którą należy wykonać, jest to telefon na Straż Miejską. W następnej kolejności czekać po prostu na informacje o przyjeździe patrolu straży, tudzież o przyjeździe pracownika schroniska. Przypominamy, że zgodnie właśnie z ustawą o samorządach zabezpieczanie zwierząt bezdomnych, poszukiwanie dla nich domów należą do obowiązków gmin. Także każdorazowo, oczywiście u nas na terenie miasta takim organem gminy jest Straż Miejska, natomiast każdorazowo poza terenem miasta należy poinformować o fakcie znalezienia bezdomnego zwierzęcia gminę, na terenie której takie zwierzę przebywa. Tak? Czyli jeżeli to jest sąsiednia wioska, gmina Włocławek, musimy kontaktować się z Urzędem Gminy Włocławek. Jeżeli to jest inna gmina, każdorazowo należy to zgłaszać do Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o nasze schronisko, działamy przez całą dobę. Podobnie jak Straż Miejska, przez całą dobę prowadzimy interwencje, zabezpieczamy zwierzęta. Jeżeli nie uda się namierzyć właściciela zwierzęcia, po upływie 14 dni zostaje ono zaszczepione, zaczipowane,

0: W następnej kolejności jest kastrowane, sterylizowane, jeżeli oczywiście pozwala na to jego wiek i stan zdrowia. I zaczynamy poszukiwać nowego domu dla takiego zwierzęcia. Ponieważ jednym z naszych zadań jest również promocja zwierząt i poszukiwanie dla nich domów, o czym Państwo na pewno wiedzą z uwagi na to, że prowadzimy różnego rodzaju akcje. Nasza ostatnia Łapa w Łapę po Włocławku. Także przypominamy, każdorazowo kontaktujemy się z gminą, na terenie której znajdujemy bezdomne zwierzę. Dopiero w następnej kolejności możemy próbować dzwonić do schroniska, jeżeli takiego schroniska nie ma, przytuliska lub być może jakiejś fundacji, stowarzyszenia prozwierzęcego, które działa na terenie danej gminy. Jeszcze może wspomnę o tym, co uważamy za zwierzę bezdomne. Jest to takie zwierzę, które jest zabłąkane, którego właściciela nie udaje się namierzyć, które widzimy, że w jakiś sposób jest zdenerwowane, wystraszone, do którego, no, nazwijmy to brzydko, nikt się nie przyznaje. Jeżeli zwierzę ma na sobie, no głównie dotyczy to psów oczywiście, jeżeli zwierzę ma na sobie obroże, na obroży jest na przykład adresatka, tudzież lisetka, możemy skorzystać z tej formy namierzenia właściciela, wykonać do niego telefon. Także takie zwierzę no nie jest już uznawane za bezdomne, ponieważ wiemy, że ma właściciela, którego, no, z którym możemy po prostu się skontaktować. Natomiast jeżeli zwierzę takiej adresatki nie ma, być może nawet pies ma obroże, ale widzimy, że nie biega za żadną określoną osobą, nie jest gdzieś prowadzony na smyczy, tak? Czy no być może został zapomniany pod sklepem, zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście wtedy prosimy o telefon na Straż Miejską, a my w następnej kolejności będziemy pomagać zabezpieczyć to zwierzę i starać się, aby trafiło z powrotem do swojego domu lub znalazło nowy. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Gryfek. Oto Gryfek. Trójkolorowy psi siedmiolatek średniej wielkości. Zanim do nas trafił, Gryfcio miał dom, człowieka i psich braci. I nagle to wszystko się skończyło. Nic więc dziwnego, że początkowo schronisko było dla niego straszne. Szybko jednak przekonał się, że pracownicy są w porządku, a codzienne spacery stały się czymś, na co czeka z niecierpliwością. Fakt, że do nowych osób nadal podchodzi nieco nieufnie. Ale wystarczy pokazać mu się z dobrej strony i dać trochę czasu, aby go do siebie przekonać. Na zewnątrz Gryfek jest aktywny. Lubi spacerować w umiarkowanie szybkim tempie. Najlepiej z psim kolegą u boku. Dlatego mieszka u nas z innym psiakiem o podobnym temperamencie. Gryfek czeka teraz na kogoś, kto zakocha się w nim. Postanowi dać dom, miłość i opiekę. I kto pomoże przezwyciężyć resztki strachu i nieufności. Może tym kimś będziesz ty? Gryfek zarejestrowany jest pod numerem 13302/24/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 520 3 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko? Nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: We Wrocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
1: Usłyszałam, po prostu ktoś wołał o pomoc. Popatrzyłam.

0: i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze, dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc i za pierwszym razem ocucił się, w końcu odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale wstał i chciał się schwytać o taką metalową, w sumie metalową półeczkę. I wtedy ja się do niego tak bardziej zbliżyłam, bo pani mnie poprosiły, żebym schwytała go za rękę. I dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana. Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej i próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę. Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać tego guzika i zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i 2 wdechy. I znowu zaczęłam robić uciski, 2 wdechy.
1: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Wrocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamini, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowania dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Wrocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować i jak widać, pan profesor robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
1: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
3: Ważniejsze to chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie, to co powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? Zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń, ty wykonuj reanimację, tak, i działać. Nie wolno.

0: się bać.
1: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcje?
0: Oczywiście, tak. Ja jestem w ogóle dumny z tego, tak? I mega szczęśliwy, że ta wiedza i umiejętności zdobywane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund, czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki wykonujemy reanimację.
2: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia. Podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
3: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję ci bardzo. Mały pocałunek.
2: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
4: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED, który ułatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystane ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami. Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
2: To historia, która pokazuje jedno. Szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, Królowa Nauk wywołała sporo emocji.
5: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących, czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
6: No właśnie dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
5: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
2: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
6: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
7: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
6: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
7: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś, nie?
6: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
7: No zdecydowanie tak.
6: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutro język angielski?
7: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
8: Taka określiłem średnią. Zdana powinna być.
9: Też tak uważam, że była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudno.
6: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
8: Nic z tego.
9: A mi to tak chyba

0: trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc...
1: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
2: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
0: Ja to samo.
3: Uważam, że był takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny, ale no, ogólnie było spoko.
1: A jak przygotowałeś się do matury?
3: Na korepetycji chodziłem.
4: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach.
5: Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
6: Myślę, że jest okej.
1: A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
4: Ja nie miałem takiego zadania.
5: Myślę, że dwa ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem takich zadań.
6: Wierzchołek z układu kartezjańskiego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
4: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
5: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
6: Korki i nauka w domu.
1: Okej, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski?
4: No, bardzo spokojnie. Na angielski to na luzie.
5: Tak samo jak kolega.
6: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
7: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
1: A czy któreś zadania otwarte może sprawiły ci trudność?
7: Większość. No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
1: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
7: O wiele i mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
1: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
7: Szczerze, w ogóle nie mam stresu. Nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już jest o wiele lepiej. Jednak ta matematyka trochę tak kulawa. Ale będzie dobrze.
1: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
7: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. Niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
8: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
9: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
8: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.
10: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez.
8: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
9: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez.

0: Teraz o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu, powiedzmy, europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy.
1: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektry jest Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
2: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Siódkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZS, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, wprowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem. Na dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
1: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
3: Dwa lata temu miasto Wrocławek przejęło budynek

0: zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej. Znany wocławianom przede wszystkim z siedziby teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. I rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, dwa lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
1: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
0: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą no, również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, z strefą zieloną. To, co jest potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę no, od samej ulicy Cyganka do ulicy Żabiej cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla wocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
2: Do kiedy można składać dokumenty?
0: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
1: W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
3: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, no niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary. I tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie no, dla nas wszystkich, pożary tych traw.
2: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec lasów państwowych do gaszenia tego pożaru.
3: Tak, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z lasami państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje no, na pewno są bardziej skuteczne. Lasy państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec. My też działamy tam w trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
1: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
3: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzeci stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z

0: zacznij ta lustierą, może być przy nasypach klejowych, w których to gdzieś podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
1: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Włocławek są utrzymywane w dobrym stanie.
0: Drogi, jeżeli chodzi o lasy państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp do... dobry dostęp, natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia, dlatego w żaden sposób nie tarasujmy tych dróg. Starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, to tylko do w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur podczas jazdy, użytkowania samochodu. No i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
2: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
0: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria lasów państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy. Lasy państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach, no i te pożary są do 20 arów.
1: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się po szczycie leśnym, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wyschnięcie ściółki i roślinności dna lasu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Szanowni Państwo, no, akurat towarzystwo wybitne, które, w którym mam dzisiaj przyjemność i zaszczyt wystąpić, bo i sprawa jest wybitna, na pewno dla naszego miasta, bo myślę, że już możemy oficjalnie, panie prezesie, ogłosić, że 104. Mistrzostwa Polski lekkiej atletyki seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku, tutaj właśnie na tym stadionie, więc mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też, to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który już został przetestowany w różnych konfiguracjach i wiemy, że tutaj te imprezy się udają. Po drugie, no mamy fantastyczną publiczność, która zna się na lekkiej atletyce, która chętnie przychodzi na zawody lekkoatletyczne, która kibicuje sportowcom. No, tym razem będziemy mogli podziwiać seniorów, ale ci seniorzy chwilę temu byli nieco młodsi i też tutaj na tym stadionie rywalizowali w Mistrzostwach Polski. No i no, to jest chyba najważniejsze. Mamy wspaniałe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście. Mam tutaj na myśli całe środowisko skupione wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wectra, który ma nie tylko sukcesy sportowe, bo Klaudia chociażby Kazimierska, która występuje, reprezentuje nasze państwo, nasz kraj, Włocławek, na arenach międzynarodowych i cała masa innych lekkoatletów. Pamiętamy, Kasia Kowalska zdobywała medale, kiedy my nie mieliśmy tutaj takiej doskonałej infrastruktury sportowej, a już pod okiem naprawdę wybitnych trenerów skupionych wokół Wektry Włocławek Kasia te sukcesy osiągała. Więc tu ukłony na ręce pana prezesa Wektry i dla całego środowiska, bo to znowu będzie zaangażowanie i samych działaczy, ale też wolontariuszy i to też tych wolontariuszy też mamy już wykształconych, oni dokładnie wiedzą, jak postępować. No ale też podziękowania dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za zaufanie, bo to jest najważniejsza impreza ogólnopolska w danym roku i właśnie ta najważniejsza impreza ogólnopolska odbędzie się we Włocławku w 2028 roku i to jest bardzo ważne, a my będziemy się przygotowywali do tego wydarzenia również w sposób, bym powiedział, organizacyjny już za chwilę, bo w październiku 13 półmaraton Włocławek, na które już są zapisy uruchomione, więc można trenować, zapisać się i sprawdzić się na dystansie ponad 21 kilometrów, startując i finiszując właśnie na tym obiekcie, na którym, jeszcze raz to powiem, w 2028 roku rywalizować będą najlepsi lekkoatleci z naszego kraju. Dziękuję bardzo.
1: Pan prezydent powiedział o tym zaufaniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Panie prezesie, czy rzeczywiście tak jest, że z czystym sumieniem i spokojem oddajecie te mistrzostwa Włocławkowi?
2: Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi, że podjął się pan już następnej edycji Mistrzostw Polski Seniorów, bo nie pierwszy raz gościć będzie pan najlepszych lekkoatletów polskich, którzy będą eliminować się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. To jest faktycznie ten rok zawsze, jak mówię, olimpijski jest, zawsze są lata, że odbywają się te zawody co roku, ale rok olimpijski jest wybitny, bo ten prestiż raz, że tej mistrzostw Polski, a to, że są Igrzyska Olimpijskie co 4 lata, to faktycznie wszyscy zawodnicy, którzy trenują, uprawiają lekkoatletykę, ale też w innych konkurencjach są Igrzyska Olimpijskie w dyscyplinach, to po prostu jest to zawsze dla nich rok wybitny. I jeszcze raz chciałbym podziękować panu prezydentowi, ale ja zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak

0: powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych. Którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekarskiego dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez na poziomie tutaj Mistrzostw Polski czy imprez międzynarodowych. I bardzo się z tego cieszę, że mam tutaj taki kapitał ludzki w naszym województwie, a Włocławek stoi na czele tego naszego kapitału. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że w 2028 gospodarzem Mistrzostw Polski będzie Włocławek. Wszystkiego dobrego.
1: A całość pewnie spinać będzie jak zwykle Lekkoatletyczny Klub Sportowy Wectra, który włączy się w organizację tych mistrzostw. Panie prezesie, to kolejna duża impreza w naszym mieście
2: Tak, to kolejna
1: pod
2: duża
1: waszym okiem.
2: impreza. Tak, to kolejna duża impreza. Ja przypomnę, że tych imprez było mnóstwo od juniorów U18, U23, ale również 96. Mistrzostwa Polski Seniorów, które mieliśmy w bardzo trudnym momencie, w momencie pandemii, które były 2 razy przekładane. Dlatego teraz będzie po prostu łatwiej i przyjemniej. Dobrze, że pan prezes tutaj wspomniał o tych swoich imprezach, bo to przecież na imprezie organizowanej.
0: Wszystkie z naszych.
2: Tej bydgoskiej imprezie, mówię o bydgoskiej imprezie, Klaudia Kazimierska uzyskała minimum na igrzyska i później tak pięknie, to w tym momencie zrobiła to minimum, a również w Bydgoszczy na setnych i 101. mistrzostwach zdobyła 2 złote medale na 1500, także ona będzie kontynuowała to zdobywanie medali. A tutaj to, co powiedział pan prezydent, dziękuję wolontariuszom już teraz, którzy są najlepsi w Polsce, bez wątpienia, i ekipa Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo to też trzeba podkreślić, jest niezwykle doświadczona. I moim zdaniem, z obserwacji wielu imprez, ona również jest wypożyczana na imprezy toruńskie, bydgoskie, ponieważ są to fachowcy wysokiej klasy.
1: Bardzo się cieszymy, że te mistrzostwa odbędą się we Włocławku. Wspomniał pan prezydent o półmaratonie. Muszę też o tym powiedzieć, bo 4 października w tym roku 13. półmaraton. Warto powiedzieć o tym, że we Włocławku ten półmaraton jest wyjątkowy, bo jest ponad 20 stref kibica. Na każdym kilometrze przygotowane są te strefy. Są także zbiórki karmy dla zwierząt, wiele innych atrakcji związanych z tym półmaratonem. No i to jest taki dowód na to, że ta lekkoatletyka u nas jest co roku, a co jakiś czas pojawia się taka wyjątkowa wisienka na torcie, czyli wspomniane Mistrzostwa Polski w roku 2028.
3: Ja chcę powiedzieć, że to, że te Mistrzostwa Polski odbędą się we Włocławku, to jest oczywiście wielka duma i, tak jak mówiłem, zasługa i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Wectry Włocławek, ale to też jest element większej strategii miasta. Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły, na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy. To dla kibiców też sportowcy w ogóle biorą się za sport i za uprawianie różnych dyscyplin, ale to też kibice, bym powiedział, w najróżniejszym wieku, bo też nasz półmaraton pokazuje, że właśnie społeczności szkolne są bardzo często same z siebie się angażują w tym, żeby przyjść na trasę naszego biegu i tam wspomagać, no już niekoniecznie zawodowych sportowców, ale amatorów, takich, którzy no biegają dla przyjemności. Więc tak jak

powiedziałem, to jest element większej strategii, większej całości i mam nadzieję, że będziemy mogli w najbliższych latach kolejne elementy do tej strategii po prostu dokładać. Bardzo dziękuję.

0: turystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową SWIS 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
10: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przybliżyć, niektórym osobom być może przypomnieć, zasady przyjmowania zwierząt do naszego schroniska. Schronisko dla zwierząt we Włocławku jest schroniskiem miejskim. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Włocławek i działamy na podstawie uchwały Rady Miasta, która jest uchwalana co roku. A obecna uchwała została uchwalona 18 lutego 2025

roku. Jest to dokument sporządzony na podstawie ustawy o samorządach oraz ustawy o ochronie zwierząt i ustala plan pomocy zwierzętom bezdomnym i plan zapobiegania bezdomności na terenie właśnie naszego miasta. Na podstawie uchwały schronisko jest podmiotem odpowiedzialnym za przede wszystkim zabezpieczanie zwierząt bezdomnych oraz poszukiwanie dla nich domu. Natomiast według zapisów uchwały nie możemy przyjmować zwierząt, które państwo bezpośrednio do nas zgłaszają lub których państwo bezpośrednio do nas przywożą. W zapisach uchwały znajduje się informacja, że każdorazowo interwencja zostaje przez nas podejmowana po informacji uzyskanej od Straży Miejskiej. Zabezpieczanie zwierząt na terenie miasta Włocławka odbywa się zarówno przez nas, ale też we współpracy ze Strażą Miejską przede wszystkim oraz częściowo z innymi jednostkami, takimi jak fundacje, stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Jeżeli znajdą państwo zwierzę bezdomne na terenie Włocławka, pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest telefon na Straż Miejską. Przypominamy, jeśli chodzi o naszą Straż Miejską, wykonujemy telefon na numer 986. Jest to połączenie bezpłatne, numer alarmowy działający przez całą dobę. Straż Miejska ma obowiązek przyjąć zgłoszenie, stwierdzić zasadność zgłoszenia, to znaczy sprawdzić, czy uda się ustalić właściciela zwierzęcia, czy rzeczywiście zwierzę potrzebuje pomocy. Jeżeli tak się dzieje, czasami nasz ekopatrol udaje im się zabezpieczyć zwierzę, przywieźć do nas do schroniska. Jeżeli nie ma takiej możliwości, dostajemy informację od straży, pracownik schroniska wyjeżdża na interwencję i stara się zabezpieczyć takie zwierzę. Także za każdym razem, jeżeli znajdą państwo zwierzę bezdomne, zwierzę potrzebujące pomocy, zwierzę po wypadku, pierwsza rzecz, którą należy wykonać, jest to telefon na Straż Miejską. W następnej kolejności czekać po prostu na informacje o przyjeździe patrolu straży, tudzież o przyjeździe pracownika schroniska. Przypominamy, że zgodnie właśnie z ustawą o samorządach zabezpieczanie zwierząt bezdomnych, poszukiwanie dla nich domów należą do obowiązków gmin. Także każdorazowo, oczywiście u nas na terenie miasta takim organem gminy jest Straż Miejska, natomiast każdorazowo poza terenem miasta należy poinformować o fakcie znalezienia bezdomnego zwierzęcia gminę, na terenie której takie zwierzę przebywa. Tak? Czyli jeżeli to jest sąsiednia wioska, gmina Włocławek, musimy kontaktować się z Urzędem Gminy Włocławek. Jeżeli to jest inna gmina, każdorazowo należy to zgłaszać do Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o nasze schronisko, działamy przez całą dobę. Podobnie jak Straż Miejska, przez całą dobę prowadzimy interwencje, zabezpieczamy zwierzęta. Jeżeli nie uda się namierzyć właściciela zwierzęcia, po upływie 14 dni zostaje ono zaszczepione, zaczipowane. W następnej kolejności jest kastrowane, sterylizowane, jeżeli oczywiście pozwala na to jego wiek i stan zdrowia. I zaczynamy poszukiwać nowego domu dla takiego zwierzęcia. Ponieważ jednym z naszych zadań jest również promocja zwierząt i poszukiwanie dla nich domów, o czym państwo na pewno wiedzą z uwagi na to, że prowadzimy różnego rodzaju akcje. Nasza ostatnia Łapa w Łapę po Włocławku. Także przypominamy, każdorazowo kontaktujemy się z gminą, na terenie której znajdujemy bezdomne zwierzę. Dopiero w następnej kolejności możemy próbować dzwonić do schroniska, jeżeli takiego schroniska nie ma, przytuliska lub być może jakiejś fundacji, stowarzyszenia prozwierzęcego, które działa na terenie
danej gminy. I jeszcze może wspomnę o tym, co uważamy za

0: zwierzę bezdomne. Jest to takie zwierzę, które jest zabłąkane, którego właściciela nie udaje się namierzyć, które widzimy, że w jakiś sposób jest zdenerwowane, wystraszone, do którego, no, nazwijmy to brzydko, nikt się nie przyznaje. Jeżeli zwierzę ma na sobie, no głównie dotyczy to psów oczywiście, jeżeli zwierzę ma na sobie obroże, na obroży jest na przykład adresatka, tudzież lisetka, możemy skorzystać z tej formy namierzenia właściciela, wykonać do niego telefon. Także takie zwierzę, no, nie jest już uznawane za bezdomne, ponieważ wiemy, że ma właściciela, którego, no, z którym możemy po prostu się skontaktować. Natomiast jeżeli zwierzę takiej adresatki nie ma, być może nawet pies ma obroże, ale widzimy, że nie biega za żadną określoną osobą, nie jest gdzieś prowadzony na smyczy, tak? Czy, no, być może został zapomniany pod sklepem, zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście wtedy prosimy o telefon na Straż Miejską, a my w następnej kolejności będziemy pomagać zabezpieczyć to zwierzę i starać się, aby trafiło z powrotem do swojego domu lub znalazło nowy. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Gryfek. Oto Gryfek. Trójkolorowy psi siedmiolatek średniej wielkości. Zanim do nas trafił, Gryfcio miał dom, człowieka i psich braci. I nagle to wszystko się skończyło. Nic więc dziwnego, że początkowo schronisko było dla niego straszne. Szybko jednak przekonał się, że pracownicy są w porządku, a codzienne spacery stały się czymś, na co czeka z niecierpliwością. Fakt, że do nowych osób nadal podchodzi nieco nieufnie. Ale wystarczy pokazać mu się z dobrej strony i dać trochę czasu, aby go do siebie przekonać. Na zewnątrz Gryfek jest aktywny. Lubi spacerować w umiarkowanie szybkim tempie. Najlepiej z psim kolegą u boku. Dlatego mieszka u nas z innym psiakiem o podobnym temperamencie. Gryfek czeka teraz na kogoś, kto zakocha się w nim, postanowi dać dom, miłość i opiekę. I kto pomoże przezwyciężyć resztki strachu i nieufności. Może tym kimś będziesz ty? Gryfek zarejestrowany jest pod numerem 13302/24/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko? Nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne.

0: kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: We Wrocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
1: Ale usłyszałam, po prostu ktoś wołał o pomoc. Popatrzyłam się i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze. Dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc i za pierwszym razem ocucił się. W końcu odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale wstał i chciał się schwytać o taką metalową, w sumie metalową półeczkę. I wtedy ja się do niego tak bardziej zbliżyłam, bo panie mnie poprosiły, żebym schwytała go za rękę. I dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana. Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej i próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę. Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać.

0: chwytać tego guzika i zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i 2 wdechy. I znowu zaczęłam robić uciski, 2 wdechy.
1: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Wrocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamini, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowania dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować i jak widać, pan profesor robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
1: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
3: Ważniejsze to chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie, to co powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? Zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń. Ty wykonuje reanimację, tak? I działać. Nie wolno się bać.
4: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcje?
3: Oczywiście, tak. Ja jestem w ogóle dumny z tego, tak? I mega szczęśliwy, że ta wiedza i umiejętności zdobywane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund, czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki wykonujemy reanimację.
1: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia. Podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
5: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję ci bardzo. Mały poczynek.
1: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
6: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED, który łatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystane ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami.

0: Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
1: To historia, która pokazuje jedno. Szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, Królowa Nauk wywołała sporo emocji.
2: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących, czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
3: No właśnie dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
2: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
1: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
3: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
4: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
3: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
4: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś. Nie?
3: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
4: No zdecydowanie tak.
3: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutro język angielski?
4: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
5: Taka określiłem średnią. Zdana powinna być.
6: Też tak uważam, że była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudna.
3: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
5: Z ostrosłupem. Nie pamiętałem nic z tego.
6: A mi to tak chyba trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc no były trudniejsze dla mnie otwarte, nie zamknięte po prostu.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
5: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
6: Ja to samo.
7: Uważam, że było takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny, ale no ogólnie było spoko.
3: A jak przygotowałeś do matury?
7: Na korepetycje chodziłem.
8: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach.
9: Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
4: Myślę, że jest okej.
3: A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
8: Ja nie miałem takiego zadania.
9: Myślę, że 2 ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem takich zadań.
4: Wierzchołek z układu kartezjańskiego.
3: A jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
8: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
9: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
4: Korki i nauka w domu.
3: Okej, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski? No,
8: bardzo spokojnie. Na angielski to na luzie.
9: Tak samo jak kolega.
4: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
10: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
3: A czy któreś zadania otwarte może sprawiły ci trudność?
10: Większość. No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
3: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
10: O wiele i mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
3: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
10: Szczerze, w ogóle nie mam stresu, nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już jest o wiele lepiej, jednak ta matematyka trochę tak kulawa, ale będzie dobrze.
3: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
10: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. Niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
1: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości.

0: Sławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
1: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
0: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.
2: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez.
0: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
1: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy.
0: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektry jest Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
3: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Siódkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZSZ, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, wprowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy.

0: wozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem. Na dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia, i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
1: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
2: 2 lata temu miasto Wrocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej, znany wrocławianom przede wszystkim z siedziby Teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. I rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, 2 lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
1: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
2: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, z strefą zieloną. To, co jest potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę od samej ulicy Cyganka do ulicy Żabiej cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla wrocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
3: Do kiedy można składać dokumenty?
2: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
1: ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często

0: to dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
1: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, no niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary. I tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie no, dla nas wszystkich, pożary tych traw.
2: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec lasów państwowych do gaszenia tego pożaru.
1: Tak, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z lasami państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje no, na pewno są bardziej skuteczne. Lasy państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec. My też działamy tam w trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
0: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
1: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzeci stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego, może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
0: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Włocławek są utrzymywane w dobrym stanie.
1: Drogi, jeżeli chodzi o lasy państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp do dobry dostęp, natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia, dlatego w żadnym sposób nie tarasujmy tych dróg, starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, to tylko do tego w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur podczas jazdy, użytkowania samochodu, no i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
2: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
1: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria lasów państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy, lasy państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach, no i te pożary są do 20 arów.
0: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wyschnięcie ściółki i roślinności dna lasu.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby,

0: z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Szanowni Państwo, no, akurat towarzystwo wybitne, które, w którym mam dzisiaj przyjemność i zaszczyt wystąpić, bo i sprawa jest wybitna, na pewno dla naszego miasta, bo myślę, że już możemy oficjalnie, panie prezesie, ogłosić, że 104. Mistrzostwa Polski lekkiej atletyki seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku, tutaj właśnie na tym stadionie, więc mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też, to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który już został przetestowany w różnych konfiguracjach i wiemy, że tutaj te imprezy się udają. Po drugie, no mamy fantastyczną publiczność, która zna się na lekkiej atletyce, która

0: chętnie przychodzi na zawody lekkoatletyczne, która kibicuje sportowcom. No, tym razem będziemy mogli podziwiać seniorów, ale ci seniorzy chwilę temu byli nieco młodsi i też tutaj na tym stadionie rywalizowali w mistrzostwach Polski. No i no, to jest chyba najważniejsze. Mamy wspaniałe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście. Mam tutaj na myśli całe środowisko skupione wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wectra, który ma nie tylko sukcesy sportowe, bo Klaudia, chociażby Kazimierska, która występuje, reprezentuje nasze państwo, nasz kraj, Włocławek, na arenach międzynarodowych i cała masa innych lekkoatletów. Pamiętamy, Kasia Kowalska zdobywała medale, kiedy my nie mieliśmy tutaj takiej doskonałej infrastruktury sportowej, a już pod okiem naprawdę wybitnych trenerów skupionych wokół Wektor Włocławek Kasia te sukcesy osiągała. Więc tu ukłony na ręce pana prezesa Wektry i dla całego środowiska, bo to znowu będzie zaangażowanie i samych działaczy, ale też wolontariuszy, i to też tych wolontariuszy też mamy już wykształconych, oni dokładnie wiedzą, jak postępować. No ale też podziękowania dla Polskiego Związku Lekkoatletyki za zaufanie, bo to jest najważniejsza impreza ogólnopolska w danym roku i właśnie ta najważniejsza impreza ogólnopolska odbędzie się we Włocławku w 2028 roku i to jest bardzo ważne, a my będziemy się przygotowywali do tego wydarzenia również w sposób, powiedział, organizacyjny już za chwilę, bo w październiku 13 półmaraton Włocławek, na które już są zapisy uruchomione, więc można trenować, zapisać się i sprawdzić się na dystansie ponad 21 kilometrów, startując i finiszując właśnie na tym obiekcie, na którym, jeszcze raz to powiem, w 2028 roku rywalizować będą najlepsi lekkoatleci z naszego kraju. Dziękuję bardzo.
1: Pan prezydent powiedział o tym zaufaniu Polskiego Związku Lekkoatletyki. Panie prezesie, czy rzeczywiście tak jest, że z czystym sumieniem i spokojem oddajecie te mistrzostwa Włocławkowi?
2: Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi, że podjął się pan już następnej edycji Mistrzostw Polski Seniorów, bo nie pierwszy raz gościć będzie pan najlepszych lekkoatletów polskich, którzy będą eliminować się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. To jest faktycznie ten rok zawsze, jak mówię, olimpijski, jest, zawsze są lata, że odbywają się te zawody co roku, ale rok olimpijski jest wybitny, bo ten prestiż raz, że tej mistrzostw Polski, a to, że są Igrzyska Olimpijskie co 4 lata, to faktycznie wszyscy zawodnicy, którzy trenują, uprawiają lekkoatletykę, ale też w innych konkurencjach są Igrzyska Olimpijskie w dyscyplinach, to po prostu jest to zawsze dla nich rok wybitny. I jeszcze raz chciałbym podziękować panu prezydentowi, ale ja zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych mistrzostwach świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez na poziomie tutaj Mistrzostw Polski czy imprez międzynarodowych. I bardzo się z tego cieszę, że mam tutaj taki kapitał ludzki w naszym województwie, a Włocławek stoi na czele tego naszego kapitału. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że 2028 gospodarzem Mistrzostw Polski będzie Wrocław. Wszystkiego dobrego.

0: A całość pewnie spinać będzie jak zwykle lekkoatletyczny klub sportowy Wektra, który włączy się w organizację tych mistrzostw. Panie prezesie, to kolejna duża impreza w naszym mieście
1: Tak, to
0: pod
1: kolejna duża
0: waszym okiem.
1: impreza. Tak, to kolejna duża impreza. Ja przypomnę, że tych imprez było mnóstwo od juniorów U18, U23, ale również 96. Mistrzostwa Polski Seniorów, które mieliśmy w bardzo trudnym momencie, w momencie pandemii, które były 2 razy przekładane. Dlatego teraz będzie po prostu łatwiej i przyjemniej. Dobrze, że pan prezes tutaj wspomniał o tych swoich imprezach, bo to przecież na imprezie organizowanej.
0: Wszystkie znasz.
1: Tej bydgoskiej imprezie, mówię o bydgoskiej imprezie,
0: Trójki.
1: Klaudia Kazimierska uzyskała minimum na igrzyska i później tak pięknie,
0: Pięknie.
1: to w tym momencie zrobiła to minimum, a również w Bydgoszczy na setnych i 101. mistrzostwach zdobyła 2 złote medale na 1500, także ona będzie kontynuowała to zdobywanie medali. A tutaj to, co powiedział pan prezydent, dziękuję wolontariuszom już teraz, którzy są najlepsi w Polsce, bez wątpienia, i ekipa Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo to też trzeba podkreślić, jest niezwykle doświadczona. I moim zdaniem z obserwacji wielu imprez ona również jest wypożyczana na imprezy toruńskie, bydgoskie, ponieważ są to fachowcy wysokiej klasy.
0: Bardzo się cieszymy, że te mistrzostwa odbędą się we Wrocławku. Wspomniał pan prezydent o półmaratonie. Muszę też o tym powiedzieć, bo 4 października w tym roku 13 półmaraton. Warto powiedzieć o tym, że we Wrocławku ten półmaraton jest wyjątkowy, bo jest ponad 20 stref kibica. Na każdym kilometrze przygotowane są te strefy. Są także zbiórki karmy dla zwierząt, wiele innych atrakcji związanych z tym półmaratonem. No i to jest taki dowód na to, że ta lekkoatletyka u nas jest co roku, a co jakiś czas pojawia się taka wyjątkowa wisienka na torcie, czyli wspomniane Mistrzostwa Polski w roku 2028.
1: Chcę powiedzieć, że to, że te Mistrzostwa Polski odbędą się we Włocławku, to jest oczywiście wielka duma i, tak jak mówiłem, zasługa i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Wektry Włocławek, ale to też jest element większej strategii miasta. Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły, na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. To, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy. To dla kibiców też sportowcy w ogóle biorą się za sport i za uprawianie różnych dyscyplin, ale to też kibice, bym powiedział, w najróżniejszym wieku, bo też nasz półmaraton pokazuje, że właśnie społeczności szkolne są bardzo często same z siebie się angażują w tym, żeby przyjść na trasę naszego biegu i tam wspomagać, no już niekoniecznie zawodowych sportowców, ale amatorów, takich, którzy no, biegają dla przyjemności. Więc tak jak powiedziałem, to jest element większej strategii, większej całości i mam nadzieję, że będziemy mogli w najbliższych latach kolejne elementy do tej strategii po prostu dokładać. Bardzo dziękuję.
2: Thank you.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji.

0: aplikacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz

Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przybliżyć, niektórym osobom być może przypomnieć, zasady przyjmowania zwierząt do naszego schroniska. Schronisko dla zwierząt we Włocławku jest schroniskiem miejskim. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Włocławek i działamy na podstawie uchwały Rady Miasta, która jest uchwalana co roku. A obecna uchwała została uchwalona 18 lutego 2025 roku. Jest to dokument sporządzony na podstawie ustawy o samorządach oraz ustawy o ochronie zwierząt i ustala plan pomocy zwierzętom bezdomnym i plan zapobiegania bezdomności na terenie właśnie naszego miasta. Na podstawie uchwały schronisko jest podmiotem odpowiedzialnym za przede wszystkim zabezpieczanie zwierząt bezdomnych oraz poszukiwanie dla nich domu. Natomiast według zapisów uchwały nie możemy przyjmować zwierząt, które Państwo bezpośrednio do nas zgłaszają lub których Państwo bezpośrednio do nas przywożą. W zapisach uchwały znajduje się informacja, że każdorazowo interwencja zostaje przez nas podejmowana po informacji uzyskanej od Straży Miejskiej. Zabezpieczanie zwierząt na terenie miasta Włocławka odbywa się zarówno przez nas, oraz częściowo z innymi jednostkami, takimi jak fundacje, stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne na terenie Włocławka, pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest telefon na Straż Miejską. Przypominamy, jeśli chodzi o naszą Straż Miejską, wykonujemy telefon na numer 986. Jest to połączenie bezpłatne, numer alarmowy działający przez całą dobę. Straż Miejska ma obowiązek przyjąć zgłoszenie, stwierdzić zasadność zgłoszenia, to znaczy sprawdzić, czy uda się ustalić właściciela zwierzęcia, czy rzeczywiście zwierzę potrzebuje pomocy. Jeżeli tak się dzieje, czasami nasz ekopatrol udaje im się zabezpieczyć zwierzę, przywieźć do nas do schroniska. Jeżeli nie ma takiej możliwości, dostajemy informację od straży, pracownik schroniska wyjeżdża na interwencję i stara się zabezpieczyć takie zwierzę. Także za każdym razem, jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne, zwierzę potrzebujące pomocy, zwierzę po wypadku, pierwsza rzecz, którą należy wykonać, jest to telefon na Straż Miejską. W następnej kolejności czekać po prostu na informacje o przyjeździe patrolu straży, tudzież o przyjeździe pracownika schroniska. Przypominamy, że zgodnie właśnie z ustawą o samorządach zabezpieczanie zwierząt bezdomnych, poszukiwanie dla nich domów należą do obowiązków gmin. Także każdorazowo, oczywiście u nas na terenie miasta takim organem gminy jest Straż Miejska, natomiast każdorazowo poza terenem miasta należy poinformować o fakcie znalezienia bezdomnego zwierzęcia gminę, na terenie której takie zwierzę przebywa. Tak? Czyli jeżeli to jest sąsiednia wioska, gmina Włocławek, musimy kontaktować się z Urzędem Gminy Włocławek. Jeżeli to jest inna gmina, każdorazowo należy to zgłaszać do Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o nasze schronisko, działamy przez całą dobę, podobnie jak Straż Miejska, przez całą dobę prowadzimy interwencje, zabezpieczamy zwierzęta.

0: Jeżeli nie uda się namierzyć właściciela zwierzęcia po upływie 14 dni, zostaje ono zaszczepione, zaczipowane. W następnej kolejności jest kastrowane, sterylizowane, jeżeli oczywiście pozwala na to jego wiek i stan zdrowia. I zaczynamy poszukiwać nowego domu dla takiego zwierzęcia. Ponieważ jednym z naszych zadań jest również promocja zwierząt i poszukiwanie dla nich domów, o czym Państwo na pewno wiedzą z uwagi na to, że prowadzimy różnego rodzaju akcje. Nasza ostatnia Łapa w łapę po Włocławku. Także przypominamy, każdorazowo kontaktujemy się z gminą, na terenie której znajdujemy bezdomne zwierzę. Dopiero w następnej kolejności możemy próbować dzwonić do schroniska, jeżeli takiego schroniska nie ma, przytuliska lub być może jakiejś fundacji, stowarzyszenia prozwierzęcego, które działa na terenie danej gminy. Jeszcze może wspomnę o tym, co uważamy za zwierzę bezdomne. Jest to takie zwierzę, które jest zabłąkane, którego właściciela nie udaje się namierzyć, które widzimy, że w jakiś sposób jest zdenerwowane, wystraszone, do którego, no, nazwijmy to brzydko, nikt się nie przyznaje. Jeżeli zwierzę ma na sobie, no głównie dotyczy to psów oczywiście, jeżeli zwierzę ma na sobie obroże, na obroży jest na przykład adresatka, tudzież lisetka, możemy skorzystać z tej formy namierzenia właściciela, wykonać do niego telefon. Także takie zwierzę, no, nie jest już uznawane za bezdomne, ponieważ wiemy, że ma właściciela, którego, no, z którym możemy po prostu się skontaktować. Natomiast jeżeli zwierzę takiej adresatki nie ma, być może nawet pies ma obroże, ale widzimy, że nie biega za żadną określoną osobą, nie jest gdzieś prowadzony na smyczy, tak? Czy, no, być może został zapomniany pod sklepem, zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście wtedy prosimy o telefon na Straż Miejską, a my w następnej kolejności będziemy pomagać zabezpieczyć to zwierzę i starać się, aby trafiło z powrotem do swojego domu lub znalazło nowy. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Gryfek. Oto Gryfek. Trójkolorowy psi siedmiolatek średniej wielkości. Zanim do nas trafił, Gryfcio miał dom, człowieka i psich braci. I nagle to wszystko się skończyło. Nic więc dziwnego, że początkowo schronisko było dla niego straszne. Szybko jednak przekonał się, że pracownicy są w porządku, a codzienne spacery stały się czymś, na co czeka z niecierpliwością. Fakt, że do nowych osób nadal podchodzi nieco nieufnie. Ale wystarczy pokazać mu się z dobrej strony i dać trochę czasu, aby go do siebie przekonać. Na zewnątrz Gryfek jest aktywny. Lubi spacerować w umiarkowanie szybkim tempie. Najlepiej z psim kolegą u boku. Dlatego mieszka u nas z innym psiakiem o podobnym temperamencie. Gryfek czeka teraz na kogoś, kto zakocha się w nim, postanowi dać dom, miłość i opiekę. I kto pomoże przezwyciężyć resztki strachu i nieufności. Może tym kimś będziesz ty? Gryfek zarejestrowany jest pod numerem 13302/24/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko? Nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

We Wrocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację.

0: sekcję krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
1: Nagle usłyszałam, po prostu ktoś wołał o pomoc. Popatrzyłam się i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze, dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc. I za pierwszym razem ocucił się, w końcu odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale wstał i chciał się schwytać o taką metalową, w sumie metalową półeczkę. I wtedy ja się do niego tak bardziej zbliżyłam, bo pani mnie poprosiły, żebym schwytała go za rękę i dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana. Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej. I próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę. Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać tego guzika i zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i 2 wdechy. I znowu zaczęłam robić uciski, 2 wdechy.
0: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Wrocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamini, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowanie dla pana profesora, który fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować i jak widać, pan profesor robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
0: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
3: Ważniejsze to chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie to, co

0: powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? Zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń, ty wykonuj reanimację, tak? I działać. Nie wolno się bać.
1: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcjach?
0: Oczywiście, tak. Tak, ja jestem w ogóle dumny z tego, tak? I mega szczęśliwy, że ta wiedza, umiejętności zdobywane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund, czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki wykonujemy reanimację.
2: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia. Podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
3: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję Ci bardzo. Mały poczynek tutaj.
2: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
4: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED, który ułatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystany ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami. Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
2: To historia, która pokazuje jedno: szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, królowa nauk wywołała sporo emocji.
5: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No, wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
6: No właśnie dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
5: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
2: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
6: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
7: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
6: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
7: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś, nie?
6: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
7: No, zdecydowanie tak.
6: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutrze język angielski?
7: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
8: Taka określiłem średnią. Zdana powinna być. Też tak uważam, że...

0: Była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudna.
1: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
2: Z ostrosłupem. Nie pamiętałem nic z tego.
0: A mi to tak chyba trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc no były trudniejsze dla mnie, otwarte, nie zamknięte po prostu.
1: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
2: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
0: Ja to samo.
3: Uważam, że był takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny, ale no ogólnie było spoko.
1: A jak przygotowałeś się do matury?
3: Na korepetycji chodziłem.
4: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach. Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
5: Myślę, że jest okej.
1: A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
4: Ja nie miałem takiego zadania.
6: Myślę, że dwa ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem takich zadań.
5: Wierzchołek z układu kartezjańskiego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
4: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
6: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
5: Korki i nauka w domu.
1: Okej, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski?
4: Bardzo spokojnie. Na angielski to na luzie.
6: Tak samo jak kolega.
5: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
7: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
1: A czy któreś zadania otwarte może sprawiły ci trudność?
7: Większość. No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
1: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
7: O wiele i mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
1: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
7: Szczerze, w ogóle nie mam stresu, nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już jest o wiele lepiej, jednak ta matematyka trochę tak kulawa, ale będzie dobrze.
1: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
7: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. No, niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
8: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
9: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
8: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.
10: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe, Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekarskiego dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle

0: miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
1: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły, a na szczeblu spadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony kreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy.
0: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektry jest Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
2: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Siódkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZSZ, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, wprowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem. Na dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
0: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację.

0: Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
1: 2 lata temu miasto Wrocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej, znany wrocławianom przede wszystkim z siedziby Teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. I rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, 2 lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
0: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
1: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, z strefą zieloną. To, co jest potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę od samej ulicy Cyganka do ulicy Żabiej cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla wrocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
2: Do kiedy można składać dokumenty?
1: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
0: W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
3: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary. I tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie dla nas wszystkich, pożary tych traw.
2: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec z lasów państwowych do gaszenia tego pożaru.
3: Tak, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z lasami państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje na pewno są bardziej skuteczne. Lasy państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec, my też działamy tam w trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
0: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
3: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzeci stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te nierpałki nie były wyrzucone.

0: wrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego, może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś początek podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
1: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Włocławek są utrzymywane w dobrym stanie.
0: Drogi, jeżeli chodzi o lasy państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp do... dobry dostęp, natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia, dlatego w żaden sposób nie tarasujmy tych dróg, starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, to tylko do tego w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur podczas jazdy, użytkowania samochodu, no i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
2: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
0: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria lasów państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy, lasy państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach, no i te pożary są do 20 arów.
1: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się po szczycie leśnym, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wyschnięcie ściółki i roślinności dna lasu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szanowni Państwo, no, akurat towarzystwo wybitne, które, w którym mam dzisiaj przyjemność i zaszczyt wystąpić, bo i sprawa jest wybitna, na pewno dla naszego miasta, bo myślę, że już możemy oficjalnie, panie prezesie, ogłosić, że 104. Mistrzostwa Polski lekkiej atletyki seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku, tutaj właśnie na tym stadionie, więc mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych

0: lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który już został przetestowany w różnych konfiguracjach i wiemy, że tutaj te imprezy się udają. Po drugie, no, mamy fantastyczną publiczność, która zna się na lekkiej atletyce, która chętnie przychodzi na zawody lekkoatletyczne, która kibicuje sportowcom. No, tym razem będziemy mogli podziwiać seniorów, ale ci seniorzy chwilę temu byli nieco młodsi i też tutaj na tym stadionie rywalizowali w Mistrzostwach Polski. No i no, to jest chyba najważniejsze. Mamy wspaniałe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście. Mam tutaj na myśli całe środowisko skupione wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wectra, który ma nie tylko sukcesy sportowe, bo Klaudia chociażby Kazimierska, która występuje, reprezentuje nasz państwo, nasz kraj Włocławek na arenach międzynarodowych i cała masa innych lekkoatletów. Pamiętamy, Kasia Kowalska zdobywała medale, kiedy my nie mieliśmy tutaj takiej doskonałej infrastruktury sportowej, a już pod okiem naprawdę wybitnych trenerów skupionych wokół Wektry Włocławek Kasia te sukcesy osiągała. Więc tu ukłony na ręce pana prezesa Wektry i dla całego środowiska, bo to znowu będzie zaangażowanie i samych działaczy, ale też wolontariuszy i to też tych wolontariuszy też mamy już wykształconych, oni dokładnie wiedzą, jak postępować. No ale też podziękowania dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za zaufanie, bo to jest najważniejsza impreza ogólnopolska w danym roku i właśnie ta najważniejsza impreza ogólnopolska odbędzie się we Włocławku w 2028 roku i to jest bardzo ważne, a my będziemy się przygotowywali do tego wydarzenia również w sposób, bym powiedział, organizacyjny już za chwilę, bo w październiku 13 półmaraton Włocławek, na które już są zapisy uruchomione, więc można trenować, zapisać się i sprawdzić się na dystansie ponad 21 kilometrów, startując i finiszując właśnie na tym obiekcie, na którym, jeszcze raz to powiem, w 2028 roku rywalizować będą najlepsi lekkoatleci z naszego kraju. Dziękuję bardzo.
1: Pan prezydent powiedział o tym zaufaniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Panie prezesie, czy rzeczywiście tak jest, że z czystym sumieniem i spokojem oddajecie te mistrzostwa Włocławkowi?
2: Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi, że podjął się pan już następnej edycji Mistrzostw Polski Seniorów, bo nie pierwszy raz gościć będzie pan najlepszych lekkoatletów polskich, którzy będą eliminować się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. To jest faktycznie ten rok zawsze, jak mówię, olimpijski, jest zawsze są lata, że odbywają się te zawody co roku, ale rok olimpijski jest wybitny, bo ten prestiż raz, że tej mistrzostw Polski, a to, że są Igrzyska Olimpijskie co 4 lata, to faktycznie wszyscy zawodnicy, którzy trenują, uprawiają lekkoatletykę, ale też w innych konkurencjach są Igrzyska Olimpijskie w dyscyplinach, to po prostu jest to zawsze dla nich rok wybitny. I jeszcze raz chciałbym podziękować panu prezydentowi, ale ja zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy

0: pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekarskiego dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezydentem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez na poziomie tutaj Mistrzostw Polski czy imprez międzynarodowych. I bardzo się z tego cieszę, że mam tutaj taki kapitał ludzki w naszym województwie, a Włocławek stoi na czele tego naszego kapitału. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że w 2028 gospodarzem Mistrzostw Polski będzie Wrocław. Wszystkiego dobrego.
1: A całość pewnie spinać będzie jak zwykle lekkoatletyczny klub sportowy Wectra, który włączy się w organizację tych mistrzostw. Panie prezesie, to kolejna duża impreza w naszym mieście
2: Tak, to kolejna
1: pod
2: duża
1: waszym
2: impreza.
1: okiem.
2: Tak, to kolejna duża impreza. Ja przypomnę, że tych imprez było mnóstwo od juniorów U18, U23, ale również 96. Mistrzostwa Polski Seniorów, które mieliśmy w bardzo trudnym momencie, w momencie pandemii, które były 2 razy przekładane. Dlatego teraz będzie po prostu łatwiej i przyjemniej. Dobrze, że pan prezes tutaj wspomniał o tych swoich imprezach, bo to przecież na imprezie organizowanej
0: Nasze. Wszystkie z naszych.
2: tej bydgoskiej imprezie, mówię o bydgoskiej imprezie,
0: Trójstan.
2: Klaudia Kazimierska uzyskała minimum na igrzyska i później tak pięknie,
0: Pięknie.
2: to w tym momencie zrobiła to minimum, a również w Bydgoszczy na setnych i 101. mistrzostwach zdobyła 2 złote medale na 1500, także ona będzie kontynuowała to zdobywanie medali. A tutaj to, co powiedział pan prezydent, dziękuję wolontariuszom już teraz, którzy są najlepsi w Polsce, bez wątpienia, i ekipa Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo to też trzeba podkreślić, jest niezwykle doświadczona i moim zdaniem, z obserwacji wielu imprez, ona również jest wypożyczana na imprezy toruńskie, bydgoskie, ponieważ są to fachowcy wysokiej klasy.
1: Bardzo się cieszymy, że te mistrzostwa odbędą się we Włocławku. Wspomniał pan prezydent o półmaratonie. Muszę też o tym powiedzieć, bo 4 października w tym roku 13. półmaraton. Warto powiedzieć o tym, że we Włocławku ten półmaraton jest wyjątkowy, bo jest ponad 20 stref kibica. Na każdym kilometrze przygotowane są te strefy. Są także zbiórki karmy dla zwierząt, wiele innych atrakcji związanych z tym półmaratonem. No i to jest taki dowód na to, że ta lekkoatletyka u nas jest co roku, a co jakiś czas pojawia się taka wyjątkowa wisienka na torcie, czyli wspomniane Mistrzostwa Polski w roku 2028.
3: Ja chcę powiedzieć, że to, że te Mistrzostwa Polski odbędą się we Włocławku, to jest oczywiście wielka duma i, tak jak mówiłem, zasługa i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Wectry Włocławek, ale to też jest element większej strategii miasta. Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły, na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy. To dla kibiców też sportowcy w ogóle biorą się za sport i za uprawianie różnych dyscyplin. ale to też kibice, bym powiedział, w najróżniejszym wieku, bo też nasz półmaraton pokazuje, że właśnie społeczności szkolne są bardzo często, same z siebie się angażują w tym, żeby przyjść na trasę naszego

biegu i tam wspomagać, no już niekoniecznie zawodowych sportowców, ale amatorów takich, którzy no biegają dla przyjemności. Więc tak jak powiedziałem, to jest element większej strategii, większej całości i mam nadzieję, że będziemy mogli w najbliższych latach kolejne elementy do tej strategii po prostu dokładać. Bardzo dziękuję.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
10: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub

Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przybliżyć, niektórym osobom być może przypomnieć, zasady przyjmowania zwierząt do naszego schroniska. Schronisko dla zwierząt we Włocławku jest schroniskiem miejskim. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Włocławek i działamy na podstawie uchwały Rady Miasta, która jest uchwalana co roku. A obecna uchwała została uchwalona 18 lutego 2025 roku. Jest to dokument sporządzony na podstawie ustawy o samorządach oraz ustawy o ochronie zwierząt i ustala plan pomocy zwierzętom bezdomnym i plan zapobiegania bezdomności na terenie właśnie naszego miasta. Na podstawie uchwały schronisko jest podmiotem odpowiedzialnym za przede wszystkim zabezpieczanie zwierząt bezdomnych oraz poszukiwanie dla nich domu. Natomiast według zapisów uchwały nie możemy przyjmować zwierząt, które Państwo bezpośrednio do nas zgłaszają lub których Państwo bezpośrednio do nas przywożą. W zapisach uchwały znajduje się informacja, że każdorazowo interwencja zostaje przez nas podejmowana po informacji uzyskanej od Straży Miejskiej. Zabezpieczanie zwierząt na terenie miasta Włocławka odbywa się zarówno przez nas, ale też we współpracy ze Strażą Miejską przede wszystkim oraz częściowo z innymi jednostkami, takimi jak fundacje, stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne na terenie Włocławka, pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest telefon na Straż Miejską. Przypominamy, jeśli chodzi o naszą Straż Miejską, wykonujemy telefon na numer 986. Jest to połączenie bezpłatne, numer alarmowy działający przez całą dobę. Straż Miejska ma obowiązek przyjąć zgłoszenie, stwierdzić zasadność zgłoszenia, to znaczy sprawdzić, czy uda się ustalić właściciela zwierzęcia, czy rzeczywiście zwierzę potrzebuje pomocy. Jeżeli tak się dzieje, czasami nasz ekopatrol udaje im się zabezpieczyć zwierzę, przywieźć do nas do schroniska. Jeżeli nie ma takiej możliwości, dostajemy informację od straży, pracownik schroniska wyjeżdża na interwencję i stara się zabezpieczyć takie zwierzę. Także za każdym razem, jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne, zwierzę potrzebujące pomocy, zwierzę po wypadku, pierwsza rzecz, którą należy wykonać, jest to telefon na Straż Miejską. W następnej kolejności czekać po prostu na informacje o przyjeździe patrolu straży, tudzież o przyjeździe pracownika schroniska. Przypominamy, że zgodnie właśnie z ustawą o samorządach zabezpieczanie zwierząt bezdomnych, poszukiwanie dla nich domów należą do obowiązków gmin. Także każdorazowo, oczywiście u nas na terenie miasta takim organem gminy jest Straż Miejska, natomiast każdorazowo poza terenem miasta należy poinformować o fakcie znalezienia bezdomnego zwierzęcia gminę, na terenie której takie

0: zwierzę przebywa, tak? Czyli jeżeli to jest no, sąsiednia wioska, gmina Włocławek, musimy kontaktować się z urzędem gminy Włocławek. Jeżeli to jest inna gmina, każdorazowo należy to zgłaszać do urzędu gminy. Jeżeli chodzi o nasze schronisko, działamy przez całą dobę. Podobnie jak Straż Miejska, przez całą dobę prowadzimy interwencje, zabezpieczamy zwierzęta. Jeżeli nie uda się namierzyć właściciela zwierzęcia, po upływie 14 dni zostaje ono zaszczepione, zaczipowane. W następnej kolejności jest kastrowane, sterylizowane, jeżeli oczywiście pozwala na to jego wiek i stan zdrowia. I zaczynamy poszukiwać nowego domu dla takiego zwierzęcia. Ponieważ jednym z naszych zadań jest również promocja zwierząt i poszukiwanie dla nich domów, o czym Państwo na pewno wiedzą z uwagi na to, że prowadzimy różnego rodzaju akcje. Nasza ostatnia Łapa w Łapę po Włocławku. Także przypominamy, każdorazowo kontaktujemy się z gminą, na terenie której znajdujemy bezdomne zwierzę. Dopiero w następnej kolejności możemy próbować dzwonić do schroniska, jeżeli takiego schroniska nie ma, przytuliska lub być może jakiejś fundacji, stowarzyszenia prozwierzęcego, które działa na terenie danej gminy. I jeszcze może wspomnę o tym, co uważamy za zwierzę bezdomne. Jest to takie zwierzę, które jest zabłąkane, którego właściciela nie udaje się namierzyć, które widzimy, że w jakiś sposób jest zdenerwowane, wystraszone, do którego, no, nazwijmy to brzydko, nikt się nie przyznaje. Jeżeli zwierzę ma na sobie, no głównie dotyczy to psów oczywiście, jeżeli zwierzę ma na sobie obroże, na obroży jest na przykład adresatka, tudzież lisetka, możemy skorzystać z tej formy namierzenia właściciela, wykonać do niego telefon. Także takie zwierzę no nie jest już uznawane za bezdomne, ponieważ wiemy, że ma właściciela, którego, no, z którym możemy po prostu się skontaktować. Natomiast jeżeli zwierzę takiej adresatki nie ma, być może nawet pies ma obroże, ale widzimy, że nie biega za żadną określoną osobą, nie jest gdzieś prowadzony na smyczy, tak? Czy no być może został zapomniany pod sklepem, zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście wtedy prosimy o telefon na Straż Miejską, a my w następnej kolejności będziemy pomagać zabezpieczyć to zwierzę i starać się, aby trafiło z powrotem do swojego domu lub znalazło nowy. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Gryfek. Oto Gryfek. Trójkolorowy psi siedmiolatek średniej wielkości. Zanim do nas trafił, Gryfcio miał dom, człowieka i psich braci. I nagle to wszystko się skończyło. Nic więc dziwnego, że początkowo schronisko było dla niego straszne. Szybko jednak przekonał się, że pracownicy są w porządku, a codzienne spacery stały się czymś, na co czeka z niecierpliwością. Fakt, że do nowych osób nadal podchodzi nieco nieufnie. Ale wystarczy pokazać mu się z dobrej strony i dać trochę czasu, aby go do siebie przekonać. Na zewnątrz Gryfek jest aktywny. Lubi spacerować w umiarkowanie szybkim tempie. Najlepiej z psim kolegą u boku. Dlatego mieszka u nas z innym psiakiem o podobnym temperamencie. Gryfek czeka teraz na kogoś, kto zakocha się w nim. Postanowi dać dom, miłość i opiekę. I kto pomoże przezwyciężyć resztki strachu i nieufności. Może tym kimś będziesz ty? Gryfek zarejestrowany jest pod numerem 13302/24/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 520 3 lub 534-185-616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko? Nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 40 779 520.

0: tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek. Sławek, ulica Stodulna 19, telefony 542 322 540, 508 106 366, biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: We Wrocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
1: Usłyszałam po prostu, ktoś wołał o pomoc. Popatrzyłam się i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze, dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc i za pierwszym razem ocucił się, w końcu odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale wstał i mam, bo panie mnie poprosiły, żebym schwytała go za rękę i dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana.

0: Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej i próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę. Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać tego guzika. I zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i dwa wdechy. I znowu zaczęłam robić uciski, dwa wdechy.
1: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Wrocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamini, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowania dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować i jak widać, pan profesor robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
1: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
3: Ważniejsze to chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie to, co powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? Zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń. Ty wykonuje reanimację, tak? I działać. Nie wolno się bać.
4: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcje?
3: Oczywiście, tak. Ja jestem w ogóle dumny z tego, tak? I mega szczęśliwy, że ta wiedza i umiejętności zdobywane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund, czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki wykonujemy reanimację.
1: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia.

0: podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
1: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję ci bardzo. Mały poczynek.
0: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
2: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED, który ułatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystane ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami. Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
0: To historia, która pokazuje jedno. Szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, Królowa Nauk wywołała sporo emocji.
3: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących, czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
4: No właśnie dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
3: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
0: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
4: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
5: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
4: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
5: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś, nie?
4: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
5: No zdecydowanie tak.
4: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutro język angielski?
5: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
6: Taka określiłem średnią. Zdana powinna być.
7: Też tak uważam, że była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudno.
4: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
6: Z ostrosłupem. Nie pamiętałem nic z tego.
7: A mi to tak chyba trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc no były trudniejsze dla mnie otwarte, nie zamknięte po prostu.
4: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
6: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
7: Ja to samo.
8: Uważam, że było takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny, ale no ogólnie było spoko.
4: A jak przygotowałeś się do matury?
8: Na korepetycji chodziłem.
9: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach.
10: Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
11: Myślę, że jest okej.
4: A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
9: Ja nie miałem takiego zadania.
10: Myślę, że 2 ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem takich zadań.
11: Wierzchołek z układu kartezjańskiego.

0: A jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
1: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
2: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
3: Korki i nauka w domu.
0: Okej, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski?
1: Bardzo spokojnie. Na angielski to na luzie.
2: Tak samo jak kolega.
3: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
4: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
0: A czy któreś zadania otwarte może sprawiły ci trudność?
4: Większość? No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
0: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
4: O wiele i mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
0: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
4: Szczerze, w ogóle nie mam stresu, nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już jest o wiele lepiej, jednak ta matematyka trochę tak kulawa, ale będzie dobrze.
0: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
4: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. Niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
5: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
6: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
5: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.
7: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezydentem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez.
5: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
6: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna.

0: I wszystko się kończy.
1: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektry jest Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
2: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Śródkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZSZ, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, wprowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem. Na dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia, i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
1: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Włocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
3: 2 lata temu miasto Włocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej, znany włocławianom przede wszystkim z siedziby Teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. I rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, 2 lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie.

0: ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
1: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
0: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą no, również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, z strefą zieloną. To, co jest potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę no, od samej ulicy Cyganka do ulicy Żabiej cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla wrocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
2: Do kiedy można składać dokumenty?
0: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
1: W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
3: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom, ze względu na to, że ten okres jest suchy. W tym 28 zdarzeń to były pożary i tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie no, dla nas wszystkich, pożary tych traw.
2: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec Lasów Państwowych do gaszenia tego pożaru.
3: Tak, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z Lasami Państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje no, na pewno są bardziej skuteczne. Lasy Państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec, my też działamy tam w trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
1: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
3: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzeci stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego, może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
1: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Włocławek są utrzymywane w dobrym stanie.
3: Drogi, jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp do dobry dostęp, natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia, dlatego w żaden sposób nie tarasujmy tych dróg. Starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, to tylko do w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur podczas jazdy, użytkowania samochodu, no i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.

0: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
1: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria lasów państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy. Lasy państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach. No i te pożary są do 20 arów.
2: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się po szczycie leśnym, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wyschnięcie ściółki i roślinności dna lasu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle południe. Usługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Szanowni Państwo, no, akurat towarzystwo wybitne, które, w którym mam dzisiaj przyjemność i zaszczyt wystąpić, bo i sprawa jest wybitna, na pewno dla naszego miasta, bo myślę, że już możemy oficjalnie, panie prezesie, ogłosić, że 104. Mistrzostwa Polski lekkiej atletyki seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku, tutaj właśnie na tym stadionie, więc mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też, to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który już został przetestowany w różnych konfiguracjach i wiemy, że tutaj te imprezy się udają. Po drugie, no, mamy fantastyczną publiczność, która zna się na lekkiej atletyce, która chętnie przychodzi na zawody lekkoatletyczne, która kibicuje sportowcom. No, tym razem będziemy mogli podziwiać seniorów, ale ci seniorzy chwilę temu byli nieco młodsi i też tutaj na tym stadionie rywalizowali w Mistrzostwach Polski. No i no, to jest chyba najważniejsze. Mamy wspaniałe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście. Mam tutaj na myśli całe środowisko skupione wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wectra, który ma nie tylko sukcesy sportowe, bo Klaudia chociażby Kazimierska, która występuje, reprezentuje nasze państwo, nasz kraj, Włocławek, na arenach międzynarodowych i cała masa innych lekkoatletów. Pamiętamy, Kasia Kowalska zdobywała medale, kiedy my nie mieliśmy tutaj takiej doskonałej infrastruktury sportowej, a już pod okiem naprawdę wybitnych trenerów skupionych wokół Wektor Włocławek Kasia te sukcesy osiągała. Więc tu ukłony na ręce pana prezesa Wektry i dla całego środowiska, bo to znowu będzie zaangażowanie i samych działaczy, ale też wolontariuszy i to też tych wolontariuszy też mamy już wykształconych, oni dokładnie wiedzą, jak postępować. No ale też podziękowania dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za zaufanie, bo to jest najważniejsza impreza ogólnopolska w danym roku i właśnie ta najważniejsza impreza ogólnopolska odbędzie się we Włocławku w 2028 roku i to jest bardzo ważne, a my będziemy się przygotowywali do tego wydarzenia również w sposób, bym powiedział, organizacyjny już za chwilę, bo w październiku 13 półmaraton Włocławek, na które już są zapisy uruchomione, więc można trenować, zapisać się i sprawdzić się na dystansie ponad 21 kilometrów, startując i finiszując właśnie na tym obiekcie, na którym, jeszcze raz to powiem, w 2028 roku rywalizować będą najlepsi lekkoatleci z naszego kraju. Dziękuję bardzo.
1: Pan prezydent powiedział o tym zaufaniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Panie prezesie, czy rzeczywiście tak jest, że z czystym sumieniem i spokojem oddajecie te mistrzostwa Włocławkowi?
2: Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi, że podjął się pan już następnej edycji Mistrzostw Polski Seniorów, bo nie pierwszy raz gościć będzie pan najlepszych lekkoatletów polskich, którzy będą eliminować się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. To jest faktycznie ten rok zawsze, jak mówię, olimpijski jest, zawsze są lata, które odbywają się te zawody co roku, ale rok olimpijski jest wybitny, bo ten prestiż raz, że tej mistrzostw Polski, a to, że są Igrzyska Olimpijskie co 4 lata, to faktycznie wszyscy zawodnicy, którzy trenują, uprawiają

0: lekkoatletykę, ale też w innych konkurencjach są igrzyska olimpijskie w dyscyplinach, to po prostu jest to zawsze dla nich rok wybitny. I jeszcze raz chciałbym podziękować panu prezydentowi, ale ja zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jest to zbudowane właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez na poziomie tutaj Mistrzostw Polski czy imprez międzynarodowych. I bardzo się z tego cieszę, że mam tutaj taki kapitał ludzki w naszym województwie, a Włocławek stoi na czele tego naszego kapitału. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że 2028 gospodarzem Mistrzostw Polski będzie Wrocław. Wszystkiego dobrego.
1: A całość pewnie spinać będzie jak zwykle lekkoatletyczny klub sportowy Wectra, który włączy się w organizację tych mistrzostw. Panie prezesie, to kolejna duża impreza w naszym mieście
2: Tak, to kolejna
1: pod
2: duża
1: waszym
2: impreza.
1: okiem.
2: Tak, to kolejna duża impreza. Ja przypomnę, że tych imprez było mnóstwo od juniorów U18, U23, ale również 96. Mistrzostwa Polski Seniorów, które mieliśmy w bardzo trudnym momencie, w momencie pandemii, które były dwa razy przekładane. Dlatego teraz będzie po prostu łatwiej i przyjemniej. Dobrze, że pan prezes tutaj wspomniał o tych swoich imprezach, bo to przecież na imprezie organizowanej.
0: Nasze. Wszystkie z naszym.
2: Tej bydgoskiej imprezie, mówię o bydgoskiej imprezie, Klaudia Kazimierska uzyskała minimum na igrzyska i później tak pięknie, to w tym momencie zrobiła to minimum, a również w Bydgoszczy na setnych i 101. mistrzostwach zdobyła dwa złote medale na 1500, także ona będzie kontynuowała to zdobywanie medali. A tutaj to, co powiedział pan prezydent, dziękuję wolontariuszom już teraz, którzy są najlepsi w Polsce, bez wątpienia, i ekipa Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo to też trzeba podkreślić, jest niezwykle doświadczona. I moim zdaniem z obserwacji wielu imprez ona również jest wypożyczana na imprezy toruńskie, bydgoskie, ponieważ są to fachowcy wysokiej klasy.
1: Bardzo się cieszymy, że te mistrzostwa odbędą się we Włocławku. Wspomniał pan prezydent o półmaratonie. Muszę też o tym powiedzieć, bo 4 października w tym roku 13 półmaraton. Warto powiedzieć o tym, że we Włocławku ten półmaraton jest wyjątkowy, bo jest ponad 20 stref kibica. Na każdym kilometrze przygotowane są te strefy. Są także zbiórki karmy dla zwierząt, wiele innych atrakcji związanych z tym półmaratonem. No i to jest taki dowód na to, że ta lekkoatletyka u nas jest co roku, a co jakiś czas pojawia się taka wyjątkowa wisienka na torcie, czyli wspomniane Mistrzostwa Polski w roku 2028.
3: Ja chcę powiedzieć, że to, że te Mistrzostwa Polski odbędą się we Włocławku, to jest oczywiście wielka duma i, tak jak mówiłem, zasługa i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Wectry Włocławek, ale to też jest element większej strategii miasta. Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły, a na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy. To dla kibiców też sportowcy w ogóle biorą się za sport i za uprawianie

różnych dyscyplin. Ale to też kibice, bym powiedział, w najróżniejszym wieku, bo też nasz półmaraton pokazuje, że właśnie społeczności szkolne są bardzo często, same z siebie się angażują w tym, żeby przyjść na trasę naszego biegu i tam wspomagać, no już niekoniecznie zawodowych sportowców, ale amatorów, takich, którzy no, biegają dla przyjemności. Więc tak jak powiedziałem, to jest element większej strategii, większej całości i mam nadzieję, że będziemy mogli w najbliższych latach kolejne elementy do tej strategii po prostu dokładać. Bardzo dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja, a ceny? Aż trudno uwierzyć! Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przybliżyć, niektórym osobom być może przypomnieć, zasady przyjmowania zwierząt do naszego schroniska. Schronisko dla zwierząt we Włocławku jest schroniskiem miejskim. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Włocławek i działamy na podstawie uchwały Rady Miasta, która jest uchwalana co roku. A obecna uchwała została uchwalona 18 lutego 2025 roku. Jest to dokument sporządzony na podstawie ustawy o samorządach oraz ustawy o ochronie zwierząt i ustala plan pomocy zwierzętom bezdomnym i plan zapobiegania bezdomności na terenie właśnie naszego miasta. Na podstawie uchwały schronisko jest podmiotem odpowiedzialnym za przede wszystkim zabezpieczanie zwierząt bezdomnych oraz poszukiwanie dla nich domu. Natomiast według zapisów uchwały

nie możemy przyjmować zwierząt, które państwo bezpośrednio do nas zgłaszają lub których państwo bezpośrednio do nas przywożą. W zapisach uchwały znajduje się informacja, że każdorazowo interwencja zostaje przez nas podejmowana po informacji uzyskanej od Straży Miejskiej. Zabezpieczenie zwierząt.

Miasta Włocławka odbywa się zarówno przez nas, ale też we współpracy ze Strażą Miejską przede wszystkim oraz częściowo z innymi jednostkami, takimi jak fundacje, stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne na terenie Włocławka, pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest telefon na Straż Miejską. Przypominamy, jeśli chodzi o

0: bezdomne, zwierzę potrzebujące pomocy, zwierzę po wypadku. Pierwsza rzecz, którą należy wykonać, jest to telefon na Straż Miejską. W następnej kolejności czekać po prostu na informacje o przyjeździe patrolu straży, tudzież o przyjeździe pracownika schroniska. Przypominamy, że zgodnie właśnie z ustawą o samorządach zabezpieczanie zwierząt bezdomnych, poszukiwanie dla nich domów należą do obowiązków gmin. Także każdorazowo, oczywiście u nas na terenie miasta takim organem gminy jest Straż Miejska, natomiast każdorazowo poza terenem miasta należy poinformować o fakcie znalezienia bezdomnego zwierzęcia gminę, na terenie której takie zwierzę przebywa. Tak? Czyli jeżeli to jest sąsiednia wioska, gmina Włocławek, musimy kontaktować się z Urzędem Gminy Włocławek. Jeżeli to jest inna gmina, każdorazowo należy to zgłaszać do Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o nasze schronisko, działamy przez całą dobę. Podobnie jak Straż Miejska, przez całą dobę prowadzimy interwencje, zabezpieczamy zwierzęta. Jeżeli nie uda się namierzyć właściciela zwierzęcia, po upływie 14 dni zostaje ono zaszczepione, zaczipowane. W następnej kolejności jest kastrowane, sterylizowane, jeżeli oczywiście pozwala na to jego wiek i stan zdrowia. I zaczynamy poszukiwać nowego domu dla takiego zwierzęcia. Ponieważ jednym z naszych zadań jest również promocja zwierząt i poszukiwanie dla nich domów, o czym Państwo na pewno wiedzą z uwagi na to, że prowadzimy różnego rodzaju akcje, nasza ostatnia Łapa w Łapę po Włocławku. Także przypominamy, każdorazowo kontaktujemy się z gminą, na terenie której znajdujemy bezdomne zwierzę. Dopiero w następnej kolejności możemy próbować dzwonić do schroniska, jeżeli takiego schroniska nie ma, przytuliska lub być może jakiejś fundacji, stowarzyszenia prozwierzęcego, które działa na terenie danej gminy. I jeszcze może wspomnę o tym, co uważamy za zwierzę bezdomne. Jest to takie zwierzę, które jest zabłąkane, którego właściciela nie udaje się namierzyć, które widzimy, że w jakiś sposób jest zdenerwowane, wystraszone, do którego, no, nazwijmy to brzydko, nikt się nie przyznaje. Jeżeli zwierzę ma na sobie, no głównie dotyczy to psów oczywiście, jeżeli zwierzę ma na sobie obroże, na obroży jest na przykład adresatka, tudzież lisetka, możemy skorzystać z tej formy namierzenia właściciela, wykonać do niego telefon. Także takie zwierzę nie jest już uznawane za bezdomne, ponieważ wiemy, że ma właściciela, którego, z którym możemy po prostu się skontaktować. Natomiast jeżeli zwierzę takiej adresatki nie ma, być może nawet pies ma obroże, ale widzimy, że nie biega za żadną określoną osobą, nie jest gdzieś prowadzony na smyczy, tak? Czy być może został zapomniany pod sklepem, zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście wtedy prosimy o telefon na Straż Miejską, a my w następnej kolejności będziemy pomagać zabezpieczyć to zwierzę i starać się, aby trafiło z powrotem do swojego domu lub znalazło nowy. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Gryfek. Oto Gryfek. Trójkolorowy psi siedmiolatek średniej wielkości. Zanim do nas trafił, Gryfcio miał dom, człowieka i psich braci. I nagle to wszystko się skończyło. Nic więc dziwnego, że początkowo schronisko było dla niego straszne. Szybko jednak przekonał się, że pracownicy są w porządku, a codzienne spacery stały się czymś, na co czeka z niecierpliwością. Fakt, że do nowych osób nadal podchodzi nieco nieufnie. Ale wystarczy pokazać mu się z dobrej strony i dać trochę czasu, aby go do siebie przekonać. Na zewnątrz Gryfek jest aktywny. Lubi spacerować w umiarkowanie szybkim tempie. Najlepiej z psim kolegą u boku, dlatego mieszka u nas z innym psiakiem o podobnym temperamencie. Gryfek czeka teraz na kogoś, kto zakocha się w nim, postanowi dać dom, miłość i opiekę. I kto pomoże przezwyciężyć resztki strachu i nieufności. Może tym kimś będziesz ty? Gryfek zarejestrowany jest pod numerem 13302/24/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 520. 523 lub 534 185 616. Helios.

Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko? Nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przykurczach, 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką.

0: We Wrocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
1: Ale usłyszałam, po prostu ktoś wołał o pomoc. Popatrzyłam się i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze. Dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc i za pierwszym razem ocucił się. W końcu odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale wstał i chciał się schwytać o taką metalową, w sumie metalową półeczkę. I wtedy ja się do niego tak bardziej zbliżyłam, bo panie mnie poprosiły, żebym schwytała go za rękę. I dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana. Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej i próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę. Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać tego guzika i zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i 2 wdechy. I znowu zaczęłam robić uciski, 2 wdechy.
0: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Wrocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamili, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest...

0: jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowania dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować i jak widać, pan profesor robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
1: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
2: Ważniejsze to chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie, to co powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? Zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń. Ty wykonuje reanimację, tak? I działać. Nie wolno się bać.
3: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcję?
2: Oczywiście, tak. Ja jestem w ogóle dumny z tego, tak? I mega szczęśliwy, że ta wiedza i umiejętności zdobywane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund, czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki wykonujemy reanimację.
1: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia. Podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
4: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję ci bardzo. Mały pocałunek.
1: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
5: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED, który ułatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystane ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami. Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
1: To historia, która pokazuje jedno. Szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, Królowa Nauk wywołała sporo emocji.
6: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących, czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych

0: w 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
1: No właśnie, dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
0: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
2: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
1: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
3: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
1: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
3: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś, nie?
1: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
3: No zdecydowanie tak.
1: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutro język angielski?
3: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
4: Taka, określiłem średnią. Zdana powinna być.
5: Też tak uważam, że była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudna.
1: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
4: Z ostrosłupem. Nie pamiętałem nic z tego.
5: A mi to tak chyba trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc... No były trudniejsze dla mnie, otwarte, nie zamknięte po prostu.
1: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
4: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
5: Ja to samo.
6: Uważam, że było takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny, ale no ogólnie było spoko.
1: A jak przygotowałeś się do matury?
6: Na korepetycje chodziłem.
7: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach.
8: Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
3: Myślę, że jest okej.
1: A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
7: Ja nie miałem takiego zadania.
8: Myślę, że dwa ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem takich zadań.
3: Wierzchołek z układu kartezjańskiego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
7: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i... Wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
8: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
3: Korki i nauka w domu.
1: Okej, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski? No,
7: bardzo spokojnie. Na angielski to na luzie.
8: Tak samo jak kolega.
3: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
9: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
1: A czy któreś zadania otwarte może sprawiły ci trudność?
9: Większość. No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
1: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
9: O wiele i mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
1: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
9: Szczerze, w ogóle nie mam stresu. Nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już... Jest o wiele lepiej, jednak ta matematyka trochę tak kulawa, ale będzie dobrze.
1: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
9: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. Niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
2: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
10: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że... No...

0: To jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
1: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.
2: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać ich najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez.
1: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
0: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy.
1: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektrys Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
3: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Siódkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZSZ, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, wprowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok

0: szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem na dzisiejszej sesji, także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji, także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają w dniu dzisiejszym radni. Taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
1: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
2: 2 lata temu miasto Wrocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej, znany wrocławianom przede wszystkim z siedziby Teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. I rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, 2 lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
1: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
2: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, z strefą zieloną. To, co jest potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę no, od samej ulicy Cyganka do ulicy Żabiej cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla wrocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
3: Do kiedy można składać dokumenty?
2: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
1: W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
4: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, no niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary. I tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie no, dla nas wszystkich, pożary tych traw.
3: Jeden z tych pożarów miał miejsce.

0: Miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec z Lasów Państwowych do gaszenia tego pożaru.
1: Tak, tam mieliśmy poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z Lasami Państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje no, na pewno są bardziej skuteczne. Lasy Państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec, my też działamy tam. W trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
2: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
1: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzeci stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego, może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
2: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Wosławek są utrzymywane w dobrym stanie.
1: Drogi, jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dobry dostęp. Natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia. Dlatego w żaden sposób nie tarasujmy tych dróg. Starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, to tylko do tego w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur podczas jazdy, użytkowania samochodu. No i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
0: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
1: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria Lasów Państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy. Lasy Państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach. No i te pożary są do 20 arów.
2: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się po szczycie leśnym, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wyschnięcie ściółki i roślinności dna lasu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szanowni Państwo, no, akurat towarzystwo wybitne, które, w którym mam dzisiaj przyjemność i zaszczyt wystąpić, bo i sprawa jest wybitna, na pewno dla naszego miasta, bo myślę, że już możemy oficjalnie, panie prezesie, ogłosić, że 104. Mistrzostwa Polski lekkiej atletyki seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku, tutaj właśnie na tym stadionie, więc mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też, to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który już został przetestowany w różnych konfiguracjach i wiemy, że tutaj te imprezy się udają. Po drugie, no, mamy fantastyczną publiczność, która zna się na lekkiej atletyce, która chętnie przychodzi na zawody lekkoatletyczne, która kibicuje sportowcom. No, tym razem będziemy mogli podziwiać seniorów, ale ci seniorzy chwilę temu byli nieco młodsi i też tutaj na tym stadionie rywalizowali w Mistrzostwach Polski. No i no, to jest chyba najważniejsze. Mamy wspaniałe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście. Mam tutaj na myśli całe środowisko skupione wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wectra, który ma nie tylko sukcesy sportowe, bo Klaudia chociażby Kazimierska, która występuje, reprezentuje nasz państwo, nasz kraj Włocławek na arenach międzynarodowych i cała masa innych lekkoatletów. Pamiętamy, Kasia Kowalska zdobywała medale, kiedy my nie mieliśmy tutaj takiej doskonałej infrastruktury sportowej, a już pod okiem naprawdę wybitnych trenerów skupionych wokół Wektor Włocławek Kasia te sukcesy osiągała. Więc tu ukłony na ręce pana prezesa Wektry i dla całego środowiska, bo to znowu będzie zaangażowanie i samych działaczy, ale też wolontariuszy i to też tych wolontariuszy też mamy już wykształconych, oni dokładnie wiedzą, jak postępować. No ale też podziękowania dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za zaufanie, bo to jest najważniejsza impreza ogólnopolska w danym roku i właśnie ta najważniejsza impreza ogólnopolska odbędzie się we Włocławku w 2028 roku i to jest bardzo ważne, a my będziemy się przygotowywali do tego wydarzenia również w sposób, bym powiedział, organizacyjny już za chwilę, bo w październiku 13 półmaraton Włocławek, na które już są zapisy uruchomione, więc można trenować, zapisać się i sprawdzić się na dystansie ponad 21 kilometrów, startując

0: i finiszując właśnie na tym obiekcie, na którym, jeszcze raz to powiem, w 2028 roku rywalizować będą najlepsi lekkoatleci z naszego kraju. Dziękuję bardzo.
1: Pan prezydent powiedział o tym zaufaniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Panie prezesie, czy rzeczywiście tak jest, że z czystym sumieniem i spokojem oddajecie te mistrzostwa Włocławkowi?
2: Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi, że podjął się pan już następnej edycji mistrzostw Polski Seniorów, bo nie pierwszy raz gościć będzie pan najlepszych lekarzy polskich, którzy będą eliminować się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. To jest faktycznie ten rok zawsze, jak mówię, olimpijski jest, zawsze są lata, że odbywają się te zawody co roku, ale rok olimpijski jest wybitny, bo ten prestiż raz, że tej mistrzostw Polski, a to, że są Igrzyska Olimpijskie co 4 lata, to faktycznie wszyscy zawodnicy, którzy trenują, uprawiają lekkoatletykę, ale też w innych konkurencjach są Igrzyska Olimpijskie w dyscyplinach, to po prostu jest to zawsze dla nich rok wybitny. I jeszcze raz chciałbym podziękować panu prezydentowi, ale ja zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych mistrzostwach świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać ich najlepszych. Którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezydentem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez na poziomie tutaj Mistrzostw Polski czy imprez międzynarodowych. I bardzo się z tego cieszę, że mam tutaj taki kapitał ludzki w naszym województwie, a Włocławek stoi na czele tego naszego kapitału. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że w 2028 gospodarzem mistrzostw Polski będzie Włocławek. Wszystkiego dobrego.
1: A całość pewnie spinać będzie jak zwykle lekkoatletyczny klub sportowy Wectra, który włączy się w organizację tych mistrzostw. Panie prezesie, to kolejna duża impreza w naszym mieście.
3: Tak, to kolejna duża impreza. Tak, to kolejna duża impreza. Ja przypomnę, że tych imprez było mnóstwo od juniorów U18, U23, ale również 96. Mistrzostwa Polski Seniorów, które mieliśmy w bardzo trudnym momencie, w momencie pandemii, które były dwa razy przekładane. Dlatego teraz będzie po prostu łatwiej i przyjemniej. Dobrze, że pan prezes tutaj wspomniał o tych swoich imprezach, bo to przecież na imprezie organizowanej tej bydgoskiej imprezie, mówię o bydgoskiej imprezie, Klaudia Kazimierska uzyskała minimum na igrzyska i później tak pięknie, to w tym momencie zrobiła to minimum, a również w Bydgoszczy na setnych i 101. mistrzostwach zdobyła 2 złote medale na 1500, także ona będzie kontynuowała to zdobywanie medali. A tutaj to, co powiedział pan prezydent, dziękuję wolontariuszom już teraz, którzy są najlepsi w Polsce, bez wątpienia, i ekipa Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo to też trzeba podkreślić, jest niezwykle doświadczona i moim zdaniem z obserwacji wielu imprez ona również jest wypożyczana na imprezy toruńskie, bydgoskie, ponieważ są to fachowcy wysokiej klasy.
1: Bardzo się cieszymy, że te mistrzostwa odbędą się we Włocławku. Wspomniał pan prezydent o półmaratonie. Muszę też o tym powiedzieć, bo 4 października w tym roku 13 półmaraton. Warto powiedzieć o tym, że we Włocławku ten półmaraton jest wyjątkowy, bo jest ponad 20 stref kibica. Na każdym kilometrze przygotowane są te strefy. Są także zbiórki karmy dla zwierząt, wiele innych atrakcji związanych z tym półmaratonem. No i to jest taki dowód na to, że ta lekkoatletyka u nas jest co roku, a co jakiś czas pojawia się taka wyjątkowa wisienka na torcie, czyli wspomniane Mistrzostwa Polski w roku 2028.
0: Ja chcę powiedzieć, że to, że te Mistrzostwa Polski odbędą się we Włocławku, to jest oczywiście wielka duma i, tak jak mówiłem, zasługa i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Wectry Włocławek, ale to też jest element większej strategii miasta. Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej

ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu, powiedzmy, europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy. To dla kibiców też sportowcy w ogóle biorą się za sport i za uprawianie różnych dyscyplin, ale to też kibice, bym powiedział, w najróżniejszym wieku, bo też nasz półmaraton pokazuje, że właśnie społeczności szkolne są bardzo często, same z siebie się angażują w tym, żeby przyjść na trasę naszego biegu i tam wspomagać, no już niekoniecznie zawodowych sportowców, ale amatorów, takich, którzy no, biegają dla przyjemności. Więc tak jak powiedziałem, to jest element większej strategii, większej całości i mam nadzieję, że będziemy mogli w najbliższych latach kolejne elementy do tej strategii po prostu dokładać. Bardzo dziękuję.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800.

0: Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przybliżyć, niektórym osobom być może przypomnieć, zasady przyjmowania zwierząt do naszego schroniska. Schronisko dla zwierząt we Włocławku jest schroniskiem miejskim. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Włocławek i działamy na podstawie uchwały Rady Miasta, która jest uchwalana co roku. A obecna uchwała została uchwalona 18 lutego 2025 roku. Jest to dokument sporządzony na podstawie ustawy o samorządach oraz ustawy o ochronie zwierząt i ustala plan pomocy zwierzętom bezdomnym i plan zapobiegania bezdomności na terenie właśnie naszego miasta. Na podstawie uchwały schronisko jest podmiotem odpowiedzialnym za przede wszystkim zabezpieczanie zwierząt bezdomnych oraz poszukiwanie dla nich domu. Natomiast według zapisów uchwały nie możemy przyjmować zwierząt, które Państwo bezpośrednio do nas zgłaszają lub których Państwo bezpośrednio do nas przywożą. W zapisach uchwały znajduje się informacja, że każdorazowo interwencja zostaje przez nas podejmowana po informacji uzyskanej od Straży Miejskiej. Zabezpieczanie zwierząt na terenie miasta Włocławka odbywa się zarówno przez nas, ale też we współpracy ze Strażą Miejską przede wszystkim oraz częściowo z innymi jednostkami, takimi jak fundacje, stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne na terenie Włocławka, pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest telefon na Straż Miejską. Przypominamy, jeśli chodzi o naszą Straż Miejską, wykonujemy telefon na numer

0: Zaproszenie, stwierdzić zasadność zgłoszenia, to znaczy sprawdzić, czy uda się ustalić właściciela zwierzęcia, czy rzeczywiście zwierzę potrzebuje pomocy. Jeżeli tak się dzieje, czasami nasz ekopatrol udaje im się zabezpieczyć zwierzę, przywieźć do nas do schroniska. Jeżeli nie ma takiej możliwości, dostajemy informację od straży, pracownik schroniska wyjeżdża na interwencję i stara się zabezpieczyć takie zwierzę. Także za każdym razem, jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne, zwierzę potrzebujące pomocy, zwierzę po wypadku, pierwsza rzecz, którą należy wykonać, jest to telefon na Straż Miejską. W następnej kolejności czekać po prostu na informacje o przyjeździe patrolu straży, tudzież o przyjeździe pracownika schroniska. Przypominamy, że zgodnie właśnie z ustawą o samorządach zabezpieczanie zwierząt bezdomnych, poszukiwanie dla nich domów należą do obowiązków gmin. Także każdorazowo, oczywiście u nas na terenie miasta takim organem gminy jest Straż Miejska, natomiast każdorazowo poza terenem miasta należy poinformować o fakcie znalezienia bezdomnego zwierzęcia gminę, na terenie której takie zwierzę przebywa. Tak? Czyli jeżeli to jest sąsiednia wioska, gmina Włocławek, musimy kontaktować się z Urzędem Gminy Włocławek. Jeżeli to jest inna gmina, każdorazowo należy to zgłaszać do Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o nasze schronisko, działamy przez całą dobę. Podobnie jak Straż Miejska, przez całą dobę prowadzimy interwencje, zabezpieczamy zwierzęta. Jeżeli nie uda się namierzyć właściciela zwierzęcia, po upływie 14 dni zostaje ono zaszczepione, zaczipowane. W następnej kolejności jest kastrowane, sterylizowane, jeżeli oczywiście pozwala na to jego wiek i stan zdrowia. I zaczynamy poszukiwać nowego domu dla takiego zwierzęcia. Ponieważ jednym z naszych zadań jest również promocja zwierząt i poszukiwanie dla nich domów, o czym Państwo na pewno wiedzą z uwagi na to, że prowadzimy różnego rodzaju akcje. Nasza ostatnia Łapa w Łapę po Włocławku. Także przypominamy, każdorazowo kontaktujemy się z gminą, na terenie której znajdujemy bezdomne zwierzę. Dopiero w następnej kolejności możemy próbować dzwonić do schroniska, jeżeli takiego schroniska nie ma, przytuliska lub być może jakiejś fundacji, stowarzyszenia prozwierzęcego, które działa na terenie danej gminy. I jeszcze może wspomnę o tym, co uważamy za zwierzę bezdomne. Jest to takie zwierzę, które jest zabłąkane, którego właściciela nie udaje się namierzyć, które widzimy, że w jakiś sposób jest zdenerwowane, wystraszone, do którego, no, nazwijmy to brzydko, nikt się nie przyznaje. Jeżeli zwierzę ma na sobie, no głównie dotyczy to psów oczywiście, jeżeli zwierzę ma na sobie obroże, na obroży jest na przykład adresatka, tudzież lisetka, możemy skorzystać z tej formy namierzenia właściciela, wykonać do niego telefon. Także takie zwierzę nie jest już uznawane za bezdomne, ponieważ wiemy, że ma właściciela, którego, z którym możemy po prostu się skontaktować. Natomiast jeżeli zwierzę takiej adresatki nie ma, być może nawet pies ma obroże, ale widzimy, że nie biega za żadną określoną osobą, nie jest gdzieś prowadzony na smyczy, tak? Czy być może został zapomniany pod sklepem, zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście wtedy prosimy o telefon na Straż Miejską, a my w następnej kolejności będziemy pomagać zabezpieczyć to zwierzę i starać się, aby trafiło z powrotem do swojego domu lub znalazło nowy. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Gryfek. Oto Gryfek. Trójkolorowy psi siedmiolatek średniej wielkości. Zanim do nas trafił, Gryfcio miał dom, człowieka i psich braci. I nagle to wszystko się skończyło. Nic więc dziwnego, że początkowo schronisko było dla niego straszne. Szybko jednak przekonał się, że pracownicy są w porządku, a codzienne spacery stały się czymś, na co czeka z niecierpliwością. Fakt, że do nowych osób nadal podchodzi nieco nieufnie. Ale wystarczy pokazać mu się z dobrej strony i dać trochę czasu, aby go do siebie przekonać. Na zewnątrz Gryfek jest aktywny. Lubi spacerować w umiarkowanym

a nie szybkim tempie. Najlepiej z psim kolegą u boku. Dlatego mieszka u nas z innym psiakiem o podobnym temperamencie. Gryfek czeka teraz na kogoś, kto zakocha się w nim. Postanowi dać dom, miłość i opiekę. I kto pomoże przezwyciężyć resztki strachu i nieufności. Może tym kimś będziesz ty? Gryfek zarejestrowany jest pod numerem 13302/24/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko? Nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek. Sławek, ulica Stodulna 19, telefony 542 322 540, 508 106 366, biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych,

0: standardowych tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: We Wrocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
1: Ale usłyszałam, po prostu ktoś wołał o pomoc. Popatrzyłam się i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze. Dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc i za pierwszym razem ocucił się. W końcu odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale...

0: Wstał i chciał się schwytać o taką metalową, w sumie metalową półeczkę. I wtedy ja się do niego tak bardziej zbliżyłam, bo pani mnie poprosiła, żebym schwytała go za rękę. I dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana. Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej i próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę. Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać tego guzika i zaczęłam po prostu uciskać. Zaczęłam robić uciski, dwa wdechy.
1: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Wrocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamini, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowanie dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować i jak widać, pan profesor robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
1: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
3: Ważniejsze to chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie, to co powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? Zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń. Ty wykonuje reanimację, tak? I działać. Nie wolno się bać.
4: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcje?
3: Oczywiście, tak. Ja jestem w ogóle dumny z tego, tak? I mega szczęśliwy, że ta wiedza i umiejętności zdobywane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund,

0: czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki dokonujemy reanimację.
1: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia. Podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
2: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować, bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję ci bardzo. Mały poczynek.
1: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
3: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED, który ułatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystane ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami. Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
1: To historia, która pokazuje jedno. Szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, Królowa Nauk wywołała sporo emocji.
4: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących, czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
5: No właśnie dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
4: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
1: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
5: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
6: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
5: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
6: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś. Nie?
5: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
6: No zdecydowanie tak.
5: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutro język angielski?
6: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
7: Taka określiłem średnią. Zdana powinna być.
8: Też tak uważam, że była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudno.
5: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
7: Z ostrosłupem. Nie pamiętałem nic z tego.
8: A mi to tak chyba trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc no były trudniejsze dla mnie otwarte, nie zamknięte po prostu.
5: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
7: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
8: Ja to samo.
9: Uważam, że było takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny. Na korepetycji chodziłem.
10: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach. Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
6: Myślę, że jest okej.
5: A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
11: Ja nie miałem takiego zadania.
10: Myślę, że dwa ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem takich zadań.
6: Wierzchołek z układu kartezjańskiego.
5: A jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
11: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
10: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
6: Korki i nauka w domu.
5: Okej, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski?
11: No, bardzo spokojnie. Na angielski to na luzie.
10: Tak samo jak kolega.
6: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
12: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
5: A czy któreś zadania otwarte może sprawiły ci trudność?
12: Większość? No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
5: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
12: O wiele i mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
5: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
12: Szczerze, w ogóle nie mam stresu. Nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już jest o wiele lepiej. Jednak ta matematyka trochę tak kulawa. Ale będzie dobrze.
5: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
12: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. Niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
1: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
13: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
1: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.
14: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez.
1: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
13: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to

0: To tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, ośrodka sportu i rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy.
1: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektry jest Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
2: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Śródkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZS, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, prowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem. Na dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
1: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Włocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
3: 2 lata temu miasto Włocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej, znany włocławianom przede wszystkim z siedziby Teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. I rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę budowę, rozbudowę oraz dobudowę

0: właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, dwa lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
1: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
0: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą no, również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, ze strefą zieloną, to co jest potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę no, od samej ulicy Cyganka do ulicy Żabiej cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla Wrocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
2: Do kiedy można składać dokumenty?
0: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
1: W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
3: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, no niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary. I tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie no, dla nas wszystkich, pożary tych traw.
2: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec z lasów państwowych do gaszenia tego pożaru.
3: Tak, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z lasami państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje no, na pewno są bardziej skuteczne. Lasy państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec, my też działamy tam. W trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
1: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
3: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzeci stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego, bo może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
1: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Włocławek są utrzymywane w dobrym stanie.
3: Drogi, jeżeli chodzi o lasy państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp do dobry dostęp. Natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to

0: utrudnia, dlatego w żadnym sposób nie tarasujmy tych dróg. Starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, tylko do tego w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur podczas jazdy, użytkowania samochodu. No i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
1: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
0: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria lasów państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy. Lasy państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach. No i te pożary są do 20 arów.
2: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się po szczycie leśnym, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wyschnięcie ściółki i roślinności dna lasu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Szanowni Państwo, no, akurat towarzystwo wybitne, które, w którym mam dzisiaj przyjemność i zaszczyt wystąpić, bo i sprawa jest wybitna, na pewno dla naszego miasta, bo myślę, że już możemy oficjalnie, panie prezesie, ogłosić, że 104. Mistrzostwa Polski lekkiej atletyki seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku, tutaj właśnie na tym stadionie, więc mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też, to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który już został przetestowany w różnych konfiguracjach i wiemy, że tutaj te imprezy się udają. Po drugie, no mamy fantastyczną publiczność, która zna się na lekkiej atletyce, która chętnie przychodzi na zawody lekkoatletyczne, która kibicuje sportowcom. No, tym razem będziemy mogli podziwiać seniorów, ale ci seniorzy chwilę temu byli nieco młodsi i też tutaj na tym stadionie rywalizowali w Mistrzostwach Polski. No i no, to jest chyba najważniejsze. Mamy wspaniałe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście. Mam tutaj na myśli całe środowisko skupione wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wectra, który ma nie tylko sukcesy sportowe, bo Klaudia, chociażby Kazimierska, która występuje, reprezentuje nasze państwo, nasz kraj, Włocławek, na arenach międzynarodowych i cała masa innych lekkoatletów. Pamiętamy, Kasia Kowalska zdobywała medale, kiedy my nie mieliśmy tutaj takiej doskonałej infrastruktury sportowej, a już pod okiem naprawdę wybitnych trenerów skupionych wokół Wectry Włocławek Kasia te sukcesy osiągała. Więc tu ukłony na ręce pana prezesa Wectry i dla całego środowiska, bo to znowu będzie zaangażowanie i samych działaczy, ale też wolontariuszy i to też tych wolontariuszy też mamy już wykształconych, oni dokładnie wiedzą, jak postępować. No ale też podziękowania dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za zaufanie, bo to jest najważniejsza impreza ogólnopolska w danym roku i właśnie ta najważniejsza impreza ogólnopolska odbędzie się we Włocławku w 2028 roku i to jest bardzo ważne, a my będziemy się przygotowywali do tego wydarzenia również w sposób, bym powiedział, organizacyjny już za chwilę, bo w październiku 13 półmaraton Włocławek, na które już są zapisy uruchomione, więc można trenować, zapisać się i sprawdzić się na dystansie ponad 21 kilometrów, startując i finiszując właśnie na tym obiekcie, na którym, jeszcze raz to powiem, w 2028 roku rywalizować będą najlepsi lekkoatleci z naszego kraju. Dziękuję bardzo.
1: Pan prezydent powiedział o tym zaufaniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Panie prezesie, czy rzeczywiście tak jest, że z czystym sumieniem i spokojem oddajecie te mistrzostwa Włocławkowi?
2: Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi, że podjął się pan już następnej edycji Mistrzostw Polski Seniorów, bo nie pierwszy raz gościć będzie pan najlepszych lekkoatletów polskich, którzy będą eliminować

0: Się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. To jest faktycznie ten rok zawsze, jak mówię, olimpijski jest, zawsze są lata, które odbywają się te zawody co roku, ale rok olimpijski jest wybitny, bo ten prestiż, raz, że tej mistrzostw Polski, a to, że są Igrzyska Olimpijskie co 4 lata, to faktycznie wszyscy zawodnicy, którzy trenują, uprawiają lekkoatletykę, ale też w innych konkurencjach są Igrzyska Olimpijskie w dyscyplinach. To po prostu jest to zawsze dla nich rok wybitny. I jeszcze raz chciałbym podziękować panu prezydentowi, ale ja zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych mistrzostwach świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez na poziomie tutaj Mistrzostw Polski czy imprez międzynarodowych. I bardzo się z tego cieszę, że mam tutaj taki kapitał ludzki w naszym województwie, a Włocławek stoi na czele tego naszego kapitału. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że 2028 gospodarzem Mistrzostw Polski będzie Wrocław. Wszystkiego dobrego.
1: A całość pewnie spinać będzie jak zwykle Lekkoatletyczny Klub Sportowy Wektra, który włączy się w organizację tych mistrzostw. Panie prezesie, to kolejna duża impreza w naszym mieście
2: Tak, to
1: pod
2: kolejna duża
1: waszym okiem.
2: impreza. Tak, to kolejna duża impreza. Ja przypomnę, że tych imprez było mnóstwo od juniorów U18, U23, ale również 96. Mistrzostwa Polski Seniorów, które mieliśmy w bardzo trudnym momencie, w momencie pandemii, które były 2 razy przekładane. Dlatego teraz będzie po prostu łatwiej i przyjemniej. Dobrze, że pan prezes tutaj wspomniał o tych swoich imprezach, bo to przecież na imprezie organizowanej.
0: Wszystkie znasz.
2: Tej bydgoskiej imprezie, mówię o bydgoskiej imprezie,
0: Trójka.
2: Klaudia Kazimierska uzyskała minimum na igrzyska i później tak pięknie,
0: Pięknie.
2: to w tym momencie zrobiła to minimum, a również w Bydgoszczy na setnych i 101. mistrzostwach zdobyła 2 złote medale na 1500, także ona będzie kontynuowała to zdobywanie medali. A tutaj to, co powiedział pan prezydent, dziękuję wolontariuszom już teraz, którzy są najlepsi w Polsce, bez wątpienia, i ekipa Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo to też trzeba podkreślić, jest niezwykle doświadczona. I moim zdaniem z obserwacji wielu imprez, ona również jest wypożyczana na imprezy toruńskie, bydgoskie, ponieważ są to fachowcy wysokiej klasy.
1: Bardzo się cieszymy, że te mistrzostwa odbędą się we Włocławku. Wspomniał pan prezydent o półmaratonie. Muszę też o tym powiedzieć, bo 4 października w tym roku 13 półmaraton. Warto powiedzieć o tym, że we Włocławku ten półmaraton jest wyjątkowy, bo jest ponad 20 stref kibica. Na każdym kilometrze przygotowane są te strefy. Są także zbiórki karmy dla zwierząt, wiele innych atrakcji związanych z tym półmaratonem. No i to jest taki dowód na to, że ta lekkoatletyka u nas jest co roku, a co jakiś czas pojawia się taka wyjątkowa wisienka na torcie, czyli wspomniane Mistrzostwa Polski w roku 2028.
3: Chcę powiedzieć, że to, że te Mistrzostwa Polski odbędą się we Włocławku, to jest oczywiście wielka duma i, tak jak mówiłem, zasługa i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Wektry Włocławek, ale to też jest element większej strategii miasta. Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły, a na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony

wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, ośrodka sportu i rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy. To dla kibiców też sportowcy w ogóle biorą się za sport i za uprawianie różnych dyscyplin. Ale to też kibice, bym powiedział, w najróżniejszym wieku, bo też nasz półmaraton pokazuje, że właśnie społeczności szkolne są bardzo często, same z siebie się angażują w tym, żeby przyjść na trasę naszego biegu i tam wspomagać, no już niekoniecznie zawodowych sportowców, ale amatorów, takich, którzy no, biegają dla przyjemności. Więc tak jak powiedziałem, to jest element większej strategii, większej całości i mam nadzieję, że będziemy mogli w najbliższych latach kolejne elementy do tej strategii po prostu dokładać. Bardzo dziękuję. We'll be right back.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mondowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przybliżyć, niektórym osobom być może przypomnieć, zasady przyjmowania zwierząt do naszego schroniska. Schronisko dla zwierząt we Włocławku jest schroniskiem miejskim. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Włocławek i działamy na podstawie uchwały Rady Miasta, która jest uchwalana co roku. A obecna uchwała została uchwalona 18 lutego 2025 roku. Jest to dokument sporządzony na podstawie ustawy o samorządach oraz ustawy o ochronie zwierząt i ustala plan pomocy zwierzętom bezdomnym i plan zapobiegania.

bezdomności na terenie właśnie naszego miasta. Na podstawie uchwały schronisko jest podmiotem odpowiedzialnym za przede wszystkim zabezpieczanie zwierząt bezdomnych oraz poszukiwanie dla nich domu. Natomiast według zapisów uchwały nie możemy przyjmować zwierząt, które państwo bezpośrednio do nas zgłaszają lub które,

państwo bezpośrednio do nas przywożą. W zapisach uchwały znajduje się informacja, że każdorazowo interwencja zostaje przez nas podejmowana po informacji uzyskanej od Straży Miejskiej. Zabezpieczenie zwierząt na terenie miasta Włocławka odbywa się zarówno przez nas, ale też we współpracy ze Strażą Miejską przede wszystkim oraz częściowo z innymi jednostkami, takimi jak fundacje, stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne na terenie Włocławka, pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest telefon na Straż Miejską. Przypominamy, jeśli chodzi o naszą Straż Miejską, wykonujemy telefon na numer 986. Jest to połączenie bezpłatne, numer alarmowy działający przez całą dobę. Straż Miejska ma obowiązek przyjąć zgłoszenie, stwierdzić zasadność zgłoszenia, to znaczy sprawdzić, czy uda się ustalić właściciela zwierzęcia, czy rzeczywiście zwierzę potrzebuje pomocy. Jeżeli tak się dzieje, czasami nasz ekopatrol udaje im się zabezpieczyć zwierzę, przywieźć do nas do schroniska. Jeżeli nie ma takiej możliwości, dostajemy informację od straży, pracownik schroniska wyjeżdża na interwencję i stara się zabezpieczyć takie zwierzę. Także za każdym razem, jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne, zwierzę potrzebujące pomocy, zwierzę po wypadku, pierwsza rzecz, którą należy wykonać, jest to telefon na Straż Miejską. W następnej kolejności czekać po prostu na informacje o przyjeździe patrolu straży, tudzież o przyjeździe pracownika schroniska. Przypominamy, że zgodnie właśnie z ustawą o samorządach zabezpieczanie zwierząt bezdomnych, poszukiwanie dla nich domów należą do obowiązków gmin. Także każdorazowo, oczywiście u nas na terenie miasta takim organem gminy jest Straż Miejska, natomiast każdorazowo poza terenem miasta należy poinformować o fakcie znalezienia bezdomnego zwierzęcia gminę, na terenie której takie zwierzę przebywa. Tak? Czyli jeżeli to jest sąsiednia wioska, gmina Włocławek, musimy kontaktować się z Urzędem Gminy Włocławek. Jeżeli to jest inna gmina, każdorazowo należy to zgłaszać do Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o nasze schronisko, działamy przez całą dobę. Podobnie jak Straż Miejska, przez całą dobę prowadzimy interwencje, zabezpieczamy zwierzęta. Jeżeli nie uda się namierzyć właściciela zwierzęcia, po upływie 14 dni zostaje ono zaszczepione, zaczipowane. W następnej kolejności jest kastrowane, sterylizowane, jeżeli oczywiście pozwala na to jego wiek i stan zdrowia. I zaczynamy poszukiwać nowego domu dla takiego zwierzęcia. Ponieważ jednym z naszych zadań jest również promocja zwierząt i poszukiwanie dla nich domów, o czym Państwo na pewno wiedzą z uwagi na to, że prowadzimy różnego rodzaju akcje. Nasza ostatnia Łapa w Łapę po Włocławku. Także przypominamy, każdorazowo kontaktujemy się z gminą, na terenie której znajdujemy bezdomne zwierzę. Dopiero w następnej kolejności możemy próbować dzwonić do schroniska, jeżeli takiego schroniska nie ma, przytuliska lub być może jakiejś fundacji, stowarzyszenia prozwierzęcego, które działa na terenie danej gminy. Jeszcze może wspomnę o tym, co uważamy za zwierzę bezdomne. Jest to takie zwierzę, które jest zabłąkane, którego właściciela nie udaje się namierzyć, które widzimy, że w jakiś sposób jest zdenerwowane, wystraszone, do którego, nazwijmy to brzydko, nikt się nie przyznaje. Jeżeli zwierzę ma na sobie, głównie dotyczy to psów oczywiście, jeżeli zwierzę ma na sobie obroże, na obroży jest na przykład adresatka, tudzież lisetka, możemy skorzystać z tej formy namierzenia właściciela, wykonać do niego telefon. Także takie zwierzę nie jest już uznawane za bezdomne, ponieważ wiemy, że ma właściciela, którego

0: No, z którym możemy po prostu się skontaktować. Natomiast jeżeli zwierzę takiej adresatki nie ma, być może nawet pies ma obroże, ale widzimy, że nie biega za żadną określoną osobą, nie jest gdzieś prowadzony na smyczy, tak? Czy no być może został zapomniany pod sklepem, zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście wtedy prosimy o telefon na Straż Miejską, a my w następnej kolejności będziemy pomagać zabezpieczyć to zwierzę i starać się, aby trafiło z powrotem do swojego domu lub znalazło nowy. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Gryfek. Oto Gryfek. Trójkolorowy psi siedmiolatek średniej wielkości. Zanim do nas trafił, Gryfcio miał dom, człowieka i psich braci. I nagle to wszystko się skończyło. Nic więc dziwnego, że początkowo schronisko było dla niego straszne. Szybko jednak przekonał się, że pracownicy są w porządku, a codzienne spacery stały się czymś, na co czeka z niecierpliwością. Fakt, że do nowych osób nadal podchodzi nieco nieufnie. Ale wystarczy pokazać mu się z dobrej strony i dać trochę czasu, aby go do siebie przekonać. Na zewnątrz Gryfek jest aktywny. Lubi spacerować w umiarkowanie szybkim tempie. Najlepiej z psim kolegą u boku. Dlatego mieszka u nas z innym psiakiem o podobnym temperamencie. Gryfek czeka teraz na kogoś, kto zakocha się w nim. Postanowi dać dom, miłość i opiekę. I kto pomoże przezwyciężyć resztki strachu i nieufności. Może tym kimś będziesz ty? Gryfek zarejestrowany jest pod numerem 13302/24/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 520 3 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko? Nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko.
6: I te wideorozmowy.
5: Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
7: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
8: Niezależnie od wieku.
7: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
9: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
10: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: We Wrocławku doceniono wyjątkową postawę młodej bohaterki. Uczennica zespołu szkół chemicznych Kamila Weyer uratowała życie mężczyźnie, a dziś oficjalnie odebrała podziękowania od władz miasta. Do zdarzenia doszło w drodze do szkoły. W jednym ze sklepów przy ulicy Kaliskiej około 70-letni mężczyzna nagle stracił przytomność. Kamila nie zawahała się ani chwili. Sprawdziła funkcje życiowe i gdy okazało się, że poszkodowana nie oddycha, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Co ważne, nie tylko udzielała pomocy, ale też kierowała innymi osobami na miejscu, instruując je, jak działać do czasu przyjazdu ratowników.
1: Usłyszałam po prostu, ktoś wołał o pomoc. Popatrzyłam się i tak naprawdę widzę pana, który zemdlał. No, leży na podłodze. Dwie panie kasjerki próbowały mu pomóc i za pierwszym razem ocucił się. W końcu odzyskał przytomność. No, panie zadzwoniły na pogotowie, w sumie pytały się, czy zadzwonić na pogotowie. Ten pan tak naprawdę nie chciał, żeby zadzwonić na pogotowie, ale wstał i chciał się schwytać o taką metalową półeczkę. I wtedy ja się do niego tak bardziej zbliżyłam, bo panie mnie poprosiły, żebym schwytała go za rękę. I dopiero wtedy zauważyłam, że nagle on padł na kolana. Ja do niego ukucnęłam i chciałam mu pomóc, po prostu go złapać, żeby nic mu się nie stało. I wtedy zaczęłam słyszeć, jak on po prostu charczy. On nie mógł oddychać i tracił przytomność po prostu. I pamiętam, że powiedziałam, żeby ułożyć go w pozycji bezpiecznej na początku. Zaczęło się od tego, że panie mi pomogły położyć go tak naprawdę w pozycji bezpiecznej i próbowałam tak automatycznie, nawet nie wiem czemu, po prostu podłożyłam mu rękę pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha, bo zauważyłam, że przestał już charczeć. I wtedy poczułam, że przestał oddychać i

0: pierwsze, co wtedy mi przyszło do głowy, żeby go położyć na plecy, żeby po prostu zacząć reanimację, bo jeżeli stracił już oddech, to znaczy, że to już idzie w dalszą stronę. Pierwsze co, to pamiętam jedynie, że na początku chciałam od razu robić reanimację, ale pani mi podkreśliła, że trzeba mu odpiąć koszulę. Takiej ważnej rzeczy zapomniałam, że nie odpięłam koszuli, ale pani mi odpięła koszulę, bo mi wtedy już tak ręce drgały po prostu. Nie mogłam aż dobrze schwytać tego guzika i zaczęłam po prostu uciskać. 30 ucisków i 2 wdechy. I znowu zaczęłam robić uciski, 2 wdechy.
1: Podczas spotkania w szkole jej zachowanie zostało oficjalnie uhonorowane. Gratulacje i podziękowania wręczył prezydent Wrocławka, który podkreślał, jak ogromne znaczenie mają takie postawy, szczególnie wśród młodych ludzi.
2: Mogę przede wszystkim pogratulować i podziękować zarówno Kamini, która stanęła na wysokości zadania, bo w chwili próby tak naprawdę, kiedy ciężko jest opanować własny stres, to Kamila potrafiła nie tylko udzielić pierwszej pomocy osobie, która tej pomocy potrzebowała, ale też zarządzać pomocą, bo to jest równie ważne. No i jestem dumny z Kamili, myślę, że nie mniej jak rodzice, którym też się należą podziękowania, bo to jest być może truizm, ale ja uważam, że to jest po prostu prawda, że wiele rzeczy takich wynosi się z domu, ale nie tylko, bo też podziękowanie dla pana profesora, który w Zespole Szkół Chemicznych we Wrocławku uczy nie tylko wychowania fizycznego, ale właśnie jak zachowywać się w takiej sytuacji, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, w jaki sposób też tą pomocą kierować i jak widać, pan profesor robi to skutecznie, bo w chwili próby Kamila dokładnie wiedziała, jak postępować i dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że Kamila uratowała ludzkie życie. To jest najważniejsza sprawa, która dotyczy każdego z nas, więc to jest ogromna sprawa i nie ma tak naprawdę ani słów, ani prezentów, ani niczego, co mogłoby zrównoważyć tą wielką rzecz, której nasza bohaterka dokonała.
1: Dużą rolę odegrała też wiedza i przygotowanie. Nauczyciel, który uczył Kamilę zasad pierwszej pomocy, nie krył dumy, podkreślając, że właśnie w takich momentach widać, jak ważna jest praktyczna edukacja.
3: Ważniejsze to chcemy jeszcze raz pogratulować Kamili, rodzicom, postawy córki, a najważniejsze to, żeby nie bać się właśnie, to co powiedziała Kamila, tak? Bo często jest tak, że patrzymy, ktoś potrzebuje pomocy i patrzymy na siebie, tak? Zadzwonić, chwycić za telefon, zadzwonić, wydać krótkie polecenia, zadzwoń. Ty wykonuje reanimację, tak? I działać. Nie wolno się bać.
4: A przypomni pan, jak to się robi? Czego pan uczy uczniów na lekcje?
3: Oczywiście, tak. Ja jestem w ogóle dumny z tego, tak? I mega szczęśliwy, że ta wiedza i umiejętności zdobywane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania osobie życia ludzkiego, tak? A to jest naprawdę bardzo proste. Widzimy osobę poszkodowaną, wyzywamy pomoc, sprawdzamy przez 10 sekund, czy osoba jest przytomna, czy ma oddech. Jeżeli nie, przystępujemy do reanimacji. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeżeli się zmęczymy, prosimy kogoś o zmianę, tak? I kontynuujemy to do przyjazdu karetki. My nigdy nie stwierdzimy tak, czy osoba żyje, czy nie żyje. Do przyjazdu karetki wykonujemy reanimację.
1: Głos zabrali także przedstawiciele sklepu, w którym doszło do zdarzenia. Podziękowali Kamili za opanowanie i szybką reakcję, podkreślając, że dzięki niej ta historia zakończyła się szczęśliwie.
5: Sytuacja z tego dnia tak naprawdę pokazuje, jak wiele zależy od jednej decyzji jednej osoby. W czasach, kiedy tak naprawdę często pierwszą reakcją jest złapanie za telefon i nagrywanie takich sytuacji, Kamila zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Zareagowała bardzo dobrze, wręcz jej decyzja przyczyniła się realnie do uratowania ludzkiego życia. Życzę nam wszystkim tak naprawdę, żeby w momencie zagrożenia życia znalazł się ktoś taki jak Kamila obok, kto podejmie tą decyzję, nie odwróci wzroku, tylko podejmie działania. Chciałbym naprawdę osobiście podziękować.

0: bo to postawa naprawdę, która zasługuje na najwyższy szacunek. Kamila, dziękuję ci bardzo. Mały poczynek.
1: Dyrekcja szkoły zaznacza, że to wydarzenie jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są takie umiejętności. Jednocześnie zapowiada kolejne działania. W planach jest zakup i montaż defibrylatora AED, który mógłby jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców.
2: W rozmowach tutaj zakuluarowych z panem prezydentem, pan prezydent powiedział, że postara się o to, o co jako szkoła staramy się od jakiegoś czasu, mianowicie o system AED, który ułatwi w przyszłości. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystane ratowanie życia ludzkiego. I nie chodzi tylko o tą społeczność szkolną, o uczniów, nauczycieli, ale chodzi również o osoby, które poruszają się tutaj bulwarami. Ja również tutaj panu Marcinowi zapewnię odpowiednie przyrządy do nauki, jak prawidłowo prowadzić resuscytację poprzez zakup dodatkowych urządzeń w postaci fantomów, takich treningowych. Chodzi o to, że akurat tej wiedzy nigdy nie za dużo.
1: To historia, która pokazuje jedno. Szybka reakcja, opanowanie i wiedza mogą uratować życie. A takich przykładów warto nie tylko gratulować, ale też się z nich uczyć. To już za nami. Drugi dzień matur podstawowych i egzamin z matematyki właśnie dobiegł końca. Dla jednych był to jeden z łatwiejszych etapów, dla innych moment pełen stresu i niepewności. Jak co roku, Królowa Nauk wywołała sporo emocji.
3: Czas 4, 5, 6 maja to nie tylko emocje, które przeżywają maturzyści, ale także wszyscy nauczyciele, którzy zasiadają w komisji, którzy są w takich zespołach nadzorujących, czy zespołach przedmiotowych przeprowadzających część ustną. No wszystkim te emocje się udzielają. Myślę, że po tych 3 dniach głównych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, może troszeczkę opadają, ale do 20 maja jesteśmy w takiej gotowości maturalnej.
4: No właśnie dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Czy uczniowie przed egzaminem dzielili się swoimi wrażeniami, czy się stresowali?
3: Myślę, że stresowali się, dlatego że nawet małe usterki w podpisach były w losowaniu numerków, czyli ten stres jednak się udziela. Twierdzą po wczorajszym dniu, że najgorzej, kiedy już zasiądą w ławce, kiedy zobaczą arkusz maturalny, to te emocje troszkę opadają i przystępują spokojnie do pracy.
1: Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych maturzyści nie kryli swoich odczuć.
4: Dzisiaj drugi dzień matur, matematyka. Jak ci poszło? Jak oceniasz? Matura była łatwa czy trudna?
5: Porównując, jak robiłem sobie wcześniejsze zadania, to wydaje mi się, że łatwo i w porządku poszło.
4: Jak się przygotowałeś do dzisiejszego dnia?
5: Jakieś tam arkusze się porobiło, wiadomo, jakieś zadania, korepetycje, no i poszło jakoś. Nie?
4: Czy matematyka była twoją lepszą stroną niż wczorajszy język polski?
5: No zdecydowanie tak.
4: Powiedz proszę, jak przed jutrzejszym dniem, pojutro język angielski?
5: No jutro wiadomo, pójdzie najlepiej jak się da. Jest to najprostszy chyba egzamin, jaki może być z angielskiego, więc się nie spodziewam jakiejś trudności.
6: Taka określiłem średnią. Zdana powinna być.
7: Też tak uważam, że była taka pół na pół. Nie była ani ciężka, ani trudno.
4: A czy któreś zadania otwarte sprawiły wam trudność?
6: Z ostrosłupem. Nie pamiętałem nic z tego.
7: A mi to tak chyba trzy otwarte jakoś zostawiłem, więc no były trudniejsze dla mnie otwarte, nie zamknięte po prostu.
4: Jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
6: Rozwiązywanie arkuszy i zadań i uczenie się z materiałów z internetu najczęściej.
7: Ja to samo.
8: Uważam, że było takiej średniej trudności. Nie był ani łatwy, ani trudny, ale no ogólnie było spoko.
4: A jak przygotowałeś się do matury?
8: Na korepetycje chodziłem.
9: Mi się wydaje, że łatwo, ale zobaczymy na wynikach. Ciężko było, ale zobaczymy. Może coś się ustrzelało.
5: Myślę, że jest okej.
4: A czy któreś zadanie sprawiło wam wyjątkową trudność?
9: Ja nie miałem takiego zadania.
10: Myślę, że 2 ostatnie były. Kompletnie się nie spodziewałem takich zadań.
5: Wierzchołek z układu kartezjańskiego.
4: A jak wyglądały wasze przygotowania do matury?
9: Ja uczęszczałem na kursy pana Dariusza Kulmy i wydaje mi się, że przez to byłem dobrze przygotowany.
10: Przygotowywałem się sam od 3-4 miesięcy w tym roku. No i zobaczymy, jak poszło.
5: Korki i nauka w domu.
4: Okej, to jeszcze jakie emocje przed jutrzejszym dniem, bo jutro język angielski? No,
9: bardzo spokojnie. Na angielski to na luzie.
10: Tak samo jak kolega.
5: No akurat angielski mocna strona, więc na spokojnie.
11: Szczerze, paru rzeczy się nie spodziewałem, ale nie było źle.
4: A czy któreś zadania otwarte może sprawiły ci trudność?
11: Większość. No niestety, ale nie jestem humanistą z urodzenia, więc...
4: Czyli wczorajszy język polski był łatwiejszy?
11: O wiele, o wiele i...

0: Mam nadzieję, że angielski też będzie łatwiejszy.
1: Właśnie jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
0: Szczerze, w ogóle nie mam stresu. Nawet nie za bardzo miałem co powtarzać, bo angielski już jest o wiele lepiej. Jednak ta matematyka trochę tak kulawa. Ale będzie dobrze.
1: A jak wyglądały twoje przygotowania do matury?
0: No, od początku roku już trzeba było się zacząć uczyć. Niestety, takie są realia maturzystów, że cały rok trzeba zasuwać.
2: Już jutro maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Kolejny egzamin, kolejne emocje i kolejne wyzwania, które przybliżą ich do upragnionego świadectwa dojrzałości. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście.
3: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta.
2: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć.
4: Zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych Mistrzostwach Świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekkoatletyki dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez.
2: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów.
3: Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu powiedzmy europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy.
2: Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektry jest Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne.
5: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik w

0: wzdłuż drogi śródkowo-mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZSZ, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, prowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem. Na dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia, i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
1: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem.
2: 2 lata temu miasto Wrocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej, znany wrocławianom przede wszystkim z siedziby Teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera. I rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, 2 lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
1: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych.
2: Oczywiście tutaj w tej inwestycji również zawarte są te tereny zielone i będą również służyły mieszkańcom pod względem takiej właśnie infrastruktury rekreacyjnej z roślinnością, z strefą zieloną. To, co jest potrzebne, żeby podnosić jakość życia mieszkańców. Ten przetarg to jest tak naprawdę drugi etap tego, co już się dzieje, ponieważ pięknie ten budynek połączy się z drugą inwestycją, z pierwszym etapem tej inwestycji, czyli z rozbudową wzdłuż ulicy Cyganka, a tak naprawdę od samej ulicy Cyganka

0: do ulicy Żabiej. Cała ta pierzeja zostanie ładnie wkomponowana i wszystko to się połączy w funkcjonalną przestrzeń dla wrocławian. Ta inwestycja spowoduje również to, że kolejna lokalizacja, kolejna część, kolejny obszar najstarszej dzielnicy naszego miasta przejdzie rewitalizację. Będzie to kolejna wizytówka w tej części naszego miasta.
1: Do kiedy można składać dokumenty?
0: Składanie ofert przez potencjalnych wykonawców jest możliwe do 19 maja.
2: W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. Pierwsze majowe dni były słoneczne i bardzo ciepłe. W niedzielę temperatura sięgnęła w naszym regionie blisko 30 stopni. Taka pogoda sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sobotę na osiedlu Zazamcze. W akcję gaśniczą został włączony śmigłowiec.
3: Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, no niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary. I tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie dla nas wszystkich, pożary tych traw.
1: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec z lasów państwowych do gaszenia tego pożaru.
3: Tak, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z lasami państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje na pewno są bardziej skuteczne. Lasy państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec. My też działamy tam w trakcie tego pożaru. Dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
2: Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, a temperatura znacznie spadnie. Będzie to jednak chwilowe.
3: Uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzeci stopień zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego, bo może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
2: W przypadku akcji gaśniczej w lesie problemem może być samo dotarcie do pożaru. Na szczęście ścieżki pożarowe w lasach Nadleśnictwa Włocławek są utrzymywane w dobrym stanie.
3: Drogi, jeżeli chodzi o lasy państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp dobry dostęp. Natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia. Dlatego w żadnym sposób nie tarasujmy tych dróg. Starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, to tylko do tego w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się... No i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
1: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
3: No, całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa to na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria lasów państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy, lasy państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach. No i te pożary są do 20 arów.
2: Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym, trzecim stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy. Pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wyschnięcie ścieżki.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szanowni Państwo, no, akurat towarzystwo wybitne, w którym mam dzisiaj przyjemność i zaszczyt wystąpić, bo i sprawa jest wybitna, na pewno dla naszego miasta, bo myślę, że już możemy oficjalnie, panie prezesie, ogłosić, że 104. Mistrzostwa Polski lekkiej atletyki seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku, tutaj właśnie na tym stadionie, więc mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że no, to jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też, to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który już został przetestowany w różnych konfiguracjach i wiemy, że tutaj te imprezy się udają. Po drugie, no mamy fantastyczną publiczność, która zna się na lekkiej atletyce, która chętnie przychodzi na zawody lekkoatletyczne, która kibicuje sportowcom. No, tym razem będziemy mogli podziwiać seniorów, ale ci seniorzy chwilę temu byli nieco młodsi i też tutaj na tym stadionie rywalizowali w Mistrzostwach Polski. No i no, to jest chyba najważniejsze. Mamy wspaniałe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście. Mam tutaj na myśli całe środowisko skupione wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wectra, który ma nie tylko sukcesy sportowe, bo Klaudia chociażby Kazimierska, która

0: występuje, reprezentuje nasze państwo, nasz kraj, Włocławek, na arenach międzynarodowych i cała masa innych lekkoatletów. Pamiętamy, Kasia Kowalska zdobywała medale, kiedy my nie mieliśmy tutaj takiej doskonałej infrastruktury sportowej, a już pod okiem naprawdę wybitnych trenerów skupionych wokół Wektor Włocławek Kasia te sukcesy osiągała. Więc tu ukłony na ręce pana prezesa Wektry i dla całego środowiska, bo to znowu będzie zaangażowanie i samych działaczy, ale też wolontariuszy i to też tych wolontariuszy też mamy już wykształconych, oni dokładnie wiedzą, jak postępować. No ale też podziękowania dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za zaufanie, bo to jest najważniejsza impreza ogólnopolska w danym roku i właśnie ta najważniejsza impreza ogólnopolska odbędzie się we Włocławku w 2028 roku i to jest bardzo ważne, a my będziemy się przygotowywali do tego wydarzenia również w sposób, bym powiedział, organizacyjny już za chwilę, bo w październiku 13 półmaraton Włocławek, na które już są zapisy uruchomione, więc można trenować, zapisać się i sprawdzić się na dystansie ponad 21 kilometrów, startując i finiszując właśnie na tym obiekcie, na którym, jeszcze raz to powiem, w 2028 roku rywalizować będą najlepsi lekkoatleci z naszego kraju. Dziękuję bardzo.
1: Pan prezydent powiedział o tym zaufaniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Panie prezesie, czy rzeczywiście tak jest, że z czystym sumieniem i spokojem oddajecie te mistrzostwa Włocławkowi?
2: Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi, że podjął się pan już następnej edycji Mistrzostw Polski Seniorów, bo nie pierwszy raz gościć będzie pan najlepszych lekarzy polskich, którzy będą eliminować się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. To jest faktycznie ten rok zawsze, jak mówię, olimpijski jest, zawsze są lata, że odbywają się te zawody co roku, ale rok olimpijski jest wybitny, bo ten prestiż raz, że tej mistrzostw Polski, a to, że są Igrzyska Olimpijskie co 4 lata, to faktycznie wszyscy zawodnicy, którzy trenują, uprawiają lekkoatletykę, ale też w innych konkurencjach są Igrzyska Olimpijskie w dyscyplinach, to po prostu jest to zawsze dla nich rok wybitny. I jeszcze raz chciałbym podziękować panu prezydentowi, ale ja zawsze mówię, organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak, powiedzmy, na świeżo po halowych mistrzostwach świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać tych najlepszych, którzy później, tak jak tu pan prezydent powiedział wcześniej, właśnie takich wolontariuszy, którzy organizują tu Mistrzostwa Polski, organizują właśnie różne imprezy międzynarodowe. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz w imieniu Polskiego Związku Lekarzy dziękuję i w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Związku, bo jestem prezesem tego województwa i nie ma takiego województwa w Polsce, które organizuje tyle imprez na poziomie tutaj Mistrzostw Polski czy imprez międzynarodowych. I bardzo się z tego cieszę, że mam tutaj taki kapitał ludzki w naszym województwie, a Włocławek stoi na czele tego naszego kapitału. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że 2028 gospodarzem Mistrzostw Polski będzie Włocławek. Wszystkiego dobrego.
1: A całość pewnie spinać będzie jak zwykle lekkoatletyczny klub sportowy Wektra, który włączy się w organizację tych mistrzostw. Panie prezesie, to kolejna duża impreza w naszym mieście.
3: Tak, to kolejna duża impreza. Tak, to kolejna duża impreza. Ja przypomnę, że tych imprez było mnóstwo od juniorów U18, U23, ale również 96. Mistrzostwa Polski Seniorów, które mieliśmy w bardzo trudnym momencie, w momencie pandemii, które były dwa razy przekładane. Dlatego teraz będzie po prostu łatwiej i przyjemniej. Dobrze, że pan prezes tutaj wspomniał o tych swoich imprezach, bo to przecież na imprezie organizowanej tej bydgoskiej imprezie, mówię o bydgoskiej imprezie, Klaudia Kazimierska uzyskała

0: na minimum na igrzyska i później tak pięknie, to w tym momencie zrobiła to minimum. A również w Bydgoszczy na setnych i 101 mistrzostwach zdobyła 2 złote medale na 1500, także ona będzie kontynuowała to zdobywanie medali. A tutaj to, co powiedział pan prezydent, dziękuję wolontariuszom już teraz, którzy są najlepsi w Polsce, bez wątpienia. I ekipa Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo to też trzeba podkreślić, jest niezwykle doświadczona i moim zdaniem z obserwacji wielu imprez ona również jest wypożyczana na imprezy toruńskie, bydgoskie, ponieważ są to fachowcy wysokiej klasy.
1: Bardzo się cieszymy, że te mistrzostwa odbędą się we Włocławku. Wspomniał pan prezydent o półmaratonie. Muszę też o tym powiedzieć, bo 4 października w tym roku 13 półmaraton. Warto powiedzieć o tym, że we Włocławku ten półmaraton jest wyjątkowy, bo jest ponad 20 stref kibica. Na każdym kilometrze przygotowane są te strefy. Są także zbiórki karmy dla zwierząt, wiele innych atrakcji związanych z tym półmaratonem. No i to jest taki dowód na to, że ta lekkoatletyka u nas jest co roku, a co jakiś czas pojawia się taka wyjątkowa wisienka na torcie, czyli wspomniane Mistrzostwa Polski w roku 2028.
2: Chcę powiedzieć, że to, że te Mistrzostwa Polski odbędą się we Włocławku, to jest oczywiście wielka duma i, tak jak mówiłem, zasługa i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Wektry Włocławek, ale to też jest element większej strategii miasta. Nam bardzo zależy na tym, żeby we Włocławku było jak najwięcej kilkudniowych imprez o randze przynajmniej ogólnopolskiej. Bardzo nam też zależy na tym, żeby pobudzać tą turystykę weekendową. Dużo w tym obszarze się dzieje. Pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli też przyjemność informowania o kolejnych wydarzeniach i o kolejnych decyzjach, które już zapadły na szczeblu, powiedzmy, europejskim, a za chwilę będą zapadać na sesji Rady Miasta. Więc to, tak jak powiedziałem, to się nie bierze z niczego. To po pierwsze są ludzie i to jeszcze raz trzeba bardzo mocno powiedzieć, bo to z jednej strony działacze, z drugiej strony wolontariusze, z trzeciej strony pracownicy, tak jak tutaj też wybrzmiało, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też kibice, bo to od kibica się tak naprawdę wszystko zaczyna i wszystko się kończy. To dla kibiców też sportowcy w ogóle biorą się za sport i za uprawianie różnych dyscyplin, ale to też kibice, bym powiedział, w najróżniejszym wieku, bo też nasz półmaraton pokazuje, że właśnie społeczności szkolne są bardzo często, same z siebie się angażują w tym, żeby przyjść na trasę naszego biegu i tam wspomagać, no już niekoniecznie zawodowych sportowców, ale amatorów, takich, którzy no, biegają dla przyjemności. Więc tak jak powiedziałem, to jest element, że będziemy mogli w najbliższych latach kolejne elementy do tej strategii po prostu dokładać. Bardzo dziękuję. We'll be right back.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501

0: 081-193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
10: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.

Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przybliżyć, niektórym osobom być może przypomnieć, zasady przyjmowania zwierząt do naszego schroniska. Schronisko dla zwierząt we Włocławku jest schroniskiem miejskim. Działamy przede wszystkim na terenie miasta Włocławek i działamy na podstawie uchwały Rady Miasta, która jest uchwalana co roku. A obecna uchwała została uchwalona 18 lutego 2025 roku. Jest to dokument sporządzony na podstawie ustawy o samorządach oraz ustawy o ochronie zwierząt i ustala plan pomocy zwierzętom bezdomnym i plan zapobiegania bezdomności na terenie właśnie naszego miasta. Na podstawie uchwały schronisko jest podmiotem odpowiedzialnym za przede wszystkim zabezpieczanie zwierząt bezdomnych oraz poszukiwanie dla nich domu. Natomiast według zapisów uchwały nie możemy przyjmować zwierząt, które Państwo bezpośrednio do nas zgłaszają lub których Państwo bezpośrednio do nas przywożą. W zapisach uchwały znajduje się informacja, że każdorazowo interwencja zostaje przez nas podejmowana po informacji uzyskanej od Straży Miejskiej. Zabezpieczanie zwierząt na terenie miasta Włocławka odbywa się zarówno przez nas, ale też we współpracy ze Strażą Miejską przede wszystkim oraz częściowo z innymi jednostkami.

0: Pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest telefon na Straż Miejską. Przypominamy, jeśli chodzi o naszą Straż Miejską, wykonujemy telefon na numer 986. Jest to połączenie bezpłatne, numer alarmowy działający przez całą dobę. Straż Miejska ma obowiązek przyjąć zgłoszenie, stwierdzić zasadność zgłoszenia, to znaczy sprawdzić, czy uda się ustalić właściciela zwierzęcia, czy rzeczywiście zwierzę potrzebuje pomocy. Jeżeli tak się dzieje, czasami nasz ekopatrol udaje im się zabezpieczyć zwierzę, przywieźć do nas do schroniska. Jeżeli nie ma takiej możliwości, dostajemy informację od straży, pracownik schroniska wyjeżdża na interwencję i stara się zabezpieczyć takie zwierzę. Także za każdym razem, jeżeli znajdą Państwo zwierzę bezdomne, zwierzę potrzebujące pomocy, zwierzę po wypadku, pierwsza rzecz, którą należy wykonać, jest to telefon na Straż Miejską. W następnej kolejności czekać po prostu na informacje o przyjeździe patrolu straży, tudzież o przyjeździe pracownika schroniska. Przypominamy, że zgodnie właśnie z ustawą o samorządach zabezpieczanie zwierząt bezdomnych, poszukiwanie dla nich domów należą do obowiązków gmin. Także każdorazowo, oczywiście u nas na terenie miasta takim organem gminy jest Straż Miejska, natomiast każdorazowo poza terenem miasta należy poinformować o fakcie znalezienia bezdomnego zwierzęcia gminę, na terenie której takie zwierzę przebywa. Tak? Czyli jeżeli to jest sąsiednia wioska, gmina Włocławek, musimy kontaktować się z Urzędem Gminy Włocławek. Jeżeli to jest inna gmina, każdorazowo należy to zgłaszać do Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o nasze schronisko, działamy przez całą dobę, podobnie jak Straż Miejska, przez całą dobę prowadzimy interwencje, zabezpieczamy zwierzęta. Jeżeli nie uda się namierzyć właściciela zwierzęcia, po upływie 14 dni zostaje ono zaszczepione, zaczipowane. W następnej kolejności jest kastrowane, sterylizowane, jeżeli oczywiście pozwala na to jego wiek i stan zdrowia. I zaczynamy poszukiwać nowego domu dla takiego zwierzęcia. Ponieważ jednym z naszych zadań jest również promocja zwierząt i poszukiwanie dla nich domów, o czym Państwo na pewno wiedzą z uwagi na to, że prowadzimy różnego rodzaju akcje. Nasza ostatnia Łapa w łapę po Włocławku. Także przypominamy, każdorazowo kontaktujemy się z gminą, na terenie której znajdujemy bezdomne zwierzę. Dopiero w następnej kolejności możemy próbować dzwonić do schroniska, jeżeli takiego schroniska nie ma, przytuliska lub być może jakiejś fundacji, stowarzyszenia prozwierzęcego, które działa na terenie danej gminy. I jeszcze może wspomnę o tym, co uważamy za zwierzę bezdomne. Jest to takie zwierzę, które jest zabłąkane, którego właściciela nie udaje się namierzyć, które widzimy, że w jakiś sposób jest zdenerwowane, wystraszone, do którego, nazwijmy to brzydko, nikt się nie przyznaje. Jeżeli zwierzę ma na sobie, głównie dotyczy to psów oczywiście, jeżeli zwierzę ma na sobie obroże, na obroży jest na przykład adresatka, tudzież lisetka, możemy skorzystać z tej formy namierzenia właściciela, wykonać do niego telefon. Także takie zwierzę nie jest już uznawane za bezdomne, ponieważ wiemy, że ma właściciela, którego, z którym możemy po prostu się skontaktować. Natomiast jeżeli zwierzę takiej adresatki nie ma, być może nawet pies ma obroże, ale widzimy, że nie biega za żadną określoną osobą, nie jest gdzieś prowadzony na smyczy, tak? Czy być może został zapomniany pod sklepem, zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście wtedy prosimy o telefon na Straż Miejską, a my w następnej kolejności będziemy pomagać zabezpieczyć to zwierzę i starać się, aby trafiło z powrotem do swojego domu lub znalazło nowy. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Gryfek. Oto Gryfek. Trójkolorowy psi siedmiolatek średniej wielkości. Zanim do nas trafił, Gryfcio miał dom, człowieka i psich braci. I nagle to wszystko się skończyło. Nic więc dziwnego, że początkowo schronisko było dla niego straszne. Szybko jednak przekonał się, że pracownicy są w porządku, a codzienne spacery

Cery stały się czymś, na co czeka z niecierpliwością. Fakt, że do nowych osób nadal podchodzi nieco nieufnie. Ale wystarczy pokazać mu się z dobrej strony i dać trochę czasu, aby go do siebie przekonać. Na zewnątrz Gryfek jest aktywny. Lubi spacerować w umiarkowanie szybkim tempie. Najlepiej z psim kolegą u boku. Dlatego mieszka u nas z innym psiakiem o podobnym temperamencie. Gryfek czeka teraz na kogoś, kto zakocha się w nim. Postanowi dać dom, miłość i opiekę. I kto pomoże przezwyciężyć resztki strachu i nieufności. Może tym kimś będziesz ty? Gryfek zarejestrowany jest pod numerem 13302, łamane na 24, łamane na 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko? Nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805, łamane na 21, łamane na 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek. Sławek, ulica Stodulna 19, telefony 542 322 540, 508 106 366, biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.